0: Marta Kiermasz, zapraszam na wiadomości. Specjalna komisja wyjaśnia przyczynę poważnego wypadku kolejowego w Małopolsce. Jak wiecie z Vox FM, w piątek na terenie gminy Piwniczna-Zdrój z torów wypadło 6 wagonów towarowych. Jeden zatrzymał się na nasypie, inny wpadł do rzeki. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
1: Było słychać jakiś głośny taki łomot przez chwilę i cicho. Pierwsze myślałem, że to może jakiś samochód poszedł, no ale z tego co się okazało, jak zeszedłem tu zobaczyłem, no to widzę, że pociąg jest.
2: Parę wagonów, dobrze, że puste, towarowe, nowe tory były. Wszystko i co się stało?
1: Samochody to tu wjeżdżały nieraz, ale pociągu nie pamiętam. Pierwsze za mojego życia coś takiego.
0: Mówili nam okoliczni mieszkańcy. Dokładna przyczyna wypadku nie jest na razie znana.
3: Dokładną, szczegółową przyczynę tego zdarzenia określi komisja kolejowa. Jeszcze jest za wcześnie, by z jakąkolwiek dozą pewności mówić o bezpośrednich przyczynach tego wypadku.
0: Komentował Piotr Hamarnik ze spółki PKP Polskie Linie Kolejowe w Krakowie. Przywrócenie ruchu na trasie kolejowej może potrwać nawet kilka dni. Zwrot w relacjach polsko-ukraińskich. Prezydent Wołodymyr Zełenski opublikował w sieci szczegółowy plan naprawy relacji między naszymi państwami. Zapoznał się z nimi nasz reporter Jakub Krzyżak. Jakubie, powiedz, co ma na myśli Zełenski?
4: No przede wszystkim i co chyba najważniejsze, z naszej perspektywy ukraiński prezydent chce otworzyć wszystkie archiwa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy dotyczące wydarzeń na Wołyniu. Wołodymyr Zełenski zapowiedział też większą liczbę pozwoleń na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne. To 2 z 5 punktów planu naprawczego, pozostałe to już nie takie konkrety, a zapowiedzi decyzji na poziomie dyplomatycznym, rozszerzenia dialogu między społeczeństwami Ukrainy i Polski oraz rozszerzenia kompetencji ukraińskiego IPN. Zełenski zaznaczył też, że Ukraina jest wdzięczna Polsce za wsparcie.
0: Prezydent Ukrainy nie wycofał się jednak z decyzji, która rozpoczęła cały kryzys dyplomatyczny, nadania jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Do prezydenta trafił wniosek o zastosowanie prawa łaski wobec Piotra Pytla. Pismo złożył prokurator generalny Waldemar Żurek. Przypomnijmy, mężczyzna został skazany na dożywocie za zabójstwo kobiety w Monachium w 2006 roku. Za kratami spędził ponad 20 lat. Piotr Pytel utrzymuje jednak, że jest niewinny, a do zbrodni przyznał się inny mężczyzna.
5: W swoim stanowisku prokurator generalny popiera tę możliwość skorzystania z prawa łaski przez prezydenta, ale w formie warunkowego, przedterminowego zwolnienia. Na gruncie polskiego prawa, z uwagi na to, że pan Piotr Pytel odbył około 22 lat pozbawienia wolności, nie mógłby się formalnie o takie warunkowe, przedterminowe zwolnienie ubiegać.
0: Mówiła rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Przypomnijmy, że w kwietniu rozpoczął się ponowny proces procedury ułaskawieniowej, a w czerwcu Piotr Pytel opuścił zakład karny w Rzeszowie. Apelują do prezesa o jedność w PiS. 41 posłów i 4 europosłów związanych ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus podpisało się pod listem do Jarosława Kaczyńskiego. To odpowiedź na decyzję władz partii o zakazie dla politycznych stowarzyszeń tworzonych przez jej działaczy. Ze szczegółami nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
6: Pod listem podpisało się 45 parlamentarzystów. Z wyjątkiem jednej są to osoby, które należą do Stowarzyszenia Rozwój Plus, które powstało w Prawie i Sprawiedliwości. Autorzy listu piszą, że podziały nas osłabiają, a jedność nawet przy różnicy zdań pozostaje warunkiem trwałego zwycięstwa i odpowiedzialności za państwo. List jest odpowiedzią na środowe ultimatum partii. Albo członkowie PiS zrezygnują z działalności w stowarzyszeniach prowadzących działalność polityczną, albo muszą się liczyć z wykluczeniem z partii. Termin na podporządkowanie się uchwale upływa 23 lipca.
0: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Pobił człowieka, bo wziął go za Ukraińca. 34-latek usłyszał już zarzuty. Do ataku doszło w centrum Łodzi. Według śledczych napastnik rzucił się z pięściami na przechodnia z motywów ksenofobicznych. Poszkodowany doznał poważnych obrażeń twarzy, w tym złamania szczęki i nosa. Podejrzanego szukali policjanci. Ostatecznie 34-latek sam zgłosił się na komisariat.
7: W czasie przesłuchania podejrzany przyznał się do uderzenia 39-latka. Zaprzeczył jednak, aby powodem ataku były kwestie narodowościowe. Wskazał natomiast, że był pod wpływem alkoholu i nie pamięta całego zdarzenia. Prokurator zastosował wobec 34-latka dozór policji.
0: Przekazał Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi. Podejrzanemu grozi do 5 lat więzienia. Staranował radiowóz, uderzył w drzewo i po spektakularnym pościgu uciekł. Policjanci po kilku godzinach zatrzymali 24-letniego kierowcę samochodu ciężarowego, który nie zatrzymał się do kontroli funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej. Do zdarzenia doszło w piątek na drodze S10 w okolicach Czerniewic w województwie kujawsko-pomorskim.
8: Na terenie województwa wielkopolskiego policjanci z województwa kujawsko-pomorskiego zatrzymali 24-letniego kierowcę samochodu ciężarowego marki MAN.
9: Co teraz z tym kierowcą? sprawcą?
8: Przebywa w areszcie. Wszystkie czynności procesowe wykonywane są pod nadzorem prokuratury i w uzgodnieniu z nim będą stawiane zarzuty.
0: Mówiła Marta Białkowska-Błachowicz z policji w Aleksandrowie Kujawskim. W samochodzie mężczyzny znaleziono zbiorniki z substancją chemiczną. W kabinie były dokumenty tożsamości wystawione na różne nazwiska i znaczna ilość gotówki. Tanio to już było. Ceny na targowiskach osiągają rekordowe poziomy. Wielu kupujących łapie się za portfele. Powodem podwyżek jest między innymi wyższa o 4,5% opłata targowa.
10: Tak jak teraz jest drogo, to jest szok.
11: Co jest najdroższe teraz?
12: No wszystko ogólnie. Od odzieży po inne rzeczy, nawet zwykłe spożywcze produkty.
13: A jabłka są coraz to droższe.
11: Trudno o klienta dzisiaj?
14: Oj, ciężko. Promocje trzeba robić, żeby coś sprzedać.
11: Nie jest łatwo.
14: Nie jest łatwo.
10: Kiedyś pan poszedł na targowisko sobie kupić koszulkę, kupił pan fajną koszulkę 20 zł. Dzisiaj pan idzie na targowisko za fajną koszulkę 40 zł 50. No naprawdę to grozi upadkiem.
0: Z klientami i sprzedawcami na targu w Rudzie Śląskiej rozmawiał nasz reporter Dariusz Brombosz. Ponad 1/3 kraju jest zagrożona suszą rolniczą. Rolnictwo coraz wyraźniej odczuwa narastający deficyt wody. Najbardziej narażone są województwo kujawsko-pomorskie, północne Mazowsze oraz części Wielkopolski i zachodniopomorskiego. Przyczyną są trudne warunki pogodowe, które z roku na rok stają się coraz bardziej ekstremalne.
15: Ten rok jest w ogóle bardzo trudny. Od przymrozków, od suszy, która była w maju, w kwietniu. No i teraz mamy znów wysokie temperatury, znów brak deszczu, w części kraju nie ma opadów, jesteśmy w trakcie żniw.
0: Mówił Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych i dodaje, że producenci czekają przede wszystkim na pomoc od państwa. Niedobór wody może wpłynąć na cenę zbóż i pasz, a w sklepie najbardziej odczuwalny jest przy zakupie owoców. Powiat włodawski na Lubelszczyźnie poza zasięgiem telefonicznym. Białe plamy na mapie Polski to problem dla mieszkańców i zagrożenie dla bezpieczeństwa. W tej sprawie włodawski starosta skierował apel do Ministerstwa Cyfryzacji o interwencję. Więcej wie Arkadiusz Więsak.
16: Samorządowcy alarmują. Brak zasięgu to już nie tylko uciążliwość. Problem dotyka zarówno przedsiębiorców i turystów, a w sytuacji kryzysowej utrudniony jest też kontakt ze służbami ratunkowymi. Białe plamy występują nawet w samej Włodawie, gdzie wejście do budynku często oznacza utratę sygnału, mówi mi starosta włodawski Mariusz Zańko.
17: Sytuacja jest rzeczywiście trudna, niepokojąca. Te białe plamy, którą dzisiaj jesteśmy, no na pewno nie sprzyja rozwoju turystyki, przedsiębiorczości, ale też o normalnym funkcjonowaniu ludzkim.
16: Starosta liczy, że modernizacja infrastruktury cyfrowej zostanie uwzględniona w ramach budowy Tarczy Wschód, co pozwoli na realną poprawę łączności i bezpieczeństwa na wschodniej granicy.
0: W piśmie skierowanym do resortu cyfryzacji starosta zawnioskował o pilne przeanalizowanie jakości sygnału na terenie powiatu włodawskiego oraz zaapelował m.in. o podjęcie działań prowadzących do likwidacji tzw. białych plam zasięgu. Ponad 1400 wolnych miejsc pozostało w krakowskich przedszkolach. Niż demograficzny jest widoczny, ale nie ma mowy o zamykaniu placówek. Tegoroczna oferta samorządowych przedszkoli w Krakowie to ponad 14 900 miejsc, a w niesamorządowych ponad 3800, mówi Jerzy Gąsiorowski z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa.
18: W przedszkolach znalazło miejsce 14 402 dzieci. Weszliśmy w niż demograficzny, jest widoczny, natomiast tylko w pojedynczych przedszkolach, tych, których są w dużych osiedlach czy bardzo popularnych, tego niżu nie widzimy.
19: Czy jakieś placówki w Krakowie się zamknęły?
18: Nie zamykaliśmy żadnych przedszkoli, zgadzaliśmy się na mniejszą liczebność oddziałów.
0: Póki co maksymalna liczba dzieci w grupie to 25, ale w wielu oddziałach jest ona mniejsza. Nadal można zapisywać dzieci do przedszkoli, ale już nie w systemie internetowym, a bezpośrednio u dyrekcji danej placówki. Argentyna kontra Hiszpania. Czas na finał mundialu. Już w niedzielę wielki finał Mistrzostw Świata. Kibice obu drużyn odliczają godzinę do najważniejszego meczu turnieju. Dla jednych to wieczór pełen nadziei, dla innych ogromnych nerwów.
20: Jest zdenerwowany 100%, moje dzieci też. Teraz czekamy na niedzielę. Teraz jest bardzo ważne dni. Mamy Messi, ostatni mecz Messi. Messi ma opcję na rekord.
0: Mówił Argentyńczyk Cristiano, mieszkający w Warszawie. Hiszpańscy kibice są jednak przekonani, że to ich reprezentacja zakończy turniej zwycięsko. Wyświetlimy mecz na wielkim ekranie, a wszyscy moi przyjaciele będą kibicować reprezentacji. Będzie wspaniale, jestem całkowicie pewien, że Hiszpania wygra. Mówił Juan Carlos z Madrytu. Pierwszy gwizdek finału w niedzielę o 21:00. Trzy dni pełne inspiracji, nowych doświadczeń, dobrej muzyki i spotkań z niezwykłymi ludźmi. W Szczecinie ruszył festiwal Wakacyjne Miasto Kobiet. Przy Łasztowni panie mogą na przykład skorzystać z porad stylistów i poddać się metamorfozom.
9: Super, to jest nowe na pewno doświadczenie. Dobrze jest poddać się rękom pań, które pięknie stylizują. I
21: panów też, bo panowie też stylizują. Była taka profesjonalna sesja zdjęciowa. To mi się najbardziej podobało. Pięknie weekend się zaczął.
0: Festiwal potrwa do niedzieli, a jego harmonogram znajdziecie na wakacyjnemiastokobiet.pl. Zawsze przeciąga tłumy Święto Dzieci Gór. Po raz kolejny ruszy w Nowym Sączu. Od niedzieli mieszkańcy miasta i turyści będą mogli poznawać kulturę, muzykę i tradycje małych górali z Polski i zagranicy.
22: 5 zespołów zagranicznych, 5 zespołów polskich, około 440 dzieci. Oprócz polskich zespołów mamy zespoły ze Słowacji, Chorwacji, Meksyku, Panamy i Gruzji. Te zespoły tworzą pary, które ze sobą mieszkają, żyją, uczą się tańców, języków. Codziennie koncerty w hali Mosir przy ulicy Nadbrzeżnej. Prezentacje przedpołudniowe będą na dziedzińcu Sokoła.
0: Mówił Andrzej Zarych, dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu. Festiwal startuje 19 lipca i potrwa cały tydzień. To największy zlot cytrynek w historii klubu. Pasjonaci tych wyjątkowych samochodów przyjechali do Łodzi z całej Polski. Kolumna zabytkowych Citroenów przejechała Piotrkowską i zaparkowała na Księżym Młynie, gdzie można było je podziwiać. A z organizatorką zlotu rozmawiała na miejscu Ela Piotrowska.
23: Tu ten słynny model z filmów o żandarmie.
24: Zakonnica jest z nami. Katarzyna Lewandowska, Citroen Oldtimer Klub Polska. Myślę, że jutro się paru żandarmów również znajdzie. No to jest takie proste nawiązanie do tych francuskich filmów z lat 60-tych, 70-tych, które wszyscy dobrze znamy. Louis Define, żandarm, zakonnica.
23: A niektóre te cudeńka to staruszki.
24: Mamy tutaj samochody z lat 30-tych, ale mamy też trochę współcześniejsze, produkowane w 91 roku.
23: Jak dały radę?
24: Wszystkie samochody już odczuwają temperaturę. Przywitała nas Łódź bardzo gorąco. Przejazd Piotrkowską był dosyć wymagający. Ta kolumna 50 samochodów rozciągnęła się na ileś kilometrów, więc niektóre postanowiły sobie troszkę odpocząć.
0: W sobotę zabytkowe Citroeny prezentowały się w manufakturze.

0: Marta Kiermasz, zapraszam na wiadomości. Specjalna komisja wyjaśnia przyczynę poważnego wypadku kolejowego w Małopolsce. Jak wiecie z Vox FM, w piątek na terenie gminy Piwniczna-Zdrój z torów wypadło 6 wagonów towarowych. Jeden zatrzymał się na nasypie, inny wpadł do rzeki. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
1: Było słychać jakiś głośny taki łomot przez chwilę i cicho. Pierwsze myślałem, że to może jakiś samochód poszedł, no ale z tego co się okazało, jak zeszedłem tu zobaczyłem, no to widzę, że pociąg jest.
2: Parę wagonów, dobrze, że puste, towarowe, nowe tory były wszystko. Co się stało?
1: Samochody to tu wjeżdżały nieraz, ale pociągu nie pamiętam. Pierwsze za mojego życia coś takiego.
0: Mówili nam okoliczni mieszkańcy. Dokładna przyczyna wypadku nie jest na razie znana.
3: Dokładną, szczegółową przyczynę tego zdarzenia określi komisja kolejowa. Jeszcze jest za wcześnie, by z jakąkolwiek dozą pewności mówić o bezpośrednich przyczynach tego wypadku.
0: Komentował Piotr Hamarnik ze spółki PKP Polskie Linie Kolejowe w Krakowie. Przywrócenie ruchu na trasie kolejowej może potrwać nawet kilka dni. Zwrot w relacjach polsko-ukraińskich. Prezydent Wołodymyr Zełenski opublikował w sieci szczegółowy plan naprawy relacji między naszymi państwami. Zapoznał się z nimi nasz reporter Jakub Krzyżak. Jakubie, powiedz, co ma na myśli Zełenski?
4: No przede wszystkim i co chyba najważniejsze, z naszej perspektywy ukraiński prezydent chce otworzyć wszystkie archiwa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy dotyczące wydarzeń na Wołyniu. Wołodymyr Zełenski zapowiedział też większą liczbę pozwoleń na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne. To 2 z 5 punktów planu naprawczego, pozostałe to już nie takie konkrety, a zapowiedzi decyzji na poziomie dyplomatycznym, rozszerzenia dialogu między społeczeństwami Ukrainy i Polski oraz rozszerzenia kompetencji ukraińskiego IPN. Zełenski zaznaczył też, że Ukraina jest wdzięczna Polsce za wsparcie.
0: Prezydent Ukrainy nie wycofał się jednak z decyzji, która rozpoczęła cały kryzys dyplomatyczny, nadania jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Do prezydenta trafił wniosek o zastosowanie prawa łaski wobec Piotra Pytla. Pismo złożył prokurator generalny Waldemar Żurek. Przypomnijmy, mężczyzna został skazany na dożywocie za zabójstwo kobiety w Monachium w 2006 roku. Za kratami spędził ponad 20 lat. Piotr Pytel utrzymuje jednak, że jest niewinny, a do zbrodni przyznał się inny mężczyzna.
5: W swoim stanowisku prokurator generalny popiera tę możliwość skorzystania z prawa łaski przez prezydenta, ale w formie warunkowego, przedterminowego zwolnienia. Na gruncie polskiego prawa, z uwagi na to, że pan Piotr Pytel odbył około 22 lat pozbawienia wolności, nie mógłby się formalnie o takie warunkowe, przedterminowe zwolnienie ubiegać.
0: Mówiła rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Przypomnijmy, że w kwietniu rozpoczął się ponowny proces procedury ułaskawieniowej, a w czerwcu Piotr Pytel opuścił zakład karny w Rzeszowie. Apelują do prezesa o jedność w PiS. 41 posłów i 4 europosłów związanych ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus podpisało się pod listem do Jarosława Kaczyńskiego. To odpowiedź na decyzję władz partii o zakazie dla politycznych stowarzyszeń tworzonych przez jej działaczy. Ze szczegółami nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
6: Pod listem podpisało się 45 parlamentarzystów. Z wyjątkiem jednej są to osoby, które należą do Stowarzyszenia Rozwój Plus, które powstało w Prawie i Sprawiedliwości. Autorzy listu piszą, że podziały nas osłabiają, a jedność nawet przy różnicy zdań pozostaje warunkiem trwałego zwycięstwa i odpowiedzialności za państwo. List jest odpowiedzią na środowe ultimatum partii. Albo członkowie PiS zrezygnują z działalności w stowarzyszeniach prowadzących działalność polityczną, albo muszą się liczyć z wykluczeniem z partii. Termin na podporządkowanie się uchwale upływa 23 lipca.
0: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Pobił człowieka, bo wziął go za Ukraińca. 34-latek usłyszał już zarzuty. Do ataku doszło w centrum Łodzi. Według śledczych napastnik rzucił się z pięściami na przechodnie z motywów ksenofobicznych. Poszkodowany doznał poważnych obrażeń twarzy, w tym złamania szczęki i nosa. Podejrzanego szukali policjanci. Ostatecznie 34-latek sam zgłosił się na komisariat.
7: W czasie przesłuchania podejrzany przyznał się do uderzenia 39-latka. Zaprzeczył jednak, aby powodem ataku były kwestie narodowościowe. Wskazał natomiast, że był pod wpływem alkoholu i nie pamięta całego zdarzenia. Prokurator zastosował wobec 34-latka dozór policji.
0: Przekazał Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi. Podejrzanemu grozi do 5 lat więzienia. Staranował radiowóz, uderzył w drzewo i po spektakularnym pościgu uciekł. Policjanci po kilku godzinach zatrzymali 24-letniego kierowcę samochodu ciężarowego, który nie zatrzymał się do kontroli funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej. Do zdarzenia doszło w piątek na drodze S10 w okolicach Czerniewic w województwie kujawsko-pomorskim.
8: Na terenie województwa wielkopolskiego policjanci z województwa kujawsko-pomorskiego zatrzymali 24-letniego kierowcę samochodu ciężarowego marki MAN.
9: Co teraz z tym kierowcą? kierowcą?
8: Przebywa w areszcie. Wszystkie czynności procesowe wykonywane są pod nadzorem prokuratury i w uzgodnieniu z nim będą stawiane zarzuty.
0: Mówiła Marta Białkowska-Błachowicz z policji w Aleksandrowie Kujawskim. W samochodzie mężczyzny znaleziono zbiorniki z substancją chemiczną. W kabinie były dokumenty tożsamości wystawione na różne nazwiska i znaczna ilość gotówki. Tanio to już było. Ceny na targowiskach osiągają rekordowe poziomy. Wielu kupujących łapie się za portfele. Powodem podwyżek jest między innymi wyższa o 4,5% opłata targowa.
10: Tak jak teraz jest drogo, to jest szok.
11: Co jest najdroższe teraz?
12: No wszystko ogólnie. Od odzieży po inne rzeczy, nawet zwykłe spożywcze produkty.
13: A jabłka są coraz to droższe.
11: Trudno o klienta dzisiaj?
14: Oj, ciężko. Promocje trzeba robić, żeby coś sprzedać.
11: Nie jest łatwo.
14: Nie jest łatwo.
10: Kiedyś pan poszedł na targowisko sobie kupić koszulkę, kupił pan fajną koszulkę 20 zł. Dzisiaj pan idzie na targowisko za fajną koszulkę 40 zł 50. No naprawdę to grozi upadkiem.
0: Z klientami i sprzedawcami na targu w Rudzie Śląskiej rozmawiał nasz reporter Dariusz Brombosz. Ponad 1/3 kraju jest zagrożona suszą rolniczą. Rolnictwo coraz wyraźniej odczuwa narastający deficyt wody. Najbardziej narażone są województwo kujawsko-pomorskie, północne Mazowsze oraz części Wielkopolski i zachodniopomorskiego. Przyczyną są trudne warunki pogodowe, które z roku na rok stają się coraz bardziej ekstremalne.
15: Ten rok jest w ogóle bardzo trudny. Od przymrozków, od suszy, która była w maju, w kwietniu. No i teraz mamy znów wysokie temperatury, znów brak deszczu. W części kraju nie ma opadów, jesteśmy w trakcie żniw.
0: Mówił Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych i dodaje, że producenci czekają przede wszystkim na pomoc od państwa. Niedobór wody może wpłynąć na cenę zbóż i pasz, a w sklepie najbardziej odczuwalny jest przy zakupie owoców. Powiat włodawski na Lubelszczyźnie poza zasięgiem telefonicznym. Białe plamy na mapie Polski to problem dla mieszkańców i zagrożenie dla bezpieczeństwa. W tej sprawie włodawski starosta skierował apel do Ministerstwa Cyfryzacji o interwencję. Więcej wie Arkadiusz Więsek.
16: Samorządowcy alarmują. Brak zasięgu to już nie tylko uciążliwość. Problem dotyka zarówno przedsiębiorców i turystów, a w sytuacji kryzysowej utrudniony jest też kontakt ze służbami ratunkowymi. Białe plamy występują nawet w samej Włodawie, gdzie wejście do budynku często oznacza utratę sygnału, mówi mi starosta włodawski Mariusz Zańko.
17: Sytuacja jest rzeczywiście trudna, niepokojąca. Te białe plamy, którą dzisiaj jesteśmy, no na pewno nie sprzyja rozwoju turystyki, przedsiębiorczości, ale też o normalnym funkcjonowaniu ludzkim.
16: Starosta liczy, że modernizacja infrastruktury cyfrowej zostanie uwzględniona w ramach budowy Tarczy Wschód, co pozwoli na realną poprawę łączności i bezpieczeństwa na wschodniej granicy.
0: W piśmie skierowanym do resortu cyfryzacji starosta zawnioskował o pilne przeanalizowanie jakości sygnału na terenie powiatu włodawskiego oraz zaapelował m.in. o podjęcie działań prowadzących do likwidacji tzw. białych plam zasięgu. Ponad 1400 wolnych miejsc pozostało w krakowskich przedszkolach. Niż demograficzny jest widoczny, ale nie ma mowy o zamykaniu placówek. Tegoroczna oferta samorządowych przedszkoli w Krakowie to ponad 14 900 miejsc, a w niesamorządowych ponad 3800, mówi Jerzy Gąsiorowski z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa.
18: W przedszkolach znalazło miejsce 14 402 dzieci. Weszliśmy w niż demograficzny, jest widoczny, natomiast tylko w pojedynczych przedszkolach, tych, których są w dużych osiedlach czy bardzo popularnych, tego niżu nie widzimy.
19: Czy jakieś placówki w Krakowie się zamknęły?
18: Nie zamykaliśmy żadnych przedszkoli. Zgadzaliśmy się na mniejszą liczebność oddziałów.
0: Póki co maksymalna liczba dzieci w grupie to 25, ale w wielu oddziałach jest ona mniejsza. Nadal można zapisywać dzieci do przedszkoli, ale już nie w systemie internetowym, a bezpośrednio u dyrekcji danej placówki. Argentyna kontra Hiszpania. Czas na finał mundialu. Już w niedzielę wielki finał Mistrzostw Świata. Kibice obu drużyn odliczają godzinę do najważniejszego meczu turnieju. Dla jednych to wieczór pełen nadziei, dla innych ogromnych nerwów.
20: Jest zdenerwowany 100%, moje dzieci też. Teraz czekamy na niedzielę. Teraz jest bardzo ważne dni. Mamy Messi, ostatni mecz Messi. Messi ma opcję na rekord.
0: Mówił Argentyńczyk Cristiano, mieszkający w Warszawie. Hiszpańscy kibice są jednak przekonani, że to ich reprezentacja zakończy turniej zwycięsko. Wyświetlimy mecz na wielkim ekranie, a wszyscy moi przyjaciele będą kibicować reprezentacji. Będzie wspaniale, jestem całkowicie pewien, że Hiszpania wygra. Mówił Juan Carlos z Madrytu. Pierwszy gwizdek finału w niedzielę o 21:00. Trzy dni pełne inspiracji, nowych doświadczeń, dobrej muzyki i spotkań z niezwykłymi ludźmi. W Szczecinie ruszył festiwal Wakacyjne Miasto Kobiet. Przy Łasztowni panie mogą na przykład skorzystać z porad stylistów i poddać się metamorfozom.
9: Super, to jest nowe na pewno doświadczenie. Dobrze jest poddać się rękom pań, które pięknie stylizują. I
21: panów też, bo panowie też stylizują. Była taka profesjonalna sesja zdjęciowa. To mi się najbardziej podobało. Pięknie weekend się zaczął.
0: Festiwal potrwa do niedzieli, a jego harmonogram znajdziecie na wakacyjnemiastokobiet.pl. Zawsze przyciąga tłumy Święto Dzieci Gór. Po raz kolejny ruszy w Nowym Sączu. Od niedzieli mieszkańcy miasta i turyści będą mogli poznawać kulturę, muzykę i tradycje małych górali z Polski i zagranicy.
22: 5 zespołów zagranicznych, 5 zespołów polskich, około 440 dzieci. Oprócz polskich zespołów mamy zespoły ze Słowacji, Chorwacji, Meksyku, Panamy i Gruzji. Te zespoły tworzą pary, które ze sobą mieszkają, żyją, uczą się tańców, języków. Codziennie koncerty w hali Mosir przy ulicy Nadbrzeżnej. Prezentacje przedpołudniowe będą na dziedzińcu Sokoła.
0: Mówił Andrzej Zarych, dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu. Festiwal startuje 19 lipca i potrwa cały tydzień. To największy zlot cytrynek w historii klubu. Pasjonaci tych wyjątkowych samochodów przyjechali do Łodzi z całej Polski. Kolumna zabytkowych Citroenów przejechała Piotrkowską i zaparkowała na Księżym Młynie, gdzie można było je podziwiać. A z organizatorką zlotu rozmawiała na miejscu Ela Piotrowska.
23: Tu ten słynny model z filmów o żandarmie.
24: Zakonnica jest z nami. Katarzyna Lewandowska, Citroen Oldtimer Klub Polska. Myślę, że jutro się paru żandarmów również znajdzie. No to jest takie proste nawiązanie do tych francuskich filmów z lat 60., 70., które wszyscy dobrze znamy. Louis Define, żandarm, zakonnica.
23: A niektóre te cudeńka to staruszki.
24: Mamy tutaj samochody z lat 30., ale mamy też trochę współcześniejsze, produkowane w 91. roku.
23: Jak dały radę?
24: Wszystkie samochody już odczuwają temperaturę. Przywitała nas Łódź bardzo gorąco. Przejazd Piotrkowską był dosyć wymagający. Ta kolumna 50 samochodów rozciągnęła się na ileś kilometrów, więc niektóre postanowiły sobie troszkę odpocząć.
0: W sobotę zabytkowe Citroeny prezentowały się w manufakturze.

potrebna mi se dobro.

0: I znowu pole, znowu siewca, znowu żniwa. Tak zaczniemy tę dzisiejszą niedzielę. Artur Moczarski, witam Państwa serdecznie. Witam także moich gości. Są to profesor Jan Kozłowski, filolog klasyczny, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego i nauczyciel greki oraz łaciny biblijnej online na Uniwersytecie Otwartym UW oraz profesor Piotr Kosiak, teolog, biblista, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich, wykładowca Uniwersytetu Civitas i kierownik, dyrektor Instytutu Witosa. Znowu mamy siewce, który wychodzi siać. Ten obraz omawialiśmy w poprzednią niedzielę. Tym razem jednak pojawia się ktoś, kto nieprzyjacielem jest nazywany i kto przynosi chwast między te pszenice.
1: No właśnie, szanowni Państwo, po pierwsze dwie rzeczy. To jest człowiek, który ma dobre nasienie. I też trzeba wiedzieć, że tym dobrym nasieniem jest Słowo Boże. Więc jeśli chcemy siać i żeby w naszym życiu były plony, to proszę pamiętać, że tym dobrym nasieniem jest to, co otrzymujemy z łaski sakramentalnej, ze Słowa Bożego, z sakramentów. To jest łaska Boża, to jest dobre nasienie. Jeśli ono zostanie wysiane, to na pewno wyda owoc, który będziemy mogli się cieszyć i będzie służył całej wspólnocie, bo Bóg nie może rodzić rzeczy złych. Więc pytanie jest, jakie my posiadamy ziarno, czym siejemy, tak? Bo wiemy doskonale, że kto sieje wiatr, zbiera burzę. Mamy to nawet w naszych polskich przysłowiach. Więc pierwszą rzecz, którą chciałem zwrócić uwagę, to jest pytanie, żebyśmy poddali dzisiaj refleksji, czym ja sieję. Bo bardzo często my może po prostu już przestaliśmy patrzeć, jaka jest, czym siejemy. Może siejemy właśnie nienawiścią, hejtem, samouwielbieniem, budowaniem tylko na sobie, prawda? I siejemy, rzucamy, prawda?
2: Tak, to...
1: Prawda? Nie... W jedną, w drugą stronę i jakby nic nie widzimy, prawda?
2: To nie jest niewinne. Jak Jezus mówi, kto w małej rzeczy jest wierny, w wielkiej będzie wierny i vice versa. Prawda? To nie jest małe. To jedno słowo rzucone, jeden mały hejt. My, kiedy wypuszczamy to z siebie, to my już nad tym nie mamy kontroli. To znaczy, to może spowodować, prawda, jak ten ruch skrzydeł motyla z jednej strony oceanu powoduje tajfun, huragan z drugiej strony. Trzeba bardzo uważać, prawda, z takim hejtem, z mocnym słowem, złym. My to tak sobie do tego na wesoło podchodzimy, prawda? Co nie znaczy, że trzeba być jakimś spiętym, jakimś nienormalnym w tym zachowaniu, prawda? Ale wiemy dobrze, kiedy chcemy zrobić jakąś przykrość, czy jakąś uszczypliwość małą, dobrze jest się dwa razy zastanowić.
1: Tak, no a właśnie tym jest chwast, bo szanowni Państwo, przychodzi nieprzyjaciel, a nieprzyjacielem jest demon, który przychodzi, i to jest też piękny obraz, przychodzi nocą. Też, no, archetyp stary jak świat, wiemy doskonale, że te przestępstwa, zło jakoś koreluje z nocą, z ciemnością. To naturalne obrazy, więc gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. No i szanowni Państwo, no to, że są chwasty na roli, to jest rzecz oczywista. I obowiązkiem rolnika jest przede wszystkim niedopuszczenie do zachwaszczenia pola. Dlaczego? Dlatego, że zachwaszczone pole no powoduje konkurencję dla wzrostu roślin, tak? Bo to jest roślina, która także konkuruje o wodę, konkuruje o światło, a więc zabiera to wszystko, co jest w polu, o co rolnik dba, o co dbał cały rok, bo to nie jest tylko tak, że szanowni Państwo, to się zaczyna od siewki, tak? Czyli ziemię trzeba przygotować, stąd mamy całe zabiegi. Zabiegi od jesieni, zabiegi zimowe. To jest ciężka praca. Znowu, im dłużej jestem w Instytucie Witosa, tym bardziej widzę tą ogromną rolę i pewien metafizyczny też element siania. Jest taki piękny moment, kiedy...
2: Aspekt,
1: tak. I jest taki piękny moment, kiedy do Witosa przychodzą współpracownicy Józefa Piłsudskiego, żeby zaprosić go do rządu w 1920 roku, do rządu odbudowy kraju, ważnego wtedy momentu. I on wtedy specjalnie wyszedł jeszcze zasiać. Powiedział, że będzie musiał pojechać do Warszawy, że tak prędko nie wróci i wyszedł zasiać. Ten piękny moment też jest uchwycony w filmie 1920 Bitwa Warszawska, kiedy właśnie Witos wchodzi, prawda, i sieje. I ci adiutanci biedni muszą tam biegnąć po tych skibach pola do niego, a on jest w tej roli. To jest ważny moment,
2: no
1: tak?
2: To jakiś, jak Cincinnatus miał zostać, był, to orał jest, pole, prawda? I został ogłoszony, że ojczyzna w potrzebie, Rzym w potrzebie, i oni zobaczyli, jak on siał właśnie jak przy pługach, jak te woły siał, i to zostawił wtedy, prawda? Ale nie, to jest ten obraz męża stanu, który jest zajęty pracą na roli.
1: Tak, no zresztą to nie było...
2: W chwili powołania.
1: Tak, w chwili powołania, zresztą tak było u Witosa, zresztą całe jego życie było troską o to, tak, on cały czas w swoich pismach pisał o to i troszczył się o to, nawet będąc na wygnaniu w Czechosłowacji, czy rzeczywiście te pole jest zadbane, tak. Czy to pole jest zadbane, czy... To jest też taka niesamowita rzecz metafizyczna.
0: Stąd i ta
1: jest...
0: scena finałowa z chłopów, zdaje się, prawda?
1: Oczywiście.
0: Kiedy
1: jest
0: Boryna na koniec życia jeszcze zasiewa.
1: No zresztą przyjaciel Witosa, Raymond. To bardzo bliscy znajomi przyjaciele, którzy przebywali z sobą i myślę, że bardzo wiele rzeczy rzeczywistości Raymond no bierze od Witosa i od przyjaciół z Wierzchosławic, których obserwował. Szanowni Państwo, to jest tak metafizyczne, że Kościół od razu także obrzędy paraliturgiczne uruchamia. Tak? I my nie tylko w Polsce mamy te obrzędy. Byłeś także w Szwajcarii. Mamy poświęcenie wypasu krów.
2: A ja nigdy na wsi w Szwajcarii jakby nie przebywałem.
1: To są niesamowite obrzędy,
2: to
1: prawda? I one są w Kościele, prawda? Nawet te rzeczy, których my dzisiaj w mieście nie widzimy, ale na przykład po Bożym Ciele ludzie zrywają, prawda, te młode gałązki brzóz, prawda? A one później wracają do pól, do ogrodów i się nimi dotyka się roślin po to, żeby one były chronione przed zarazą. Poświęcona palma.
0: No, jest to trochę magiczne myślenie, przyznajmy, ale...
2: Paraliturgiczne.
1: Nazwałem to paraliturgiczne, tak, ale to, że na przykład dzieliliśmy się opłatkami ze zwierzętami, no także ma jakąś taką wiarę, że to jest także coś, co nie jest tylko i wyłącznie inwentarzem,
2: słuchaj,
1: tylko ma służyć społeczeństwu.
2: Ja bym powiedział tak. Wszystko można, to nawet ukułem taką sentencję. Wszystko, prawda? I ukułem, naprawdę. W Grecji byłem, pamiętam, mnie to oświeciło i pracowałem na tą. Czyli sapientia etiam stulta, levia ac stulta sapienter interpretatur. Czyli mądrość. Nawet rzeczy błahe i głupie mądrze interpretuje. Stultitia autem, natomiast głupota etiam sapientissima. Stulta ac perverse. W sposób głupi, a głupota. Nawet rzeczy najmądrzejsze, w sposób nie tylko głupi, ale i perwersyjny, przewrotny. Czyli stulticia stulte, sapientia sapienter. I zobacz, można to też tak zinterpretować, no, że to są takie magiczne, pójść w tę stronę i to akcentować, a można, czy na przykład dzielenie się opłatkiem, przecież to jest piękne, to znaczy możesz to zinterpretować strasznie i możesz to zinterpretować pięknie, że to jest jakaś komunia kosmiczna, ale w dobrym słowa znaczeniu, z całym stworzeniem, w duchu franciszkańskim, w duchu jezusowym, bożym, możesz to zobaczyć, a może ktoś zaakcentować, rozumiemy, tak właściwie ze wszystkim.
0: No, zgoda, bo na pewne rzeczy patrzymy przez okulary wiary i wtedy one się nabierają sensu.
2: No,
0: jakiś poboczny obserwator mógłby uznać, że to jest też działanie, prawda, hokus pokus.
2: Wszędzie możesz szukać dobra, wszędzie możesz szukać zła.
1: Tak jest, ale szanowni państwo, nie bójmy się też takiego zapraszania Jezusa w tych sakramentaliach. One są nam potrzebne. To są rzeczy, które my całe życie mamy, wszystko jest znakiem u nas i mamy pewne pamiątki, mamy znaki, mamy rytuały i też nie bójmy się tego, w tym nie ma nic złego, tak? Choćby ten prosty zwyczaj przyżegnania się rano, wieczorem, znaku krzyża, zdjęcia czapki, jak się idzie koło krzyża. Mam wrażenie, że my takie rzeczy, które jeszcze kiedyś, lat temu 20, były oczywiste dla dzieci uczących się na katechezie, no dzisiaj w Warszawie ja nie widzę, żeby ludzie zajmowali czapkę przechodząc przed kościołem, tak? A kiedyś, jeszcze lat temu 20, nie chcę powiedzieć, że wszyscy, ale zdecydowana, znaczy to było widoczne. Gdzieś się zaczynamy wstydzić tych sakramentaliów, nie wiem dlaczego, ale no właśnie, to jest może pytanie na to, żeby to po prostu przemodlić. Chcę tylko pokazać, że to jest rzeczywistość także gdzieś tam paraliturgiczna, tak? Czyli rola zawsze miała ten element, zresztą patroni, święty Izydor oraz, no, piękna historia. Wrócę jednak do tego chwastu i tego nieprzyjaciela, tak? On przychodzi, sieje ten chwast i teraz rolnik wie doskonale, że to jest ten moment na to, żeby go wyrwać, tak? Trzeba go wyrwać w odpowiednim momencie. Nie można poczekać zbyt długo, dlatego że no, po prostu możemy naruszyć jedną i drugą roślinę, prawda? I to jest bardzo niebezpieczne. No, my dzisiaj wiemy więcej o rolnictwie niż za czasów Jezusa. Dzisiaj mamy technologię skanowania dronów, jesteśmy w stanie działać punktowo, jesteśmy w stanie dawać środki chwastobójcze. No, naprawdę dzisiaj rolnictwo jest, szanowni Państwo, także dziedziną nauki. Rolnictwo się studiuje. I to też jest...
2: No to jakieś odkrycie chyba nie jest.
1: Dla Ciebie nie, ale myślę, że dla wielu jest.
2: Nie, bo mój tata to całe życie pracował na SGGW, czyli Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, chociaż jako entomolog od owadów, no ale moment, jakby naukowa entomologia, która się zajmuje wiedzą o owadach dla samej wiedzy o owadach. Na tym polega wiedza akademicka. Natomiast oczywiście z tej wiedzy potężnie czerpie rolnictwo. No, weźmy, jak jest dużo rolnictwa na całym świecie. No, dzięki rolnictwu żyjemy i czym są szkodniki i owady, prawda? I relacja między też chwastami i owada i tym wszystkim.
1: Glebą.
2: No, więc dla mnie na przykład to, że też jest nauką, no halo, to jakby to jest jakaś najbardziej oczywista sprawa.
1: No, ale dzisiaj niestety to nie jest takie oczywiste, bo dzisiaj naprawdę to nie jest bajka. Czasami musimy dzieciom tłumaczyć, że mleko naprawdę nie jest z kartonu, tak? A chleb nie jest z półki z dużego dyskontu, tak? To nie są takie...
2: A ser nie rośnie na drzewach.
1: Nie rośnie. I że można zrobić samemu majonez, prawda? To nie są takie oczywiste rzeczy, więc warto jest też to pokazywać. To jest trudna rzeczywistość, żeby ten chwast wyplenić, no bo jeśli się tego nie zrobi, no to chwast się zadamawia. I to znowu jest, przepraszam, ale jest korelacja z życiem duchowym, prawda? No, czyli jeśli my nie mamy tego odpowiedniego momentu, czyli wstanę i pójdę, wrócę do ojca, nawiązuję do tej perykopy, no to pozwalamy, żeby ten chwast rósł zbyt długo.
2: Ale zobacz, to też trzeba mądrze czytać, bo Jezus mówi nie wyrywać chwasta. Nie, bo to jest straszne, to jest diabelstwo. Wyrwać chwasta, takie sformułowanie można się spotkać.
1: A często one pada.
2: No tak, i to w kontekście tej Ewangelii, no to jest opowiedzenie się po stronie diabła, to jest działanie diabelskie, bo Jezus mówi nie, pozwólcie rosnąć. Nie jest twoim zadaniem, bo przy okazji jeszcze, nie daj Boże, wyrwiesz, wyrywając, bo się stawiasz w pozycji Boga, sędziego bliźniego. Uwaga, widzisz ździebełko, malutką pyłek, bo to karfos to jest pyłek, a w oku bliźniego, a belki w swoim nie widzisz. Czyli ta postawa, że ja teraz oczyszczę, wyrwę chwasty i mam na myśli
1: wyplenię to
2: innych ludzi, u człowieku, to znaczy to jest bardzo niebezpiecznie i bardzo źle z tobą. W tym sensie, że stawiasz się w pozycji Boga i nic sobie nie robisz z nauki Jezusa. To delikatnie można powiedzieć, prawda, jeszcze kilka razy, ale... Jezus to mówi, Ewangelia dociera, każdy na swoją odpowiedzialność tutaj przed Bogiem stanie i jeżeli takie rzeczy powtarza, no to niech się zastanowi głęboko. Tylko można tak delikatnie powiedzieć, prawda, w duchu jezusowym. Z jednej strony, z drugiej strony trzeba to mądrze interpretować, bo zobacz, to co powiedziałem, no można to mądrze zinterpretować, prawda, i co, to znaczy mam nie walczyć ze swoimi wadami, zgadzać się na grzech, no nie. To w ogóle nie o to chodzi, to trzeba mądrze w tym duchu, ale widzimy ewidentnie, jak Jezus postępuje. Jezus nie chodzi, nie potępia, nie niszczy, tylko pokazuje dobro i widzi tutaj, i to jest konkretna nauka, że uważaj, bo możesz straszną rzecz zrobić, skandalon, zgorszenie, że przy okazji, wyrywając chwast, możesz jeszcze uszkodzić pole, które ma rosnąć i się stanie najstraszniejsza rzecz, jaka może ci się przytrafić, czyli będziesz skandalon, będziesz zgorszeniem dla jednego z tych małych.

0: Bogactwo człowieka proporcjonalne jest do liczby rzeczy, z których potrafi zrezygnować. Henry David Thoreau, Walden, czyli Życie w lesie.
1: Ja myślę, że na bogactwo należy spojrzeć trochę inaczej. Mianowicie nie ile zarabiamy, tylko ile z tego nam zostaje, nie? Ile my mamy.
0: Mieć można zbyt dużo, dużo, w sam raz, mało albo nic. Tu punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Słyszałem kiedyś takie powiedzenie, że życie jest rozkołysanym oceanem różnic i nierówności. Na przykładzie bogactwa i biedy widać to aż za dobrze. Jedni jadają wykwintne śniadania w pozłacanym fotelu, wartym fortunę w rezydencji na prywatnej wyspie, a inni proszą na ulicy o kilka groszy na jedzenie. Taki jest świat. Czy tego chcemy, czy nie? Michał Poklękowski, witam Was i zapraszam do posłuchania kolejnej edycji podcastu z reportażami z cyklu Polska na ucho. Nie każdy w życiu wygra miliony na loterii, nie każdy odziedziczy w spadku fortunę. Zdecydowana większość bardzo bogatych ludzi na świecie do góry pieniędzy oraz innych zasobów doszła dzięki ciężkiej pracy, dobrym pomysłom, wiedzy, sprytowi, szczęściu i ryzyku. Mawiają, że kto nie ryzykuje, ten jeździ tramwajem, a kto ryzyka się nie boi, lata prywatnym odrzutowcem.
2: Teoria mówi, że im większe ryzyko, tym większe potencjalne stopy zwrotu. I dokładnie widać to idealnie na przykładzie właśnie nieruchomości.
0: Mawiają też, że prawdziwe bogactwo lubi ciszę i spokój. Jest jak przyczajony tygrys i ukryty smok. Bywa, że naprawdę bogaci ludzie nie lubią się z tym obnosić, nie mają takiej potrzeby. Skrywają się za szczelnym parawanem kamuflażu, który ułatwia im robienie interesów i zachowanie prywatności.
3: No było kilka takich transakcji, że przychodził niepozorny pan z niepozorną siatką, bo nie z aktówką przypiętą kajdankami do ręki, jak to też na filmach wygląda fajnie, i po prostu wyciągał kilka milionów złotych i płacił i wychodził ze złotem.
0: Kiedy większość z nas na kilogramy kupuje w sklepach co najwyżej warzywa, bardzo bogaci ludzie znają lepsze zastosowanie dla tej konkretnej jednostki miary.
3: I naprawdę mamy takich klientów, którzy dokładnie przychodzą, kupują kilogram złota w sztabkach 100-gramowych, wkładają do kieszeni i wychodzą. Więc tak naprawdę mają bardziej wypchane kieszenie, jak przychodzą do nas z gotówką, niż jak wychodzą ze złotem.
0: Na swoje złoto bardzo bogaci ludzie mają bardzo różne pomysły.
3: Nam się to w głowie czasami nawet nie mieści, ale lubią sobie na przykład podczas spotkań towarzyskich pokazywać jednokilogramowe sztabki złota, chwalić się tak jak się chwalą samochodami, no to już im się znudzą te samochody, no to teraz się chwalą na przykład sztabkami złota.
0: Bardzo bogaci Polacy swoje pieniądze coraz chętniej pokazują poza granicami kraju i muszą uważać, bo suma, która nad Wisłą powoduje omdlenie z wrażenia, na przykład w domu inwestycyjnym czy banku w Szwajcarii albo Nowym Jorku, spotka się z uśmiechem politowania.
1: Żeby się liczyć za granicą, no to powiedzmy, że 20-30 milionów to jest taki portfel, z którym można coś zrobić.
0: Nasz reporter Jarema Jamrożek przeprowadzi Was teraz przez meandry bogactwa, inwestowania, odrobiny luksusu i prawdziwego prestiżu. Rozmówczynie i rozmówcy Jaremy zdradzą Wam kulisy pomnażania majątku i korzystania ze zgromadzonej fortuny. Z tego materiału dowiecie się też, czym prawdziwe bogactwo jest, a co do niego dopiero aspiruje.
4: Paweł Mazurek z Mennicy Mazowia.
3: Złoto to jest tak naprawdę prawdziwy pieniądz. Złoto jest z nami od zawsze, od zarania dziejów. Zawsze odzwierciedlało, przynosiło najlepiej pieniądz w czasie i najlepiej zabezpieczało kapitał.
4: Maciej Gołębiewski z dobregonajmu.pl.
2: Możemy kupić sobie samochód sportowy, który realizuje pewne potrzeby. Natomiast są to potrzeby głównie emocjonalne. Umówmy się, samochody sportowe wbrew pozorom są strasznie mało funkcjonalne. Spróbujmy tam włożyć walizkę albo wejść w 3 osoby, już nie mówiąc o zjeździe na dość stromym rampie do garażu podziemnego.
5: Twardy, trzęsie, ciasno, masakra.
2: A mimo to ludzie kupują, no bo realizują sobie tym jakąś potrzebę.
4: Grzegorz Kawecki, prezes PKBX Development.
6: Nadzorowałem inwestycje na Powiślu. I na Powiślu budowaliśmy budynek, który miał tylko 23 mieszkania i średnia cena sprzedaży to była 45 tysięcy złotych za metr kwadratowy. I to się sprzedawało. I to się sprzedawało, a wręcz do tego lokalizacja jest pierwsza klasa, ekskluzywna lokalizacja. Kształt jest bardzo nietypowy tej lokalizacji i nawet doszło do tego, że my wbrew logice, wydawałoby się, wybieraliśmy klientów. Bo przychodzili klienci, którzy chcieli kupić te mieszkania, łączyć te mieszkania i trafili nam się klienci, którzy łączyli te mieszkania i połączyli na przykład je do 200 metrów kwadratowych tej lokalizacji. Więc proszę zobaczyć, jaka to jest cena, tak?
5: No.
6: I oni to sobie połączyli, ale my patrzyliśmy, kim ten klient jest. Dlatego, że klient luksusowy wymaga też luksusowego sąsiedztwa. Tak, takiego elitarnego. Mhm. To, co pan mówił, to mieszkanie. Ja mam swoje prywatne zdanie na ten temat. Na temat, czy to mieszkanie po pierwsze zostało sprzedane. Mhm. To jest po pierwsze. Dwa, czy ta lokalizacja, o której mówimy, jest lokalizacją luksusową.
4: Anna Maria Panasiuk z Wealth Advisor.
1: Ja myślę, że na bogactwo należy spojrzeć trochę inaczej. Mianowicie nie ile zarabiamy, tylko ile z tego nam zostaje, nie? Ile my mamy. Jest takie pojęcie, które ja preferuję, mianowicie net high individual, czy to się nazywa high net worth individual, czyli ile aktywów netto ktoś ma. Tak? No bo jeżeli ktoś ma milion na rachunku, ale 2 miliony długu, no to jest bogaty czy nie?
4: Kto w Polsce ma duże pieniądze? Piłkarze. Mówi Przemek Ofiara z redakcji sportowej Super Expressu.
7: Jak na polskie warunki to jest dużo. Pietuszewski jest w czołówce najdrożej sprzedanych polskich piłkarzy w ogóle w historii. 10 milionów zarobić za piłkarza na polską ligę to są naprawdę dobre pieniądze. Można sobie zażartować, że na świecie na razie rozdaje się Złote Globy, a my już Oscary rozdajemy.
5: Gdyby Pietuszewski nie był z Polski i nie grał dla Jagiellonii, to z takimi umiejętnościami poszedłby za więcej?
7: Gdyby nazywał się Pietuszewicz, myślę, że kosztowałby 15-20 milionów euro. Na pewno więcej by kosztował, jestem przekonany o tym, gdyby był Chorwatem z Dynama Zagrzeb na przykład i ktoś go sam chciał wyciągnąć, a gdyby nazywał się Pietuszao i był Brazylijczykiem, mógłby kosztować jeszcze więcej. No takie są realia na
5: świecie. A z czego to wynika?
7: Wynika to z prostej przyczyny. Dużo więcej w przeszłości było zawodników z Bałkanów, którzy robili kariery niż w Polsce, niż Polaków. Dużo więcej było zawodników brazylijskich oczywiście, którzy robili wielkie kariery i którzy potem byli drogo sprzedawani, więc w przypadku klubów bałkańskich, w przypadku nawet Niemców, Anglików, w ogóle piłkarzy z Europy Zachodniej, klubom jest dużo łatwiej zaryzykować, sprowadzając takich piłkarzy i co więcej, dużo większe oczekiwania mają te kluby, które ich wychowały i sprzedawały. No Jagiellonia Białystok nigdy w swojej historii nie sprzedała nikogo za 10 milionów euro, więc no, to jest epokowe wydarzenie dla tego klubu. My, oczywiście, my Polacy uważamy się za najlepszych na świecie, zawsze. Ale w piłce nożnej jeszcze nimi nie jesteśmy i jeszcze za Polaków niestety tyle się nie płaci. Może ktoś być obrażony z tego powodu, że za Pietuszewskiego płaci się 10 milionów euro, a za Pietuszao płaci się 40 milionów euro, ale tak jest. To jest brutalny futbol.
8: To jest jego robota, tak, że złapał 3 sytuacje, to nie powodajmy jakąś super euforię, no bo dostaje za to ogromne pieniądze.
3: Złoto to jest tak naprawdę prawdziwy pieniądz. Złoto jest z nami od zawsze, od zarania dziejów. Zawsze odzwierciedlało, przynosiło najlepiej pieniądz w czasie i najlepiej zabezpieczało kapitał.
1: Bardziej chyba rozmawiamy o osobach, które tak zarządzają swoimi zarobkami i swoim majątkiem, że gdzieś na rachunku bankowym, albo zaraz sobie powiemy gdzie, są odłożone pieniądze, które stanowią zabezpieczenie na przyszłość i które można inwestować, nie? Tak bym nazwała bogactwo.
5: No wystarczy tylko znaleźć dobrą nieruchomość w niskiej cenie, włożyć tam parę tysięcy w meble z sieciówki i można spokojnie sprzedać to za grube miliony.
2: Był moment, kiedy ceny nieruchomości rosły i właściwie można było kupić nieruchomość, nic z nią nie robić, sprzedać za kilkanaście miesięcy już z tego tytułu, że rosły ceny wszystkich nieruchomości, wartość tej konkretnej również rosła. Natomiast oczywiście nie o to chodzi. Chodzi o to, że jeśli już ktoś zajmuje się aktywnym działaniem na rynku nieruchomości, a flipowanie niewątpliwie do takich należy, no to trzeba się już na tym znać. Trzeba umieć znaleźć rzeczywiście mieszkanie poniżej tak zwanej wartości rynkowej, zwiększyć jej wartość tej nieruchomości w oczach osób, które następnie tą nieruchomość kupują, czyli w oczach klienta końcowego, czy to właśnie przez remont, czy na przykład wyprostowanie jakichś zawiłości prawnych, trudnych sytuacji prawnych. Wtedy takie mieszkanie rzeczywiście z samego tytułu zajęcia się tym mieszkaniem zyskuje na wartości. Tylko tutaj trzeba też wprowadzić jedno ważne rozróżnienie, bo panuje taki mit czy niezrozumienie nieruchomości i często do jednego garnka wrzucane są różnego typu aktywności związane z nieruchomościami, bo zupełnie czym innym jest inwestowanie w nieruchomości na wynajem, czyli sytuacja taka, kiedy ktoś już ma zarobiony kapitał i chce go tylko ulokować w tych nieruchomościach tak, żeby czerpać korzyści zarówno ze wzrostu wartości, jak i czynszu, który te mieszkania czy te nieruchomości na bieżąco wypłacają, a zupełnie czym innym jest zarabianie na nieruchomościach, czyli aktywne zaangażowanie się, w przeciwieństwie do tego właśnie najmu, które jest pasywne, takie aktywne zaangażowanie się, żeby de facto prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o nieruchomości. To nie jest tak naprawdę inwestowanie w nieruchomości, to jest biznes oparty o nieruchomości.
5: Rozumiem, że ta druga kwestia potrafi przynieść większe pieniądze w szybszym tempie, natomiast jest bardziej ryzykowna.
2: Dokładnie tak. Tutaj możemy mówić o stopach zwrotu rzędu kilkudziesięciu procent w skali roku, jeśli ktoś to robi umiejętnie, ale rzeczywiście podejmuje ryzyko. I tutaj znowu, no, teoria idzie w parze z praktyką. Teoria mówi, że im większe ryzyko, tym większe potencjalne stopy zwrotu. I dokładnie widać to idealnie na przykładzie właśnie nieruchomości, bo jeśli ktoś kupuje mieszkanie, aby je wynajmować najemcom, no to jest w stanie osiągnąć rentowność kilku procent w skali roku. Natomiast jeśli ktoś aktywnie handluje tym nieruchomościami, de facto na tym polega flipowanie, tak jest w obrocie tych nieruchomości, to rzeczywiście stopa zwrotu z kapitału może wynosić i kilkadziesiąt procent, przy czym oczywiście jeśli ktoś to robi z głową, zresztą to samo dotyczy tego najmu, bo jeśli ktoś zainwestuje w nieruchomości na wynajem niepoprawnie, no to oczywiście nie osiągnie nawet tych 7 czy 8% rentowności, tylko znacznie mniej.
6: Lokalizacja jest Bogiem, tak to rzeczywiście. Jak trafimy, jak mamy lokalizację, to od razu poziom cenowy zaczyna rosnąć. Jeżeli chodzi oczywiście o luksusową lokalizację, tak to co powiedziałem na Powiślu, ja tam zrealizowałem razem z zespołem dwie inwestycje, one były bardzo luksusowe, jeżeli chodzi o położenie i cena od razu szła powyżej 30-40 tysięcy złotych samej lokalizacji. Na Powiślu mamy działki, które są w tej chwili są na sprzedaż z projektem budowlanym, gdzie zakup tak zwanego PUM-u, czyli ten magicznego dla nas wylicznika, ile kosztuje grunt w cenie do mieszkania, jest po 15-20 tysięcy złotych. Czyli 20 tysięcy ja kupuję metr kwadratowy gruntu do mieszkania, przypisanego do mieszkania. Muszę to wybudować, żeby to miało sens w tym miejscu, że jak ja zapłaciłem 20 tysięcy tak zwany PUM, to muszę wybudować to za co najmniej 10-15 tysięcy złotych, to w samych kosztach ja mam 35 tysięcy złotych.
5: Na metrze?
6: Tak. To ja muszę to sprzedać za 40 tysięcy. Bo ponieważ ryzyko finansowe jest tak ogromne, że ja muszę sobie skompensować w cenie. I ludzie to kupią. Ale zobaczmy, jeżeli mówimy o Warszawie, bo Warszawa, myślę, że Warszawa, Trójmiasto i Kraków ewentualnie są chyba takimi miejscami, gdzie te dobra się tak sprzedają. Warszawa szczególnie, tak, no bo mamy rynek chyba najlepszy, jeżeli chodzi o ceny.
3: Pieniądze lubią ciszę, czy milczenie, czy złoto jest milczeniem, milczenie jest złotem. No było kilka takich transakcji, że przychodził niepozorny pan z niepozorną siatką, bo nie z aktówką przypiętą kajdankami do ręki, jak to też na filmach wygląda fajnie. I po prostu wyciągał kilka milionów złotych i płacił i wychodził ze złotem.
5: Gwiazdy filmowe, celebryci, nie wiem, kto kupuje takie mieszkania? Bankierzy czy prezesi banków?
6: Przeróżnie. I to wszyscy przedstawiciele tych branż, o których pan powiedział. My na przykład w tej przywołanej przeze mnie lokalizacji odmówiliśmy dwóm celebrytom. Dlatego, że ci dwaj celebryci byli kojarzeni z potężną rozrywką, tak, z wesołym trybem życia i tak dalej, a my chcieliśmy, żeby ktoś, kto kupił u nas mieszkanie, tam kupili ludzie, którzy byli...
5: Prowadzili, rozumiem, bardziej spokojny tryb życia.
6: Tak, i oni...
5: I też mają pieniądze.
6: Dokładnie tak. Oni właśnie byli w zasadzie takie, że pieniądz lubi ciszę, tak? Mhm. Więc oni nie chcieli żyć w miejscu, gdzie będzie głośno, będzie zbyt rozrywkowo i to miejsce pojawia się w gazetach, w Super Expressie, tak, czy w jakimś innej gazecie na zdjęciu się pojawia, jak oni wchodzą do tego budynku i do tego samego budynku, co wchodzi dany wesoły celebryta, nie? I odmówiliśmy takich, takich transakcji. Trzeba naprawdę dać poczucie luksusu, bo to, co pan powiedział wcześniej, luksus po pierwsze poza lokalizacją musi się czynnikiem wskazującym na to, że jest luksus, to nie mnogość w danym budynku lokali mieszkalnych, mieszkań po prostu, tak? Bo dla mnie luksus to nie jest, że jest 300 mieszkań w danym budynku, tak? Luksus to jest, ja myślę, że to jest do 100 może mieszkań, tak? Lokalizacja oczywiście, tak?
5: Okej, czyli lokalizacja, kameralność?
6: Tak, tak mi się wydaje. Tak, taka pewność, pewna elitarność chyba, czy wyjątkowość, nie? Że nie wszyscy tam mogą nabyć mieszkania. Są kraje typu Anglia, gdzie na przykład kupując w doskonałym miejscu mieszkanie, to nie jest tak wolny rynek, że przychodzisz i mówisz, dobra, kupuję to mieszkanie, bo jest na sprzedaż. Nie, tam się zbiera społeczeństwo, które mieszka, taka wspólnota, może to nazwijmy to trochę przykładając na język polski, i oni decydują, czy ty możesz kupić to mieszkanie, na przykład, nie? Jest tak, tak silna władza, można powiedzieć, nie? Tej wspólnoty, że przychodzisz z pieniędzmi, już chcę kupić, a nie, bo ty na przykład coś tam się nie pasuje, coś tam nie pochodzisz z dobrego domu, coś jeszcze, nie?
5: No podobno Ferrari się kupuje z polecenia, że nie można wejść po prostu i kupić sobie Ferrari jakiegoś tam konkretnego modelu,
6: no, na przykład.
5: Tylko trzeba być poleconym przez kogoś, kto no, na przykład już ma takie Ferrari.
6: No to jest ta elitarność, nie? Oczywiście wszyscy zarabiamy pieniądze, tak? I to trzeba jasno sobie powiedzieć. To jest taki, w Polsce to się na to patrzy, że ludzie się wstydzą powiedzieć, że ktoś zarabia pieniądze. I dobre pieniądze na przykład zarabia, nie? Firmy deweloperskie zarabiają pieniądze, bo to jest kapitalizm i celem nadrzędnym przedsiębiorstwa deweloperskiego jest zysk.
5: Okej, okay, to z punktu widzenia kapitalisty, przedsiębiorcy, pomyślałby pan, po co komuś kupować takie mieszkanie za 45 tysięcy za metr? Przecież on tego nie sprzeda.
6: On tego nie chce sprzedawać. On ma tak duże środki finansowe, że on po prostu chce mieć to mieszkanie. Tak jakbym powiedział, po co komuś 15 Lamborghini? Bo są tacy ludzie, którzy mają na przykład tak, kolekcję. No przecież na raz nie wsiądzie do 15 samochodów, tak?
5: Ktoś... To nawet auto się tak szybko nie psuje, żeby no, tak wymieniać.
6: No po prostu niesamowite, tak? To jest sposób po to, żeby mieć. Taka chęć pewnego rodzaju konsumpcjonizm, nie? A po drugie, ci ludzie na przykład, którzy kupowali u nas te mieszkania, kupili to, bo lokalizacja im się podobała. Było ich na to stać i lokalizacja się po prostu podobała. Czy on tego mieszkania nie sprzeda? Tu byłbym nie byłbym tego pewien.
3: W Centrum Pieniądza w Narodowym Banku Polskim w Warszawie przy Jasnej jest ciekawa wystawa dotycząca pieniądza i tam jest również wystawiona prawdziwa 400-uncjowa sztabka złota, gdzie jak byłem w tym Centrum Pieniądza, wiele osób twierdziło, że to nie jest prawdziwe złoto. Ale tak, to jest prawdziwe złoto, można wziąć do ręki. Ona jest oczywiście w specjalnej gablocie takiej opancerzonej, żeby nie można było jej wyjąć, ale można dotknąć, można, tak. można wziąć do ręki.
5: Czy bogaci ludzie wynajmują, czy kupują?
2: Na potrzeby własne często bogaci wynajmują, dlatego że chcą zachować sobie taką elastyczność mieszkania, ale tu mówimy o takim ultra bogatych. Znaczy, jeśli ktoś potrafi pół roku spędzić w jednym kraju, potem 3 miesiące w kolejnym, no to często wynajmuje. Natomiast co do zasady, to jest pewien wyjątek, ale co do zasady, im ktoś bogatszy, im ktoś ma większy portfel inwestycyjny, tym większą część jego portfela inwestycyjną stanowią nieruchomości. To widać po badaniach, było takie badanie Polak Inwestor w zeszłym roku opublikowane, gdzie widać, że osoby, które posiadają kapitał inwestycyjny czy portfel inwestycyjny o wartości ponad 1 000 000 złotych, już tam po kilkanaście do kilkudziesięciu procent tego portfela stanowią nieruchomości. Im portfel większy, tym większy ten udział nieruchomości, co oczywiście świadczy o tym, że no, nieruchomości z racji na swoją wielkość też czasami ten portfel w momencie, kiedy on rośnie, no aż się prosi, żeby go uzupełnić majątkiem takim o większej wartości, no i to są bardzo często właśnie nieruchomości.
3: Muszę tutaj obalić mit, bo to wszystkim się kojarzy złoto z trudnością przechowywania, z tym, że są właśnie takie wielkie sztabki, gdzie ja ukryję. No ale tak jak rozmawialiśmy, taka wielka sztabka jedna kosztuje ponad 5 milionów złotych, więc mało jest klientów, którzy sobie pozwolą na taką jedną sztabkę. I tak naprawdę to jest wszystko fajna fikcja filmowa, gdzie przeważnie przestępcy, okradając jakiś bank, rzucają 20-30 takich sztabek do złota do torby.
5: Tak.
3: Czyli sobie policzmy na szybko, że to już jest 400 kilo, więc muszą mieć bardzo mocne torby, ale muszą mieć też bardzo mocne ramiona, żeby biec z tym jeszcze i jeszcze się ostrzeliwać przed policją. Tu gramowa sztabka to jest mniej więcej, mogę porównać do jak są wizytówki na przykład. Czy na przykład jak mamy kilka kart kredytowych, więc jak weźmiemy sobie 5-6 kart kredytowych, położymy jedną na drugą, to jest mniej więcej 100 gram złota.
5: To na upartego można trzymać w portfelu.
3: Tak, dokładnie tak. Niektórzy tak przechowują. I naprawdę mamy takich klientów, którzy dokładnie przychodzą, kupują kilogram złota w sztabkach 100-gramowych, wkładają do kieszeni i wychodzą. Więc tak naprawdę mają bardziej wypchane kieszenie, jak przychodzą do nas z gotówką, niż jak wychodzą ze złotem.
2: Pytanie, czy takie mieszkanie jest kupowane jako inwestycja, czy jest kupowane na potrzeby realizacji swoich jakichś potrzeb emocjonalno-estetycznych? Bo myślę, że...
5: Bardzo mi podoba realizowanie potrzeb emocjonalno-estetycznych. Czyli ktoś, kto kupuje Ferrari, wiadomo, że nie kupuje go po to, że może tym autem pojechać na wakacje.
2: Dokładnie tak. Na drugiej skrajności tego spektrum są na przykład samochody dostawcze. Brzydkie, kanciaste, diesle, głośne, ale za to pakowne, wytrzymałe, które potrafią zrobić miliony, dosłownie miliony kilometrów przebiegu i dowożą wynik. I to jest trochę tak z mieszkaniami inwestycyjnymi, że albo kierujemy się tym, że coś ma być ładne i fajnie wyglądać na Instagramie, albo będzie miło powiedzieć koledze z pracy, czy koleżance, czy nie wiem, narzeczonej: hej, słuchaj, mam taki apartament i tutaj pada nazwa modnej dzielnicy, czy jakiegoś kurortu, czy raczej chcemy powiedzieć, zainwestowałem w mieszkanie, które może nie wyględne, ale za to doskonale dowozi wynik i rentowność.
5: Okej, czyli takie mieszkanie za 30 milionów to jest kaprys, a mieszkanie nad morzem w polskim Miami, gdzieś tam, tak sobie to przynajmniej wyobrażamy, nie wiem, Międzyzdroje, to jest kaprys, czy to jest inwestycja?
2: Tutaj znowu, jeśli to mieszkanie jest kupowane na potrzeby własne, żeby w tym mieszkaniu tam spędzić większą część tego lata, to może nawet by to miało sens. Natomiast w momencie, kiedy ktoś jest już osobą majętną, jest w stanie dywersyfikować swój majątek i myśleć o tak zwanym drugim domu, czy domu wakacyjnym, to najprawdopodobniej stać go na wakacje w trochę cieplejszym miejscu niż polskie morze. I jestem w stanie założyć się o dość dużą butelkę wody, że jeśli ktoś kupuje takie mieszkanie z myślą, no będziemy mieli apartament i tu pada nazwa pięknej miejscowości, bo będziemy tam jeździć na wakacje, a jednocześnie czasami to wynajmiemy, to moim zdaniem to jest pomieszanie z poplątaniem. Znaczy, albo kupujemy mieszkanie, w którym sami chcemy mieszkać, chcemy go użytkować, albo kupujemy mieszkanie, które ma ciężko pracować i mają go zajmować najemcy, mają najemcy wynajmować to mieszkanie, no bo zobaczmy prostą rzecz. No nie wynajmiemy pewnie tego mieszkania nikomu w styczniu, a nawet w kwietniu, bo jest po prostu za zimno. Najemcy chcą być tam wtedy, kiedy byśmy chcieli to mieszkanie odwiedzić, więc tworzymy trochę takie potworki logiczne, gdzie ja bym takie mieszkanie, jeśli już chcieć inwestować w mieszkanie nad morzem, to całkowicie puścić je w wynajem, żeby ono każdy jeden dzień, kiedy ma szansę ciężko popracować na te pieniądze, które my w nie zainwestowaliśmy, żeby one się zwracały, to niech ono pracuje, a my co najwyżej z tego cash flow wynajmijmy sobie inne mieszkanie właśnie wtedy, kiedy chcemy i niekoniecznie w tym mieście, bo nie chcemy na niego być przywiązani, tylko być może w jakimś cieplejszym miejscu.
3: Nam się to w głowie czasami nawet nie mieści, ale lubią sobie na przykład podczas spotkań towarzyskich pokazywać jednokilogramowe sztabki złota, chwalić się tak, jak się chwalą samochodami, no to już im się znudzą te samochody, no to teraz się chwalą na przykład sztabkami złota.
6: To nie chodzi, że to Wojtek Szczęsny przychodzi, czy ktoś inny, bo doniesienia prasowe są takie, że bohater narodowy piłki nożnej w Polsce, Robert Lewandowski, jest współudziałowcem w jednej ze spółek deweloperskich i inwestuje pieniądze w budowę osiedli w Polsce, tak? I to dużych osiedli. I czy to Szczęsny przychodzi, czy ktoś inny, kto ma pieniądze? Oczywiście, żebym zbudował, tak? No bo to jest to jakaś zaleta, że ktoś taki jest słynny, ale czy to zrobi wszystko? Nie, bo jeżeli pan Szczęsny będzie chciał budować przywłany tutaj, tak, gdzieś innym, w kiepskim miejscu, to i tak tego nikt nie kupi, tak? Bo przez pewien czas w centrum miasta powstawały dwa wielkie, wysokie budynki szklane i mówiono, że w tym budynku mieszka ten i ten.
5: Tak.
6: No i to jest fajne, tylko że okazuje się, że on po prostu nie mieszka, bo wszyscy myśleli, że go w windzie spotkają, tak? To jest na takiej zasadzie, jak słynne gwiazdy otwierają i to w Warszawie restauracje w hotelach, tak, międzynarodowe gwiazdorzy amerykańscy otworzyli przecież jeden z hoteli suszarnie, tak, tak mówiąc brzydko,
5: tak,
6: spłaszczając poziom tej restauracji, oczywiście nie należy tego robić, ale tak to wygląda. Inny piłkarz otworzył burgerownię, tak, ale taką w dobrym miejscu, nie? Ja słyszałem takie głosy, że ludzie po prostu poszli do tej burgerowni, czy do tego zjeść burgera, bo myśleli, że ten piłkarz będzie tam siedział, nie? I on sobie po prostu tam zdjęcie zrobi z tym piłkarzem.
5: Człowiek rozczarowany, bo ani lewego nie spotka w windzie, ani lewy mu nie ugotuje.
6: Ale proszę wyobrazić, jakie to jest rozczarowanie, nie? Płacę 60 tysięcy złotych, a ja tego lewego tam nie widzę, nie?
5: No.
6: Ile razy bym nie chodził, to go nie spotkam. I to tak było właśnie na jednym z wieżowców w Polsce, w Warszawie, gdzie powiedziane było, że tam mieszka pewna gwiazda, nie? I okazało się, że ja rozmawiałem z tą panią na ten temat i ta pani tam w życiu nie była na przykład. Nie miała to mieszkanie na dwa lata udostępnione, że może tam mieszkać. Nie kupiła, tylko miała udostępnione. Ona to w życiu nie poszła.
5: Okej. Okay. To jeszcze zapytam. Czy teraz wymogiem takim luksusu jest to, żeby na przykład w budynku był basen, albo żeby było miejsce garażowe, które pomieści więcej niż jedno Lamborghini, albo, no nie wiem, co jeszcze musi być takiego, co by pan powiedział, okej, to już jest poziom luksusowy w Polsce, pomijając lokalizację i pomijając kameralność, no bo to są jakby takie dwa podstawowe warunki, ale zastanawiam się, czy jest coś takiego, nie wiem, ekstra, mianowicie, nie wiem, ścieżka jest wykonana z jakiegoś niesamowitego kamienia ściągniętego z drugiego końca świata, albo położone jest egzotyczne drewno, albo, nie wiem, ochroniarz trenował na tej samej siłowni, co Mariusz Pudzianowski. No nie wiem, jakby szukam jakiegoś takiego wow. Czy nie ma tego wow? Znaczy, czy ja już kombinuję?
6: Jeżeli pomijamy kwestię lokalizacji, bo uznajemy, że po prostu lokalizacja jest pierwszorzędna, tak, tak? To moim zdaniem drugą robotę robi design tego budynku. Czyli wygląd, architektura,
5: okay,
6: ponadczasowa. Bo są w Warszawie znowu budynki, czy w innych miastach w Polsce, tak jak pan powiedział, o charakterze quasi-barokowym albo udanego Versace. No i te udane Versace po dwóch latach, po trzech latach, no po prostu przestaje być ciekawe, nie? I już jest kiczem. A ponadczasowa architektura będzie żyła długo, nie? To jest, ja przywołuję, bo my prowadzimy inwestycje tylko z prefabrykatów betonowych. My mamy po prostu fabryki swoje, tak? I to, co wyprodukowane jest, instalujemy, tak można powiedzieć, montujemy na swoich inwestycjach. I ja tak sobie uzurpuję prawo do tego, że chciałbym, żebyśmy budowali w stylu Bauhaus. Bo to jest taki trochę trend ponadczasowy i jak ktoś jeździ po świecie i ogląda budynki z Bauhausu, który został jako styl wymyślony x lat temu, to one są ponadczasowe, one żyją na przykład, nie?
5: To proszę, bo jeżeli nie wszyscy się interesują architekturą, to jest jakiś brutalizm, coś tak, w tę stronę?
6: Tak, to jest taki, można powiedzieć, brutalizm. Zresztą niedawno był bardzo fajny film w kinach, jakieś 3 miesiące temu na ten temat.

0: inwestuje w dobra luksusowe, ale złoto nie jest dobrem luksusowym. Złoto jest polisą ubezpieczeniową. Wiadomo, że jest przy okazji piękne, bo naprawdę to jest, proszę mi wierzyć, fajne przeżycie, kiedyś trzyma się taki kawałek złota w ręku i wtedy tak naprawdę do człowieka dociera, w czym tkwi moc i siła i wartość tego metalu. Mhm. To naprawdę trzeba tego doświadczyć. Dlatego mówię, złoto trzeba postrzegać bardziej jako, nie jako dobro luksusowe, ale jako taką konieczność, jako polisę ubezpieczeniową. I tak naprawdę złoto jest dla wszystkich, bo my mówimy o takich fajnych skrajnościach i sytuacjach wyjątkowych, kiedy ktoś kupuje kilka kilogramów złota, ale równie za 400 złotych można kupić, 400 kilkadziesiąt złotych, można kupić jednogramową sztabę. Trzeba pamiętać o tym, że złoto kupujemy na długi termin. Nie kupujemy, tak jak tutaj pan redaktor wspomniał, na wakacje, że kupujemy teraz, w tym miesiącu, w przyszłym miesiącu sprzedajemy, bo to jest po prostu spekulacja. Oczywiście możemy na tym zarobić i w 90% przypadków zarobi się na tym, ale kupujemy złoto na długi czas. Przede wszystkim, jak przychodzi ktoś do mnie i mówi, że chce pieniądze zabezpieczyć w złocie na pół roku, bo za pół roku dopiero będzie mógł kupić, nie wiem, samochód, nieruchomość czy coś takiego, ja mówię, słuchaj, nie ryzykuj, bo za pół roku będziesz musiał wtedy to złoto sprzedać, bo będziesz musiał kupić nieruchomość. A akurat może być taki czas, że przez miesiąc to złoto będzie miało odrobinę gorszy kurs i możesz wtedy to sprzedać mniej korzystnie, więc kupujemy zawsze za takie pieniądze, których nie będziemy potrzebowali w najbliższym czasie.
1: Może teraz wróćmy na chwilę do polskiego przedsiębiorcy. Tak, ja mogę prowadzić działalność gospodarczą i płacić 32%, już tak maksymalna stawka, i jeszcze do tego składka zdrowotna, tak, czyli skończyć na 40, a mogę założyć spółkę i płacić 9% podatku CIT. No to jest kwestia wybierania instrumentów, które są legalne, dostępne, i to jest tylko kwestia, żebym ja sobie usiadł z księgową i wybrał najlepszy model, czy doradcą podatkowym wybrał najlepszy model dla mojego biznesu. Ja tutaj widzę, że ten bank szwajcarski to jest taka bajka, coś niedostępnego, tajemniczego i w ogóle nie wiadomo, czy legalnego, na dobrą sprawę. My żyjemy dzisiaj już w globalnym świecie i możemy otworzyć rachunek bankowy tam, gdzie mamy na to ochotę. Możemy to zrobić w Holandii, w Berlinie, w Wielkiej Brytanii, tam, gdzie jesteśmy. Szwajcaria ma to do siebie, że specjalizuje się w zarządzaniu aktywami osób zamożnych. I tam jest najwięcej wiedzy, ekspertyzy i infrastruktura do tego, żeby pieniądze bezpiecznie przechowywać. Szwajcaria bardzo mocno pilnuje swojej kondycji, tak? No, oni z tego żyją, ale też potrafią zarządzać tymi aktywami. I jeżeli nie muszę być polskim multimilionerem, nie wiem też, co to znaczy multimilioner, nie? Bo dzisiaj posiadanie większego mieszkania to już się jest multimilionerem. Więc ja bym powiedziała, że jeżeli ja mam już jakieś aktywa płynne, to powinienem z rozwagą decydować, gdzie je zdeponuję. Jeżeli ja mam 1 000 000 złotych, to nie wygłupiałabym się. Trzymałabym te pieniądze w Polsce i próbowała tutaj je ulokować. Dlaczego? Dlatego, że nie potraktują nas poważnie w Szwajcarii, niestety. Musimy mieć świadomość, że Szwajcaria jest centrum finansowym świata i są tam family office, które zajmują się zarządzaniem pieniędzmi od 50 milionów franków. Czyli oni jak gdyby są przyzwyczajeni do tego, że świat ma duże pieniądze. My rozwijamy się bardzo dynamicznie, mamy coraz większe pieniądze, ale jeszcze nie jesteśmy w tej lidze.
2: Okej.
1: Natomiast są instytucje finansowe, które jak najbardziej pracują z Polakami, tak? I są instytucje finansowe, które zaczynają od 1 000 000 franków. Dlatego, skoro one zaczynają od 1 000 000 franków i wtedy znowu nie jest łatwo nam pracować z taką instytucją finansową, bo jednak nie jesteśmy priorytetowym klientem. Powinniśmy iść do Szwajcarii wtedy, kiedy mamy co najmniej 10 milionów lub więcej.
0: Teraz był czas matur, czas przyjmowania na studia. Przyszedł do mnie pan z córką, który kilka lat temu kupił u nas chyba 11 uncji złota po granicach chyba 7,5 tysiąca złotych, sprzedał je po 12 tysięcy złotych. I mówi, no i dzięki temu nie dość, że tych pieniędzy nie wydałem, bo jakby były na lokacie, gdyby były na koncie, to łatwiej by było je wydać, no bo to jest czasami tak naprawdę kilka kliknięć myszką i można sobie kupić lepszy samochód, mimo że poprzedni jest dobry, albo na jakieś inne rzeczy, a on trzymając to w złocie fizycznym w domu, nie dość, że zarobił, to miał pieniądze na opłacenie studiów za granicą dla córki.
1: Jeżeli ma milion złotych, to zarządzanie milionem złotych wymaga trochę mniej czasu niż kiedy mam 30 milionów złotych, a z drugiej strony, uwaga, mam firmę, którą muszę się zajmować. Czyli ja rozwijam biznes, tutaj mam rodzinę, a z trzeciej strony mam aktywa. To jest etat. Żeby dobrze zainwestować i pilnować inwestycji, no to ja muszę się temu poświęcić. I teraz albo robię to sam i niestety robię to po łebkach i popełniam więcej błędów, albo dobieram sobie taki zespół, który mi w tym pomoże. I muszę znaleźć taką instytucję finansową, a taki kraj, gdzie jest bezpiecznie, b taki zespół, który ma w tym zakresie doświadczenie, no i instytucję finansową, w której mogę to zdeponować i będę wiedział, czy wiedziała, że jak coś się na świecie zadzieje, to te pieniądze nadal tam będą.
0: Jeżeli chodzi o biżuterię, to złota biżuteria kupiona za granicą będzie bardzo ładną pamiątką i na pewno nie będzie inwestycją. Po pierwsze dlatego, że oni wtedy, no te kraje, szczególnie typu Turcja i tak dalej, no bardzo kuszą, prawda, dużymi rabatami, ale jak później przychodzi do wyceny tego kamienia, już że nie wspomnę o złocie, bo tego złota w biżuterii tam jest naprawdę niewiele, no bo jeżeli to jest próba 750, no to w pierścionku, który waży, nie wiem, kilka gramów, to jest 75% czystego złota. Złota, takiego czterodziewiątkowego. Więc możemy sobie szybko obliczyć, że jak kupujemy pierścionek za kilka tysięcy złotych, to tego złota tam jest za tak naprawdę, nie wiem, 1000 złotych. Na przykład. Okay. Kwestia wyceny kamienia, jaki tam jest. No ale nie jesteśmy gemologami, nie znamy się dokładnie na kamieniach, czy to kolorowych, czy diamentach, więc tak naprawdę wszystko polega na tym, co nam sprzedaje sprzedawca, jak jesteśmy na wakacjach, jesteśmy rozluźnieni, ale tak. Z drugiej strony rozemocjonowani, bo dostajemy na przykład duży rabat od
2: special sprzedawcy. Price for
0: special
2: you.
0: Price, dokładnie. Więc jeszcze dostaniemy kieliszek szampana, więc w ogóle poczujemy się fajnie. Więc będzie to fajna pamiątka, nie będzie to inwestycja. W 99% przypadków. Nikt nie sprzeda złota. Jeżeli ktoś chce sprzedać złoto, nie wiem, 20% taniej, bo potrzebuje na, już tak czasami są skrajne sytuacje, na coś szybko potrzebuje dla córki, bo operacja, bo szybko, bo naprawa, tak. Okej, okay, ale tak samo to złoto możesz szybko sprzedać u nas w Mennicy Mazowia i w setce kantorów na każdej ulicy i sprzedasz je za uczciwe pieniądze, za pieniądze zbliżone do kursu, oficjalnego kursu złota podawanego przez LBMA. Więc dlaczego masz je sprzedawać 20% taniej? Więc to nie jest złoto. Więc tutaj na złocie nie ma okazji, więc kupujemy, nie kupujemy okazyjnie, kupujemy po cenach rynkowych, lepiej zapłacić, nie wiem, 50 złotych, 100 zł więcej za uncję przy 12 tysiącach złotych i kupić u certyfikowanego sprzedawcy, mieć na to fakturę, mieć na to dowód zakupu, niż kupić gdzieś pokątnie. A jeszcze przy pokątnym zakupie trzeba pamiętać o tym, że od każdej transakcji powyżej 1000 zł należy zapłacić PCC. Więc jeżeli na przykład później będziemy to
2: podatek
0: od czynności cywilnoprawnych. Kupując u nas, takiego podatku się nie płaci.
1: Jeżeli gotówka, ona powinna być, natomiast nie rozmawiajmy o tym, że trzymamy wszystko w materacu, tak? Wszystko w domu. Zawsze powinna być jakaś gotówka, tak? I teraz nasza decyzja, czy to są banknoty 500-złotowe, czy to są jednodolarówki na czarną godzinę, tak? I ileś tam złotych monet, a resztę w banku. I teraz bardziej pytanie, w którym banku i w jakim kraju? A raczej nie chyba, czy materac, czy bank.
0: I tu jest taka pułapka, że ktoś kupi czasami taniej od kolegi, nie zapłaci tego PCC, później taką sztabkę spienięża i okej, nie ma od tej sztabki, jeżeli sprzedają po pół roku od zakupu, nie ma podatku od dochodu, bo tutaj sprzedaż złota jest zwolniona z podatku dochodowego, jeżeli sprzedaje się po pół roku od zakupu, ale Urząd Skarbowy może się upomnieć o PCC. Jeżeli od nas dostanie taką fakturę i przedstawi fakturę, że kupiłem 7 miesięcy temu w Mennicy Mazowia, kupiłem złoto, teraz sprzedałem, zarobiłem na tym 20%, no to nie ma od tego podatku. Okay. Jest to po prostu czyste. I zawsze warto po prostu zastanowić się, czy pozorne oszczędności są oszczędnościami.
2: Na filmach widziałem, że coś jest drapane nożykiem, że coś jest przypalane i wtedy wiadomo, czy to jest czyste złoto, czy nie. A w rzeczywistości?
0: W rzeczywistości tak też się robi. Złoto się sprawdza za pomocą specjalnych kwasów, kamieni probierczych, ale są też nowocześniejsze metody. My posiadamy akurat urządzenia pomiarowe, dzięki którym jesteśmy w stanie sprawdzić, czy złoto jest złotem. Sposoby przechowywania są różne. No, wiadomo, że można również wynająć skrytki bankowe czy prywatne skrytki, które oferują różnego rodzaju firmy do przechowywania różnych rzeczy. W tym również tam się przechowuje złoto, bo przechowuje się i biżuterię, i dokumenty. Są wyspecjalizowane firmy, ale zawsze powtarzam, że tutaj cytując Jima Rogersa, że wszystko, co masz, czego nie masz w ręku, nie jest twoje. Więc tak naprawdę idea inwestowania, zabezpieczania kapitału w złocie fizycznym polega na tym, że musimy je mieć jak najbardziej pod ręką. O.
2: Jak sprawdzałem, to od 2010 roku wartość złota, znaczy 2010 to był taki pik, potem trochę spadło, a potem przez kolejne 15 lat rosło do poziomu dwukrotnego chyba z tego, co z 2010 roku. Tak czy inaczej, ktoś, kto w 2010 kupił złoto, to dzisiaj zarobił na tym naprawdę sporo, w ciągu 15 lat. No dobra, ale pokolenie młodsze ode mnie patrzy na choćby nawet kryptowaluty i mówi, no dobrze, ale to, co ty zarobiłeś w ciągu 15 lat na złocie, to my tyle robimy dziennie na kryptowalutach. No więc złoto jest dla nudziarzy?
0: Nie, złoto jest dla przewidujących. Bo równie dobrze można bardzo szybko zarobić na kryptowalutach czy na różnego rodzaju innych instrumentach finansowych, co można na nich stracić i zostać z niczym. No bo tak jak tutaj wspomniane było, że złoto wzrosło, cena złota wzrosła, później spadła, ale zawsze mieliśmy to złoto. A dzisiaj czytałem wiadomości giełdowe, że po 30 latach znika z giełdy papierów wartościowych spółka, na której kiedyś też można było zarobić. Ale jeżeli ktoś kiedyś kupił akcję tej spółki, 50-letniej spółki, która aktualnie jest w likwidacji, to został tak naprawdę z niczym.
1: Jeżeli mamy mniej pieniędzy, powinniśmy zostać w Polsce, powinniśmy się zastanowić, czy to powinny być środki finansowe, czy to powinno być nieruchomość, czy to powinno być cośkolwiek innego. Też musimy mieć świadomość, że wyjście za granicą to są dodatkowe koszty.
2: Kupujemy dużo złota, my Polacy?
0: Tak, kupujemy coraz więcej złota, mamy coraz większą świadomość. My też pracujemy nad tym, żeby ludziom uświadamiać, że tak naprawdę złoto to jest jedyny prawdziwy pieniądz i śmieję się, że wielu takich doświadczonych inwestorów, właśnie takich, którzy przychodzą czasami z tymi reklamówkami, mówią, że dzień dobry, że przyszliśmy do skupu makulatury. Bo przynoszą papier, wiadomo, pieniądz fiducjarny jest, charakteryzuje się tym, że można go dodrukować. Banknotów można dodrukować dowolną ilość, a złota się nie dodrukuje, złota się nie wyprodukuje, a tak jak mówię, klienci przynoszą nam całe pliki pieniędzy prosto z banku i mówią, zobacz, co ten pieniądz jest wart, skoro ja tu ci przynoszę 100 banknotów i wszystkie mają po kolei numery.
3: Te pieniądze się im po prostu należały!
0: Tak jak rozmawialiśmy wcześniej, wszyscy kojarzą złoto z tymi wielkimi sztabami, więc oni od razu w głowie mają, gdzie ja taką wielką sztabkę ukryję. Powiedzieliśmy sobie, że 40 tysięcy złotych w jednej sztabce można sobie schować tak naprawdę w tak wielu niepozornych miejscach, że te nasze oszczędności, bo wiemy, z drugiej strony badania są prowadzone, że bardzo wiele pieniędzy jest przetrzymywanych w gotówce w domu.
2: Tak.
0: Więc tak naprawdę przetrzymanie 40 tysięcy złotych w gotówce, a przetrzymanie 40 tysięcy złotych w złocie jest dużo prostsze. Dużo prostsze jest przetrzymanie tego w złocie i jest jeszcze bezpieczniejsze, bo trzymając pieniądze w gotówce, one nadal, prawda, mają swoje 40 tysięcy złotych, a złoto kupione dzisiaj za 5 lat będzie miało dużo inną wartość.
4: Bogactwo nie gwarantuje szczęścia, ale pieniądze ułatwiają życie i zwiększają satysfakcję, zwłaszcza zaspokajając podstawowe potrzeby i zapewniając ich posiadaczowi bezpieczeństwo. Jak mówią badania, prawdziwe szczęście wynika głównie z wewnętrznej równowagi, relacji z otoczeniem i jakości życia, a nie tylko z ilości pieniędzy, jakie mamy do dyspozycji. Wyższy dochód zwiększa poczucie dobrostanu tylko do pewnego poziomu. Miliarderzy całkiem często doświadczają nieszczęścia i frustracji z powodu ciągłej pogoni za jeszcze większym majątkiem, porównywania się z innymi oraz uciążliwej presji społecznej, co sprawia, że posiadanie ogromnych pieniędzy oraz innych dóbr wcale nie gwarantuje zadowolenia z życia.
5: po co komuś 15 Lamborghini? Bo są tacy ludzie, którzy mają na przykład tak, kolekcję. No przecież na raz nie wsiądzie do 15 samochodów, tak?
4: No właśnie, w życiu człowieka podobno najważniejsze są proporcje. I ja też się z tym zgadzam. Jak mawiał Paracelsus, czyli ojciec nowożytnej medycyny, wszystko może być trucizną, to kwestia dawki. Zbyt duży majątek może odkleić człowieka od rzeczywistości i zamknąć go w hermetycznej bańce wiecznego strachu o co najmniej utrzymanie stanu posiadania. Bardzo bogaci ludzie często wspominają też, że rzadko kiedy mogą liczyć na prawdziwe, szczere i bezinteresowne przyjaźnie, że w świecie milionerów i miliarderów takich po prostu nie ma. Jeśli to prawda, to trudno mi wyobrazić sobie coś smutniejszego w kontekście relacji z innymi. Dlatego bądźcie zdrowi, bądźcie pogodni, szczęśliwi i miejcie wokół siebie prawdziwych przyjaciół, niezależnie od tego, co i ile macie w swoim portfelu. Michał Poklękowski, wszystkiego dobrego, dziękuję i do usłyszenia.
6: Kochaj, albo rzucaj.
7: Kochaj albo rzucaj, Paweł jest do Mariusza. Witam, Mariuszu.
8: Cześć, witam.
7: Świeża sprawa, bo to z końcem kwietnia, jak czytam, poznałeś Magdalenę.
8: Dokładnie tak.
7: No
8: dokładnie.
7: To kroczek po kroczku, wszyściutko proszę opowiedzieć.
8: Och, kurde, czasu by zabrakło. No ale w skrócie, poznaliśmy się na aplikacji i od razu wybuchło. Z jednej strony i z drugiej. Zaczepiliśmy się, poszło to tak bardzo szybko od pierwszego momentu, że rozumieliśmy się, można powiedzieć, bez słów.
7: Dlaczego, jak myślisz?
8: Nie wiem, pokrewieństwo dusz. Wybuchło to bardzo mocno, bardzo szybko. W takim bardzo dobrym kierunku, fajnym kierunku, tak? No po dwóch się spotkaliśmy. Po 100 metrach już szliśmy blisko siebie za rękę, no. Znaczy bardzo blisko siebie. Tak jakbyśmy się znali od lat 20.
7: O.
8: Było naprawdę fajnie.
7: To znaczy, że masz blisko do niej?
8: 140 kilometrów. Ale to nie mają znaczenia te kilometry w tym momencie, żadnego.
7: Niespełna dwie godziny jazdy, nie?
8: Tak, tak, no niespełna dwie, nawet godzinę 30 można to zrobić na spokojnie, jak się chce.
7: Ile razy się już z nią widziałeś?
8: 5.
7: Liczysz każdy.
8: I po piątym razie się skończyło.
7: Jak to? Co żeś nawywijał, czy ona?
8: I... Chyba żadne z nas, tylko myślę, że Magda się przestraszyła. Nie wiem czego. Podczas tego miesiąca już była jedna taka sytuacja, kiedy zrezygnowała ze znajomości, ale nie dałem za wygraną. Pojechałem 18 maja akurat w jej urodziny do niej, zawiozłem jej kwiaty, bo obiecałem jej, że to zrobię, mimo wszystko, co by się nie wydarzyło między nami. I cieszyła się, później mi powiedziała, że fajnie, że byłem, że się jej fajne serduszko zrobiło, że dobrze, że jestem. No i kontynuowaliśmy znajomość przez kolejny tydzień. I następnego dnia też pojechałem w niedzielę. Później było przez chwilę troszkę wolniej, zwolniło to wszystko. Tak, no i Magda tydzień później się też spotkaliśmy w niedzielę, przepraszam, w sobotę, po meczu. Akurat było zakończenie sezonu, kiedy była w Szczecinie Pogoni. Po tym meczu do niej pojechałem, zostałem na noc i tyle w sumie, tak? Rano się pożegnaliśmy, pojechałem do domu, niedzielę jeszcze przegadaliśmy normalnie i w poniedziałek mi napisała wiadomość, że ona rezygnuje.
7: A tak po prostu, bez powodu?
8: Tak po prostu, bez powodu, żebym więcej nie pisał, nie przyjeżdżał, no i tyle. Parę dni wcześniej, jak ona tego, bo to ta pierwsza sytuacja, która była 15 maja, kiedy ona zrezygnowała, żeby dać jej chwilę czasu, po prostu nie pisanie dzwoniłem, a napisałem jej list i go wysłałem. No i w poniedziałek go dostała i w poniedziałek to wszystko skończyła, po tym liście.
7: Mm-hmm. Co no, w tym liście
8: to,
7: było?
8: Nie wiem, co było. Były moje odczucia ogólnie, to, że dała mi radość, to, że dała mi nadzieję, to, że jest mi przy niej dobrze, to, że mogę wstać o północy, wsiąść w auto i do niej pojechać, jak będzie tego potrzebowała. No gdzieś tam jakiś taki drobny żal też był chwilowy, tak, że może gdzieś tam no ja się za szybko nakręciłem, może niepotrzebnie parę spraw.
7: No myślę, że trochę tak chyba. A tempo jej nie przeraziło?
8: Nie wiem. Kurde, ale ona też to ciągła, tak naprawdę. Z tego, co było widać i z tego, co chciała, to też to ciągła, tak. Powiedziała mi tam raz czy dwa, że troszkę jest to za szybko, żebyśmy zwolnili, więc ja na to przystałem, oczywiście, no nie ma problemu, wiadomo, że możemy zwolnić, tak, bo to też jest trochę za szybko po miesiącu, żeby były takie sytuacje, no ale jak się dwoje ludzi dogaduje, bardzo dobrze.
7: Sam widzisz, nie do końca się dogadują. Widzisz,
8: no
7: to jest, to są twoje oczekiwania i twoje marzenia, czuję i myślę, że troszkę to było dla niej za szybko.
8: Jeżeli miałoby z tego nic dalej nie być...
7: Prosisz chociaż o ostatnią randkę.
8: O ostatnie spotkanie, dokładnie tak. No, chociaż na 5 minut, żeby spojrzeć jej w oczy i na nią popatrzeć i to wszystko. Pisała do mnie, mężu, słoneczko, czekam na ciebie, przyjeżdżaj.
7: Mężu pisała.
8: No tak, no. Wysyłała mi też normalnie zdjęcia. Poznałem dzieci, spotkaliśmy się z dziećmi.
7: Chyba wszystko wiem. Trzeba zadzwonić do Magdy i zapytać, co ją przestraszyło. Ona może tobie nie ma odwagi powiedzieć prawdy, więc ja zadam pytanie, ja wyjaśnię. Powiem mi, że zwolnisz absolutnie to tempo i to będzie teraz już żółwie tempo i macie na to dużo czasu.
8: Jeżeli będziesz to chciała.
7: Być ze sobą, bądź nie być.
6: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: kochaj, albo rzucaj.
1: Nareszcie. Paweł Pawelec, Radio Vox FM z tej strony. Cześć. No, słuchaj, dostałem list ze Szczecina. Tak ci mogę powiedzieć. Trochę żeś przeraziła faceta, nie? Do którego pisałaś, mężu mój. No i on nie bardzo wie, czy on się czymś uraził, coś złego zrobił. Napisał do programu Kochaj albo Rzucaj. Tak, nieładnie. O, kochana. Stary, ona nie ma dobrych zamiarów. Wszystko, co tam się działo między tobą a nią, to była czysta ułuda, jeśli niczego złego nie zrobiłeś. Teorię moją o odrzucaniu połączeń, kiedy się wiem, o co chodzi, przez kobiety znasz, czy nie? No, jest coś, czego nie wiesz. Ale sprawdzimy to raz jeszcze.
2: Tu poczta głosowa plusa.
1: To nie. Ona prawdopodobnie już nie odbierze telefonu, wiesz?
3: No nie, nie odbierze, na pewno nie odbierze.
1: To ostatni raz, co? Sekretarka będzie nasza.
2: Tu poczta głosowa jak szybko. Plusa. Po usłyszeniu sygnału nagraj wiadomość.
1: Oj, Magdo, to takich sytuacji to ja nie lubię, wiesz, bo to bardzo nieeleganckie, bardzo niegrzeczne i nie w porządku, nie fair, nie tylko wobec mnie. Wiesz, ja tu jestem facetem, który chciał właśnie być może uwolnić cię. Ale Magda, ty się wstydzisz czegoś, co zrobiłaś, bądź czego nie zrobiłaś, czego nie powiedziałaś Mariuszowi. Ja wiem, kiedy kobiety w ten sposób reagują, a nieobecni nie mają nic do powiedzenia. Magda, czego mu nie powiedziałaś? Że facet wrócił do ciebie poprzedni, że jednocześnie kontynuowałaś znajomość na portalach z kilkoma mężczyznami, teraz czas na kogoś innego. Jak można tak zablokować, wyeliminować faceta, do którego pisało się mężu mój? Dlaczego w ten sposób potraktowałaś Mariusza, który nie miał problemu, żeby jechać do ciebie 140 km i nie miałby problemu, żeby pojechać dalej 170 km, bo wiemy, że się przeprowadzasz. Czas to ty masz, bo przecież masz dziecko i nie pracujesz. Ja się czuję zawiedziony, a Mariuszowi mogę tylko powiedzieć, żeby dał sobie spokój.
4: No nie!
1: Nie ma o co kopii kruszyć. Mariusz, teraz ty.
3: Chcę jej podziękować za wspólny czas i za to, że była przez chwilę. Mimo, że gdzieś tam mnie to troszeczkę boli, ale pozbieram się. Z gorszych rzeczy się podnosiłem, także na spokojnie i życzę ci jej powodzenia.
1: Ładnie napisał, że gdyby się tego nie dało załatwić i gdyby się okazało, że twój telefon, Pawelec, będzie takim telefonem, który zakończy tę znajomość, to ja bym prosił o tą ostatnią randkę, ostatnie spotkanie na gruncie neutralnym, bym ją zobaczył po raz ostatni i się ładnie pożegnał. Nie przez blokowanie, nie przez eliminację i nie przez niewyjaśnienie. Bo tak się nie robi, Magda, po prostu, no. Sama nie chciałabyś tak nigdy być potraktowana.
3: No, dokładnie. No. Oczekujmy od ludzi takiego traktowania, jak sami
1: byśmy chcieli, prawda?
3: Tak, sami byśmy chcieli, dokładnie. No, ja byłem w stanie dużo dla niej zrobić i poświęcić.
1: Nie dowiesz się, niestety. Pasowała jej powierzchowna znajomość, kiedy zaczynała nabierać kształtów i kolorów. Uciekła. Pomyśl dlaczego. Trzymaj się, Maciula. Życzymy ci powodzenia w każdym nowym związku pięciospotkaniowym. Kolejnym.
3: Oczywiście, że tak. Takiego dobrego.
1: Pisz i mów mężu mój każdemu apsztyfikantowi. Oby nie spotkało się nic podobnego ze strony kogoś, kto będzie tak samo okrutny jak ty. Trzymaj się. Cześć, Mariusz.
3: Dzięki.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Gadaj Zdrów, Gadaj Zdrów, The Vox FM.
1: Mogą się zdarzyć w takich miejscach właśnie jak skóra owłosiona głowy, mogą się zdarzyć na błonach śluzowych, czyli jama ustna na przykład.
2: Ja o siebie walczyłam po prostu cały czas gdzieś tam z jakimiś sporami, ale cały czas walczyłam o to, żeby... No, mam małe dziecko, tak? Ja muszę mieć ten tomograf.
1: Są pewne wytyczne, które jasno mówią, w jakich odstępach czasowych powinniśmy robić te badania i one rzeczywiście u osób z zaawansowanym czerniakiem są dosyć często.
3: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Gadaj Zdrów. Dzisiaj porozmawiamy sobie o takim nowotworze, o którym mam wrażenie i zaraz porozmawiam z moimi gośćmi, mówi się bardzo dużo. Szczególnie w tym okresie takim letnim, wiosenno-letnim. Mówi się dużo, ponieważ kojarzy nam się głównie ze słońcem. Mowa o nowotworach skóry. Dzisiaj moimi gośćmi są Asia, która z tym nowotworem właśnie się zmaga.
2: Cześć, tak, Asiu. Dobry, cześć.
3: Oraz dr Antoni Szymczak, onkolog, chirurg, który trochę takich zmian powycinał już.
1: Zgadza się, witam Państwa.
3: Kochani, nowotwór skóry, na razie tak luźno. Zaraz porozmawiamy, Asiu, o Twoim przypadku, ale słyszymy często, że na przykład u fryzjera. Fryzjerka zauważyła u klientki coś dziwnego na głowie, albo dentysta zobaczył coś w jamie ustnej na przykład, nie? A nam się wydaje, że rak skóry, no to tam, gdzie jest odsłoniona skóra, nie? Czyli na twarzy, gdzieś tam na ramionach, prawda, na nogach. Jak to jest, panie doktorze? Gdzie pan wycinał?
1: Wycina się rzeczywiście w różnych miejscach takie nowotwory, aczkolwiek najczęściej one dotyczą tych odsłoniętych części ciała. Niemniej jednak mogą się zdarzyć w takich miejscach właśnie jak skóra owłosiona głowy, mogą się zdarzyć na błonach śluzowych, czyli jama ustna na przykład, a również zdarzają się na przykład na podeszwach stóp albo na przykład pod paznokciem.
3: Mhm. Asiu, jak było u Ciebie? Bo u Ciebie w miejscu takim widocznym, takim, który widziałaś, mogłaś mieć oko
2: dokładnie
3: na tę zmianę.
2: Ta zmiana pojawiła mi się praktycznie nagle, ale że u nas w rodzinie dużo było takich zmian brodawkowych, że tak powiem. To jakoś to nie wydawało mi się niebezpieczne, bo też ta zmiana jakoś nie rosła tak szybko i też ją kontrolowałam u dermatologa. Także to nie było tak, że była bagatelizowana, tylko po prostu systematycznie jakoś sprawdzana.
3: Ale poczekaj, wtrącę ci się, tak? Zróbmy na chwilkę kropkę. Jak wygląda taka kontrolowanie znamiona, które mam na ciele? Czy to jest tak, że ty mówisz, o, to jest dziwne, z tym teraz będę chodzić, tak, do doktora? Czy to wygląda w ten sposób, że masz, nie wiem, kontrolowane na przykład całe ciało? No bo są ludzie, którzy mają mnóstwo pieprzyków.
2: Tak. Ja akurat właśnie nie mam ogólnie żadnych pieprzyków.
3: Mam natomiast... delikwenta.
2: Tak, dokładnie, jednego. Natomiast mam jasną karnację. No też właściwie wszędzie się mówi o tych nowotworach, żeby badać różne zmiany, więc jak zobaczyłam u siebie tą zmianę, poszłam do dermatologa i po prostu już później systematycznie ją sprawdzałam. W ten sposób to wyglądało.
3: Systematycznie, czyli jak?
2: Czyli to, no jeżeli, no tak powiedzmy półtora roku, co rok, co półtora roku.
3: Okay.
2: Jeżeli tutaj nie widziałam żadnych zmian, no to jakby też nadgorliwa nie byłam, że tak powiem, w tym temacie.
1: Tak, takie regularne kontrole powinny się odbywać raz w roku, natomiast rzeczywiście, jeżeli zmiana się zmienia, zaczyna, nie wiem, swędzieć, zaczyna się pojawiać jakieś ranka w takiej zmianie, no to wtedy rzeczywiście trzeba się zgłosić jak najszybciej do lekarza.
3: A czy może być tak, że się może nic z nią nie dziać, a już coś się dziać od środka, wewnątrz?
1: Tak, niestety może się dziać, ponieważ ten wzrost wcale nie musi być tak na szerokość, nie musi być to zmiana, która tworzy jakiś guzek. Może się pojawić wzrost, który jest w głąb skóry i wtedy ta zmiana z pozoru wygląda tak samo, ale niestety nowotwór się rozwija.
3: Mhm. Czy zauważyłaś, Asiu, że coś się zmienia?
2: Tak, u mnie było tak, że tak, ta zmiana zaczęła się diametralnie zmieniać, jak właśnie moja córka mi ją zadrapała. Więc ona pierwszy raz, jak ją zadrapała, zagoiła się i nic się z nią nie działo. Drugi raz ta sama sytuacja, ona się zagoiła, być może troszkę może urosła, nie za dużo. Trzecim razem, jak właśnie córka mi ją zadrapała, to niestety wtedy jakby błyskawicznie ona urosła, błyskawicznie, po prostu to było takie tempo, że jak oglądam teraz zdjęcia, bo miałam tą zmianę na szyi, więc jakby widoczna była, to wystarczyło półtora miesiąca i po prostu była bardzo duża zmiana.
3: A czy była bolesna na przykład? Albo...
2: Takie uczucie właśnie swędzenia się pojawiło. Może delikatne zaczerwienienie. No i właśnie niegojenie się tej zmiany jakby. Taki był efekt.
1: Tak, są takie podstawowe zasady, które dotyczą znamion, które powinny nas gdzieś zaniepokoić. To jest taki system ABCDE. A to jest asymetria, jeżeli zmiana nie jest okrągła, równa, o równych brzegach. B to są właśnie brzegi. Jeżeli one są w jakiś sposób postrzępione, a nie ostre, to też jest to taki podejrzany objaw. C, chodzi tutaj o kolor tej zmiany i nie chodzi o to, że ona będzie jakaś bardzo czarna, bo czerniak nie zawsze musi mieć taki czarny kolor, tylko chodzi o to, że pojawiają się zazwyczaj różne barwy w obrębie jednej zmiany, że ona jest różnorako ubarwiona, w jednych miejscach jest jaśniejsza, mogą się pojawiać jakieś niebieskie przebarwienia, białe miejsca w obrębie takiej zmiany i to są takie podejrzane symptomy. D to jest diameter, czyli średnica tej zmiany, czyli jeżeli zmiana się powiększa albo jeżeli ona wyjściowo jest sporych rozmiarów powyżej 5 mm, to też jest to zmiana podejrzana. I E to jest ewolucja tej zmiany, czyli jeżeli coś się z nią w trakcie jest od dawna, ale zaczyna się zmieniać, no to też powinniśmy zgłosić się do dermatologa czy do chirurga, żeby obejrzał taką zmianę.
3: Ale uściślimy, bo chciałabym, żeby to też wybrzmiało tutaj w naszym programie. Jeżeli którykolwiek z tych czynników się pojawi, to już powinno nas
1: tak,
3: zaalarmować.
1: Nie czekamy, a nie odhaczamy wszystkie. Absolutnie nie. Elementy. Wystarczy jeden taki czynnik z tych pięciu i wtedy powinniśmy już tą zmianę zbadać. Przynajmniej w dermatoskopii obejrzeć. To jest taka lupa ze światłem, która powiększa nam 10-krotnie taką zmianę i w zależności od tego, jak ona w powiększeniu wygląda, to wtedy lekarz decyduje, czy ona rzeczywiście kwalifikuje się do wycięcia, czy możemy ją rzeczywiście obserwować i po prostu za rok się zgłosić na kontrolne badanie.
2: Ja jestem też znawcą teraz tego, żeby też konsultować nie tylko z jednym lekarzem na pewno, bo to jest tylko człowiek, prawda, więc też może się pomylić i właśnie u mnie też taka pomyłka nastąpiła, więc generalnie wyznaję zasadę, żeby po prostu konsultować też na przykład z dwoma przynajmniej lekarzami, żeby to na pewno było zdiagnozowane dobrze.
1: No, dermatoskopia, czy tam dermoskopia, bo to są te same metody, tylko o innych nazwach, nie jest idealną metodą. Jest subiektywna, lekarz ocenia własnym okiem, jak ta zmiana wygląda w powiększeniu i jest tutaj rzeczywiście łatwo o pomyłkę. No taką chirurgiczną z mojej działki zasadą jest to, że jeżeli zmiana w jakikolwiek sposób jest podejrzana albo pacjent tak sugeruje, że rzeczywiście coś się z nią dzieje, a ona mimo to w dermatoskopii wygląda okej, to ja nie mam obiekcji przed tym, żeby taką zmianę na życzenie pacjenta usunąć i zbadać, mieć wtedy 100% pewność, z czym mieliśmy do czynienia.
3: No bo umówmy się, usunięcie takiego znamienia to nie jest jakieś rocket science, prawda? To nie jest.
1: Absolutnie nie.
3: Dochodzi się szybko, nie trzeba się przygotować specjalnie chyba, prawda?
2: Dokładnie. To jest chwilowy zabieg tak naprawdę. Jest to weznieczulenie i to nie boli w ogóle, także nie ma się czego bać.
1: Tak, tak. Mhm.
3: Jak to było u ciebie, Asiu, od tego momentu, że coś to dziwnie mi wygląda?
2: Tak poszłam do mojego lekarza dermatologa z tą zmianą już taką niewyglądającą dobrze, że tak powiem. Ja już po prostu sama czułam, że coś jest nie tak. Że coś jest nie tak, natomiast lekarz cały czas mnie uspokajał, że nie wygląda to źle, że to nie powinno być nic złośliwego, więc cały czas jakby byłam uspokajana, że to nie będzie nic. Natomiast po 2 tygodniach otrzymałam telefon po wycięciu tej zmiany. Została podana do badania histopatologicznego i wyszło w badaniu histopatologicznym, że jest niestety czerniak 4. stopnia, więc to był bardzo duży czerniak. I niestety musiałam mieć docinkę już robioną wtedy już w szpitalu, bo tutaj akurat tą zmianę wycinałam, że tak powiem, prywatnie u lekarza.
3: Zatrzymajmy się na momencie. Co to znaczy 4. stopnia? Bo nam się od razu kojarzy z rakiem piersi, myślę nam kobietom i z naszym słuchaczkom,
1: tak,
3: które oglądały.
1: Generalnie jakby podział nowotworów, niezależnie od tego, jakiego narządu on dotyczy, jest właściwie taki sam. I tutaj w tym wypadku prawdopodobnie chodziło jakby o głębokość naciekania tego guza, tak? Czyli to był pewnie T4 nowotwór, a o tym jakby jaki stopień zaawansowania tej choroby w ogóle nowotworowej, to dotyczy również węzłów chłonnych i dotyczy obecności przerzutów. W każdym nowotworze złośliwym te dwie rzeczy są niezmiernie ważne, bo to decyduje nam, jakie jest dalsze leczenie. Czy są zajęte węzły chłonne i czy są przerzuty. I wtedy, jeżeli są rzeczywiście przerzuty odległe, no to mówimy o czwartym stopniu zaawansowania, czyli...
2: Przerwę, bo to jest, chodzi mi o to, że to był w skali Breslofa to tak. 6 mm, a w Clark to był czwarty stopień.
1: Dobra, tak.
2: To
1: tak,
2: już
1: tak.
2: Dla...
3: To są...
2: Nowotwór, który miałam wycięty właśnie z 6, czyli mimo tego dużego nowotworu, to też jest jakby... pocieszające dla osób, które jakby dowiedzą się, że mają taki duży nowotwór i te rokowania jakby jak się spojrzy w internet nie są za dobre. Aha. Natomiast no Czerniak z tego co teraz widzę, po nawet swoim przykładzie, no to nie jest tak, że już masz na przykład takiego dużego czerniaka i on już od razu musi przerzucać. Bo ja miałam na początku czerniaka, który się nie przerzucił i ja jestem 4 lata praktycznie po diagnozie i dopiero teraz, niedawno, właśnie pół roku temu, okazało się, że jednak te przerzuty jakby przyszły. Także nie od razu miałam te przerzuty. Nie od razu, mimo tego, że po prostu ten czerniak był bardzo duży i podejrzany był o przerzut na inne organy.
3: Dobra, cofnijmy się na moment do tego momentu diagnozy. Dostajesz taką informację i jak wygląda potem dalszy proces?
2: Więc tak, dostałam skierowanie najpierw do rodzinnego lekarza, żeby tam założył kartę i wtedy już dalej zostałam skierowana do ośrodka onkologicznego. No i potem oczywiście założono mi kartę DILO. No i zaczęła się cała procedura, tak jakby, czyli wszystkie badania, które akurat miałam, ja to było USG, to jamy brzusznej, RTG, płuc. No i ogólnie to by było na tyle. I byłam skierowana na docięcie blizny.
3: Mhm. Jakbyśmy to jakieś ramy czasowe umieściły, to był tydzień,
2: generalnie nie było to...
3: Pół roku?
2: Nie było to tak długo. To było powiedzmy od tego wycięcia, tej zmiany do docinki, że tak powiem, to było powiedzmy 2,5 miesiąca.
3: Okej.
2: Tak. Tak to wyglądało, bo ja miałam to w marcu jakoś zdiagnozowane, a w maju, 6 maja miałam właśnie operację, tą docinkę tej zmiany jakby, docięcie.
3: Co dalej?
2: Po tym, jak już wyszłam ze szpitala, no generalnie z tego, co teraz się orientuję, powinna być procedura taka, że powinien być sprawdzony węzeł wartowniczy. Natomiast ja nie miałam tego wykonanego, nie został sprawdzony ten węzeł. No i w sumie wypuszczono mnie już z tą jakby docinką. Tam nic, te badania jakby nie wykazały, histopatologiczne. I zostałam tylko skierowana na wizyty takie kontrolne jakby co pół roku. No i to było...
3: Już nie pasuje.
2: Tak, i
3: doktor,
2: to było tyle.
3: Głos z głowy, tak. Tutaj, poza kadrem.
2: Ja też później rwałam.
3: Okay. Co tu się zadziało w ogóle? Co tu się zadziało? Co nie zadziałało?
1: To znaczy tak, w zależności od tego... chciałbym wrócić do tego, że mówimy tutaj o czerniaku, bo nowotwory skóry są różne, tak? Jak przychodzi nam to badanie histopatologiczne takiej wyciętej zmiany, to czerniak nie jest jedynym rakiem skóry, który nie jest jedynym nowotworem złośliwym skóry, który może w takim badaniu wyjść. Najczęstszą zmianą jest tak zwany rak podstawnokomórkowy, brzmi strasznie, pojawia się słowo rak, ale wbrew pozorom jest to właściwie jeden z łagodniejszych nowotworów, jaki może nam się w ogóle przytrafić. Bardzo rzadko daje przerzuty odległe, a głównie problem polega na tym, że on może miejscowo naciekać jakieś okoliczne struktury, powiększać się i po prostu na tym wycięciu miejscowym kończy się cała historia. Drugi nowotwór, już troszkę rzadszy, to jest rak, znowu kolczystokomórkowy. Tutaj niestety ta tendencja do pojawiania się przerzutów jest częstsza, więc musimy być bardziej ostrożni, jeżeli chodzi o leczenie takich pacjentów, ale również no nie jest to najmniej korzystny ten nowotwór skóry, bo tym najbardziej złośliwym jest właśnie czerniak i tutaj te przerzuty zdarzają się już stosunkowo często i musimy podejmować szersze leczenie. W zależności od tego, co nam wyjdzie w tym pierwszym wycięciu, tej małej zmiany, wtedy nie wycinamy jej z jakimiś specjalnymi szerokimi marginesami, usuwamy samą zmianę i to jest ten pierwszy etap leczenia, który tutaj u Pani też się wydarzył. Oceniamy pod mikroskopem, jak głęboko ten nowotwór sięga i podejmujemy dalsze działania. Jeżeli on nie jest jakoś specjalnie głęboki, to rzeczywiście wycięcie potem takiej blizny z odpowiednim marginesem już kończy całe leczenie i następuje ten etap obserwacji. Natomiast jeżeli on przekracza pewną granicę i już dosyć głęboko sięga, to wtedy musimy oprócz wycięcia tej blizny wyciąć właśnie węzeł wartowniczy, żeby stwierdzić, czy do węzłów chłonnych nie trafiły już komórki przerzutowe z tego nowotworu i czy nie trzeba podjąć szerszych działań leczniczych.
3: Uczepię się tej granicy, to było takie słowo.
1: Tak.
3: Magiczna granica. Kto ją określa, gdzie ona się znajduje?
1: Magiczna granica jest pod mikroskopem, tak? I nowotwór, który jest powyżej 0,8 mm, to już jest nowotwór, który musi trafić niestety do dalszego leczenia, w sensie musi być ta procedura węzłowartowniczego.
3: Na czym ona polega?
1: Polega ona na tym, w zależności od lokalizacji nowotworu, wycinamy węzeł chłonny, do którego trafia limfa z tej okolicy, gdzie znajdował się nowotwór. Czyli jeżeli to była na przykład ręka, to wtedy chodzi o węzły chłonne pachowe. Jeżeli dotyczył on nogi, to wtedy chodzi o węzły chłonne w pachwinach. Ale w innych lokalizacjach może to nie być takie proste. Podajemy wtedy znacznik taki radioaktywny w miejscu, gdzie występował ten nowotwór. I kamerą specjalną poszukujemy, gdzie ten węzeł chłonny się znajduje.
3: Ciekawe. Ciebie, Asiu, było na szyi.
2: Tak, na szyi. I okazało się właśnie, że chyba było to zbyt trudne. Być może. Natomiast no, nie został sprawdzony ten wartownik. No to później po prostu okazało się, że przez tą sytuację. Ja oczywiście gdzieś tam szukałam cały czas, jakby czułam, że co nie tak. Trochę czytałam, więc szukałam pomocy gdzieś indziej i znalazłam tutaj w Warszawie, w Centrum Onkologii. I tutaj trafiłam na po prostu profesora, który jakby pomógł mi w dalszej tej diagnostyce, bo też skierował mnie na badania tomografu całego ciała, rezonansu głowy przy takim dużym czerniaku. I te badania wykluczyły u mnie przerzuty, natomiast nic więcej już nie dało się zrobić w tym momencie.
1: No niestety nie jesteśmy w stanie sprawdzić, gdzie znajdują się pojedyncze komórki, które mogą gdzieś przerzutować. Te badania obrazowe, które były wykonane, pokazują nam tylko większe zmiany. Także niestety ten okres obserwacji musi być dosyć długi. Co najmniej 5 lat, mówi się już częściej o 10 latach, tak? A właściwie jeżeli chodzi o obserwację skóry u osoby, która chorowała na czerniaka, no to dożywotnio rzeczywiście trzeba tą skórę po prostu sprawdzać.
3: Rozumiem. Jaki był Twój status w tym momencie? Jesteś zdrowa, chora, pacjentka,
2: tak,
3: nie pacjentka?
2: Po tej diagnostyce już takiej profesor powiedział, że jestem zdrowa. No więc, no bo tak, to tak to wygląda. Ma wycięty nowotwór, nie ma przerzutów widocznych tak na tych, w tych badaniach. No więc to było 50% szansy na to, że ten nowotwór być może wróci. 50%, że on już nie wróci. Więc 50% miałam szansy, że będę zdrowa już. No ale niestety po 4 latach prawie ten nowotwór wrócił właśnie w postaci przerzutów już na wątrobę i na płuca.
3: To jest ten czas teraźniejszy?
2: Teraźniejszy.
3: Tu, gdzie jesteśmy tak. Teraz. To wyszło podczas kontroli?
2: Tak, podczas kontroli. Też właśnie wspomnę o tym, żeby pacjenci też jakby pilnowali tych po prostu terminów, żeby się kontrolowali, bo na przykład ja u siebie tam w mieście miałam kontrolę rzadko, jakby te, które miałam skierowane z tego szpitala, rzadko. Natomiast tutaj dostałam takie oświadczenie z Warszawy, z onkologii, żeby te kontrole robić częściej, żeby częściej wykonywać tomograf, na przykład raz do roku tomograf całego ciała. Tam, gdzie ja się leczyłam, skąd pochodzę, tam po prostu jakby nie bardzo chcieli mi dawać, bo nie widzieli powodów, dla którego ja mam mieć tomograf. Oni nie widzą tutaj podstaw. Więc to też jest takie coś, że ja o siebie walczyłam po prostu cały czas gdzieś tam z jakimiś sporami, ale cały czas walczyłam o to, żeby... No, mam małe dziecko, tak? Ja muszę mieć ten tomograf. Muszę mieć te badania i ja po prostu cały czas gdzieś tam cisnęłam na to, że po prostu mnie to nie obchodzi, ja nie wyjdę stąd, dopóki nie dostanę tego skierowania. Także warto zawalczyć o siebie i po prostu gdzieś tam tupnąć nogą, że tak powiem, żeby po prostu te badania, bo nie zawsze, nie każdy lekarz jest tak po prostu, że od razu dostajesz, że tak, oczywiście damy pani tutaj badania, cały pakiet, proszę sobie wykonać. Tak, bo nie wygląda to tak.
1: Okay. Myślę, że jeżeli chodzi o ośrodki onkologiczne, to tutaj rzeczywiście stosowane są jednak najnowsze standardy i leczenia, i nadzoru pacjentów. Są pewne wytyczne, które jasno mówią, w jakich odstępach czasowych powinniśmy robić te badania, i one rzeczywiście u osób z zaawansowanym czerniakiem są dosyć często. Dlatego po prostu warto właśnie
2: zadbać o siebie i wiedzieć,
1: ma odpowiednią renomę, odpowiednie doświadczenie i w nim się leczyć.
2: Dokładnie. To jest bardzo ważne, bo ja uważam, że nie każdy człowiek jest dobry we wszystkim, prawda? Jasne. Jeden jest z tej. Tak samo uważam, że ośrodki onkologiczne, przynajmniej z mojego punktu widzenia jako pacjenta. Niektóre ośrodki są na przykład super w nowotworze piersi, niektórzy w czerniaku i po prostu musimy zwracać uwagę, gdzie zaczynamy leczenie, gdzie się leczymy, bo tak naprawdę to od tego zależy nasze życie. To jest bardzo ważne.
3: Mamy pana doktora, to może nam zdradzić jakieś takie 3 sposoby, jak jednak wymusić skierowanie na badanie u lekarza? Jak są jakieś takie 3 triki, które napisałaś? Nie.
1: No obawiam się, że nie, że takich specjalnych trików nie ma. Aczkolwiek, jeżeli ktoś jest w stanie przebrnąć przez wytyczne, które są ogólnodostępne w internecie, no to można się takimi wytycznymi podeprzeć i przekazać je po prostu lekarzowi, powiedzieć, że no, tutaj w tej tabelce wynika, że powinienem mieć badania co tyle i tyle robione. Dlaczego decyzja jest taka, że odwlekamy je w czasie?
3: A są tacy pacjenci, nie?
1: Są tacy pacjenci, na całe szczęście są tacy pacjenci.
3: Tak, ale też to jest to na całe szczęście, bo super, że szukają, czytają i dowiadują się, nie? Ale jest to też mega smutne, że oni muszą aż tak się zagłębić, nie? Żeby wyciągnąć ten przepis.
1: Tak, nie powinno.
2: To jest właśnie, to jest taka ściana. To jest taka ściana, gdzie ty jesteś jakby w tej sytuacji takiej jakby niekomfortowej, bo jesteś chory. I ty musisz gdzieś tam prosić o to, żeby ktoś ci dał to skierowanie. No to jest takie żenujące, bym powiedziała nawet.
3: Asia, a jak takie wsparcie psychologiczne? Ty się czułaś pacjentem zaopiekowanym, takim... miałaś wsparcie osób, które cię leczyły?
2: No właśnie niekoniecznie. No ja nie mam dobrych doświadczeń ogólnie, jeżeli chodzi o to, ale natomiast no mówię, nie każdy szpital, no nie mam tutaj ze swojej miejscowości takiego dobrego jakby zaopiekowania, jak mówisz. Natomiast już tutaj przeniosłam się tutaj na onkologię do Warszawy. jest mega różnica. Naprawdę bardzo duża różnica. Jest taka wiedza i naprawdę taka pomoc. I tutaj czuję się naprawdę dobrze i wiem, że jestem w dobrych rękach. To jest bardzo dużo. Wiem, że mogę zaufać. No, także tutaj naprawdę polecam.
1: Trzeba przyznać, że akurat jeżeli chodzi o Czerniaka, tak. Instytut Onkologii wiedzie prym w Polsce, a jest również ośrodkiem, który jest znany po prostu w Europie. Także jest to rzeczywiście
2: bardzo dobre. Także naprawdę jestem bardzo zadowolona i wdzięczna. Także tutaj nie mogę nic z tego powiedzieć, naprawdę.
3: A szukałaś na własną rękę jakiegoś wsparcia psychologicznego? Teraz się dużo mówi o psychoonkologii.
2: Ja szukałam, ale nie otrzymałam jakby tego ze szpitala, tylko ja właśnie na własną rękę. Więc taką przeszłam terapię. Natomiast ja jakby od razu sobie założyłam, że to nie jest koniec świata, że każdy gdzieś tam toczy jakąś swoją walkę w życiu i nie postawiłam na sobie jakiejś takiej kreski, tylko po prostu od razu jakby traktowałam to i traktuję cały czas jak zwyczajną chorobę. Nie rozczulam się nad sobą, prowadzę firmę, mam dziecko. Moje życie wygląda tak samo cały czas. Nawet jak się dowiedziałam o tym, że... Boże, to zabrzmi śmiesznie, ale dowiedziałam się o tym, że mam przerzuty. Zawołałam moją siostrę i mamę, polałam po kieliszku. I mówię, no dobra, to co tam, gdzie mamy te przerzuty? To na tą wątróbkę i na to płucko. Musi być dobrze. Wychodzę z założenia, że dużo jest tu. Bardzo dużo głowa pracuje. I po prostu też jakby nawet widać to w moich też badaniach, wyników badań teraz, które miałam, że te zmiany na przykład po tych lekach, które teraz otrzymuję, bo dostałam się do badań klinicznych, także miałam taką szansę. No i te przerzuty już po 4 takich wlewach się zmniejszyły o połowę, więc to jest po prostu sukces świetny. Ale ja mówię, od razu założyłam sobie, że ja się nie poddaję, nie nakładam na siebie takiego już parasola ochronnego. Działam tak samo, nic się nie zmienia, żyjemy dalej, lecimy z tematem i tyle. Okay. I po prostu leczymy się i będzie okej. No musi być. To jak może być inaczej?
3: Zawsze założycie taką baś optymistką, spalną, w sensie
2: tak. Tak, trochę tak. Tak
3: samo jak
2: wiecie co, jak dostałam tą diagnozę, to właśnie jak profesor mi powiedział 50%. No to świetnie. Ja bardzo się cieszę, że mam te 50% szansy. No bo ja nie wiem.
3: I to tak.
2: No bo
3: na full,
2: tak
3: nie?
2: Naprawdę, słuchajcie, ja nie wiem, ja mieszkam w okolicach Bydgoszczy, więc ja tak naprawdę nie wiem, czy ja do tej Warszawy dojadę, tak? No to jest 50%, że ja dojadę lub nie, no bo taka jest prawda. Codziennie nas spotykają różne rzeczy i tak dalej. I codziennie nas może coś spotkać złego. Jakby każdy tak usiadł i myślał sobie, nie wyjdę z domu, bo na pewno coś się teraz stanie. Dlatego nie warto myśleć w ten sposób. Ja myślę sobie, dzisiaj jestem, teraz, żyję tu i teraz i korzystam z tego życia.
3: A powiedz jeszcze, Asia, bo to leczenie onkologiczne kojarzy nam się często z tymi zmianami fizycznymi, z utratą włosów. Czy w przebiegu twojego leczenia też tak było?
2: Nie. Czerniak, właśnie to jest ten plus być może, bo dużo osób jak mnie widzi, to mówi, ty masz przerzuty, w ogóle gdzieś tam coś usłyszał i myśli sobie, coś tam wymyśliła, nie? Bo też tak słyszałam opinię. Natomiast ja też tak się nie obnoszę z tą chorobą. Nie mówię wszystkim, że tak jest, ale jeżeli ktoś tam już się dowie, to właściwie nie dowierza.
3: W całej Polsce, ale...
2: No tak, ale...
3: Co się nie mówi. Okay.
2: No ale jest tak, że jakby... Nie, tak jak mówiłam, nie mam takiego parasola ochronnego nad sobą, żeby ktoś się tam nade mną użalał, bo mam nowotwór. To nie o to chodzi zupełnie. Ja czuję się, mówię, dobrze teraz, funkcjonuję tak jak wszyscy i tego po prostu się trzymam. I tego życzę wszystkim, żeby po prostu, żeby cieszyli się życiem i nie po prostu nie poddawali się.
3: To częsta postawa u pacjentów?
1: No właśnie, 50-50. Czyli powiedziałbym, że mamy połowę takich pacjentów, którzy przychodzą rzeczywiście nastawieni bojowo, gotowi do walki, mający wsparcie bliskich, rodziny. Ale niestety jest też duża część pacjentów, którzy są bardzo zagubieni, przestraszeni, nie mają takiej jednoznacznej motywacji do walki i tym pacjentom rzeczywiście trzeba pomóc. I w ośrodkach onkologicznych zazwyczaj taki psycholog, który pomaga pacjentom onkologicznym, jest dostępny, no ale jak słyszymy, bywa różnie.
3: Tak. Ale jak to jest? Czy naprawdę to nastawienie, naprawdę ta głowa tak wiele może zmienić?
1: Oj, zdecydowanie tak. No, chociażby od takiej prozaicznej rzeczy, jak zgłaszanie się na badania kontrolne. Jeżeli pacjent jest nastawiony, że chce się leczyć, no to on będzie się zgłaszał regularnie na te wizyty. Sam będzie dbał o to, żeby te badania kolejne były zlecane. A pacjent, który nie ma woli do walki, no nie wiem, spóźni się, nie przyjdzie w ogóle na tą wizytę, będzie on odwlekał ze strachu, że coś może wyjść po prostu na tej wizycie, a to jest absolutnie błędne myślenie, no bo im wcześniej wykryjemy jakieś przerzuty czy wznowę miejscową, tym lepsza jest szansa na to, żeby wyzdrowieć.
3: Ale to jest bardzo istotne, możemy na chwilkę przy tym zostać, bo ja kiedyś miałam przyjemność rozmawiać z chirurgiem ortopedą, który rozmowę w ogóle zaczęliśmy od tego, bo on się zaśmiał, że on bardzo często kieruje swoich pacjentów do psychiatry. Ja mówię, do psychiatry? Dlaczego? A on mówi, bo to jest szalenie ważne, żeby ten mój pacjent, nawet jak go fantastycznie zoperuję, jeżeli jego kondycja psychiczna będzie słaba, jeżeli on zacznie mi wpadać w depresję, jeżeli on nie będzie miał motywacji do chodzenia na kontrolę, do ćwiczenia z rehabilitantem, prawda? Mówi, to jest... Ja mogę być świetnym chirurgiem, mogę świetne rzeczy zrobić, świetne operacje, nie? Ale ta cała praca i tutaj chyba też, nie? W tym leczeniu, w tej walce.
1: I to jest niestety prawda.
2: Znaczy ja tak czuję bynajmniej, że tak jest. Że po prostu to mnie jakby wzmacnia. Wiadomo, rodzina jest blisko, zawsze pomaga. Właśnie jak mam te wyjazdy do Warszawy na te wlewy, zawsze wszyscy są gotowi, jakbym się gorzej poczuła. Bo jest tak, że jest gorszy taka sprawność i tak dalej po tych wlewach. Natomiast wszyscy mi pomagają. Także i bliscy, i właśnie znajomi. Także naprawdę mam takich fajnych przyjaciół, fajnych sąsiadów też. Także to się chyba wszystko do tego skłania, że tak powiem. Wszyscy właśnie pomagają i wtedy ja czuję, że jestem dla kogoś ważna. No i wtedy też mam więcej siły do tego, żeby walczyć.
3: Co byś, Asiu, poradziła osobom, które dowiedziały się, że zmagają się z takim nowotworem jak ty?
2: Na pewno pierwszy moment to jest szok. To jest taki szok, gdzie po prostu, jak już sobie o tym myślę, to po prostu mi się chce płakać, bo to był ciężki czas. Ale trzeba się wziąć w garść po prostu i zawalczyć o siebie, swoje życie.
3: Panie doktorze, czerniak wśród różnych innych nowotworów, jakie to są rokowania, jak to wygląda?
1: Niestety jest to rzeczywiście złośliwy nowotwór, który często daje przerzuty. Jeżeli będzie wcześniej wykryty, nie będzie głęboko naciekał, to szanse na pełne wyzdrowienie są bardzo duże, sięgające 90%. Natomiast jeżeli niestety przegapimy ten moment i czerniak będzie już dawał przerzuty, to te szanse drastycznie spadają.
3: Kontrolować się, rozmawialiśmy o tych różnych znamionach. Jak często? Raz w miesiącu taki przegląd?
1: Raz w miesiącu można sobie samemu oglądać jak
3: właśnie,
1: najbardziej,
3: tak,
1: natomiast
3: tak.
1: Wizyta lekarska raz w roku spokojnie wystarczy. Najlepiej, żeby to było właśnie u osoby, która wykonuje tą dermoskopię, tak, czyli badanie w powiększeniu. Natomiast mamy też możliwości, żeby zapobiegać w ogóle wystąpieniu tego nowotworu. No i tutaj podstawowa zasada, no to oczywiście nie opalać się nadmiernie, a już broń Boże nie korzystać korzystać z solarium. Promieniowanie UV no, jest od dawna znanym czynnikiem ryzyka i wystawianie się nadmiernie na słońce bez odpowiedniej ochrony, tak, bez kremów z filtrem, bez zasłaniania ciała i przebywanie długo na słońcu niestety znacznie zwiększa ryzyko zachorowania na czarniaka.
3: Mhm. Ale podbiję jeszcze, bo często słychać takie głosy, nawet widzę gdzieś w komentarzach w internecie, no to jak to teraz z tą witaminą D? To tu się nasmaruje, tu nie wchłonę i kurczę...
1: Witaminę D możemy spokojnie w inny sposób otrzymywać. Można ją w pożywieniu, tak? Na przykład ryby są doskonałym źródłem witaminy D. Zresztą w sezonie zimowym no nie mamy tego dostępu do słońca, a jakoś nasza populacja nie wyginęła z powodu tych niedoborów, więc są rzeczywiście inne źródła. Niekoniecznie musi to być ekspozycja na słońce i nie musi to być ekspozycja taka bezpośrednia na to słońce. Możemy spokojnie przebywać w jakimś delikatnym cieniu i to spokojnie wystarczy do produkcji tej witaminy.
3: Mhm. Asiu, coś byś dorzuciła? Jak ty dbasz o siebie, o swoją rodzinę? Bo podejrzewam, że jesteś turbo wyczulona.
2: Tak. Na pewno te kremy. Dokładnie. Na pewno te kremy z filtrem to na pewno. Jakieś okrycie głowy. Ja też w zasadzie jak właśnie jest takie mocniejsze słońce, no to noszę właśnie koszulę z długim rękawem, takie przewiewne, bawełniane. Staram się unikać, przyznam szczerze, że w takim sezonie letnim, to dla mnie sezon letni to jest taki sezon, gdzie ja większość czasu jednak spędzam w domu. Ale jak już wychodzę, to po prostu na pewno ten filtr i to okrycie głowy to jest podstawa. No i tyle, no bo cóż, tu, cóż więcej zrobić? No też nie usiądziemy w domu, nie będziemy siedzieć cały czas tak, no więc wychodzić trzeba. Więc to chyba jest najważniejsze.
1: Można się przygotować.
2: Tak, przygotować, filtrem, dokładnie.
1: Żeby można było z tego słońca bezpiecznie
3: korzystać. Dajmy się zwariować.
2: Dokładnie.
1: Aczkolwiek powinny być szczególnie wyczulone osoby z takim fototypem pierwszym skóry, czyli osoby, które mają bardzo jasną karnację, blond włosy, rude włosy, jasne oczy do tego. To są osoby, które łatwo doznają poparzeń słonecznych i to są osoby, które też szczególnie są narażone na zachorowania czerniaka.
3: Mhm. I też bardzo ważne jest to, chciałabym, żeby też wybrzmiało, żebyśmy oglądali się naprawdę dokładnie i szczegółowo, tak, nie tylko te miejsca odkryte, ale żebyśmy, no wszystko, co nas tak troszkę zadziwi.
1: To prawda.
3: Prawda?
1: To prawda.
2: Tak, gdzieś w miejscach, które też są jakby gdzieś umiejscowione, gdzie możemy gdzieś je podrażniać, nie wiem, właśnie czy bluzką, czy bielizną. Właśnie te miejsca szczególnie powinniśmy właśnie sprawdzać, żeby tak, po prostu nie uszkodzić tej
1: takie
2: zmiany.
1: Takie mechaniczne podrażnianie też jest czynnikiem niekorzystnym, aczkolwiek mogą być zmiany właśnie ukryte na przykład pod paznokciem, na podeszwach stopy. Zdarza się również czerniak niestety w gałce ocznej i to są zmiany, których możemy sami absolutnie nie zauważyć, dlatego wizyty u lekarza no, będą pomocne.
3: Mhm. I nie mówić, że lekarz coś wydziwia, jak dentysta zobaczył na dziąśle na przykład, tylko wziąć sobie do serca i...
2: Tak.
1: I zdecydowanie tak. Trzeba działać.
3: I sprawdzić. Bardzo się cieszę, że się dzisiaj zobaczyliśmy, szczególnie, że zbliża się lato. Kochani, lato się zbliża, czyli taki okres, w którym częściej, chętniej wystawiamy się na działanie promieni słonecznych. To, o czym dzisiaj powiedzieliśmy, dbajmy o siebie, chrońmy skórę, nakładajmy, stosujmy kremy z umiarem z tym słoneczkiem, ale nie zapominajmy, że czerniak to nie jest tylko lato, to nie jest tylko piękna pogoda, to nie są super wczasy, tylko przez cały rok oglądajmy się dokładnie, dbajmy o siebie, dbajmy o swoich bliskich, bądźcie zdrowi.
0: Gadaj zdrów, Vox FM. Vox FM.
4: Vox FM robi lato.

0: Fan.
1: Sprzedali około 80 milionów płyt na całym świecie. Dzięki temu są jednym z najlepiej sprzedających się zespołów wszechczasów i choć ich największa popularność przypadła na lata 2000, to zaczęli działać w połowie lat 90. Posłuchajcie historii The Black Eyed Peas. Historia sięga tak naprawdę roku 1988, kiedy William James Adams Jr., znany dzisiaj jako Will.i.am oraz Alan Pineda Lindo, działający pod pseudonimem Apple the App, poznali się w jednym z klubów w Los Angeles i założyli hip-hopową grupę Tribal Nation. Ta później zmieniła nazwę na Adban Clan, rozpadła się w 1995 roku i wtedy panowie, do których dołączył Jamie Gomez, Del Tabu, powołali do życia grupę Black Eyed Pots, której nazwę później zmieniono na Black Eyed Peas. W niektórych piosenkach wspierała ich wokalistka Kim Hill. I wydali pierwszy album Behind the Front, który ukazał się w 1998 roku, a to jeden z kawałków, który promował ten kraj.

Kolejny album grupy ukazał się w 2000 roku i nosił tytuł Bridging the Gap. Najlepsze miało jednak nadejść. Dwa lata później do zespołu dołączyła wokalistka Stacey Fergie Ferguson, która wcześniej występowała w girlsbandzie Wild Orchid, z którym wydała dwa albumy. Kiedy ich firma fonograficzna nie przyjęła do wydania kolejnego krążka, Fergie opuściła grupę. The Black Eyed Peas w nowym składzie zaczął pracować nad popowym albumem, który miał przynieść im popularność, a był zatytułowany Elefunk. Ukazał się w 2003 roku, a pierwszym singlem, który go promował, był ten pod tytułem Where is the Love z gościnnym udziałem Justina Timberlake'a, który z miejsca stał się światowym hitem. Na amerykańskiej liście przebojów osiągnął 8 miejsce, a w innych krajach, jak w Australii czy w Wielkiej Brytanii, skoczył na same szczyty, nie schodząc z nich przez wiele tygodni. W tym drugim kraju był najlepiej sprzedającym się singlem tam

ten kawałek to dopiero zapowiedź albumu. Drugim singlem, który go promował, był Shut Up, który zajmował pierwsze miejsca list przebojów w kilkunastu krajach Europy, w tym w Austrii, Czechach, Francji, Irlandii, we Włoszech czy w Szwecji, ale też w Australii czy Nowej Zelandii. W kolejnym roku według listy Eurochart Hot 100 był drugim najlepiej sprzedającym się singlem na starym kontynencie. Inaczej było w przypadku Stanów Zjednoczonych. Tam piosenka nie odniosła większego sukcesu.

Grupa kontynuowała promocję albumu, wydała singiel pod tytułem Hey Mama, który nie był już tak popularny jak poprzednie, jednak trafił na wiele list przebojów w Europie czy w Australii. W USA osiągnął 23 miejsce. Z kolei ostatnim kawałkiem z Elefunk był utwór Let's Get Retarded, przemianowany później na Let's Get It Started, który nie był w ogóle planowany jako singiel. Nowa wersja została jednak bardzo dobrze przyjęta w Australii, Kanadzie, Francji czy Nowej Zelandii. Z kolei w Stanach osiągnęła 21 miejsce na liście Billboardu. Mało tego, dzięki tej piosence zespół otrzymał swoją pierwszą nagrodę Grammy w kategorii najlepszy występ rapowy duetu lub grupy. Zespół również nominowany był do nagród w kategoriach płyta roku i najlepsza piosenka rapowa. Krążek sprzedał się na całym świecie w 9-milionowym nakładzie. Sukces przełożył się na pierwszą międzynarodową trasę koncertową. Grupa odwiedziła Europę, Azję oraz Afrykę. W trasie koncertowej przyszedł czas na kolejny album. Monkey Business ukazał się w 2005 roku, a większość utworów powstało właśnie podczas tournée. Na pierwszy singiel wybrano kawałek Don't Funk With My Heart, który w samych Stanach Zjednoczonych stał się ogromnym hitem. Na liście Billboardu osiągnął trzecie miejsce i przyniósł grupie kolejną nagrodę Grammy. To w kategorii im już dobrze znanej najlepszy występ rapowy duetu lub grupy. Piosenka przypadła również do gustu słuchaczom w Kanadzie, Australii czy

albumu były Don't Lie, który w Stanach zajął 14 miejsce, a w Wielkiej Brytanii oraz Australii dotarł do pierwszej dziesiątki list przebojów. Sukces powtórzył My Humps, który w USA dotarł już do trzeciego miejsca na liście Hot 100, a do pierwszego w Australii, Nowej Zelandii czy Irlandii. Co ciekawe, kawałek pierwotnie został napisany dla grupy The Pussycat Dolls, jednak znalazł się na albumie The Black Eyed Peas. Mówi o tym, jak Fergie wykorzystuje swoje piersi i pośladki do osiągnięcia swoich celów. To wywołało kontrowersje. Według niektórych krytyków była to infantylna forma podniecenia seksualnego. Byli też jednak tacy, którzy tę produkcję akurat chwalili. Sam singiel sprzedał się w ponad 2-milionowym nakładzie. Otrzymał nagrodę Grammy w kategorii najlepszy występ popowy duetu lub zespołu oraz statuetkę MTV Video Music Awards w kategorii najlepszy teledysk hip-hopowy. Kawałek był tak popularny, że parodiowali go również inni artyści, w tym Alanis Morissette. Sam album Monkey Business zadebiutował na drugim miejscu listy Billboard 200 w USA. Tylko w pierwszym tygodniu sprzedało się blisko 300 tysięcy egzemplarzy, a ogólnie na świecie rozeszło się ponad 10 milionów kopii. To przełożyło się na potrójną platynę w Stanach Zjednoczonych czy sześciokrotną platynę w Kanadzie i Australii. W latach 2005-2006 grupa koncertowała na całym świecie. Na jej kolejny album musieliśmy poczekać do 2009 roku. Wtedy ukazał się krążek zatytułowany The End, którego tytuł oznaczał The Energy Never Dies. W jego przypadku grupa popowe brzmienie zamieniła na bardziej elektroniczne. Na pierwszy singiel wybrano kawałek Boom Boom Pow, który w pierwszym tygodniu miał 465 tysięcy cyfrowych pobrań, co wówczas było rekordem i zaowocowało pierwszym miejscem w USA. Mało tego, piosenka była pierwszym numerem jeden grupy na szczycie Billboardu i nie schodziła z niego przez 12 tygodni. Zdobyła nagrodę Grammy w kategorii najlepszy krótki teledysk oraz nominację w kategorii najlepsze nagranie taneczne. Z kolei magazyn Rolling Stone umieścił utwór na 14 miejscu na liście 25 najlepszych piosenek 2009 roku.

Kilka miesięcy później grupa wydała drugi singiel promujący album The End, zatytułowany I Got a Feeling, którego producentem był m.in. David Guetta. W tym przypadku sukces został powtórzony. Szczyt listy Billboardu ponownie należał do The Black Eyed Peas i to przez 14 tygodni. Dzięki temu został najdłużej utrzymującym się singlem numer 1 w 2009 roku. Dzięki tym sukcesom grupa pobiła pewien rekord. Łącznie z dwoma singlami zajmowała pierwsze i drugie miejsce Billboardu, łącznie przez 26 tygodni, co nie udało się żadnemu innemu artyście. Również szczyt brytyjskiej listy przebojów należał wtedy do grupy. Jeśli chodzi o inne kraje, kawałek zdobył listy przebojów w ponad 20 z nich. Był również trzecim najpopularniejszym utworem dekady w Australii. Później I Got a Feeling został nominowany do nagrody Grammy w kategorii Nagranie Roku i zdobył statuetkę w kategorii Najlepszy występ popowy, duetu lub grupy z nagraniem wokalnym. Do 2019 roku kawałek utrzymał rekord jako najczęściej pobierany utwór w iTunes Store wszechczasów. Rozeszło się 9 milionów kopii tej piosenki. Czas na kolejny singiel, tym razem grupa postawiła na Meet Me Halfway, który powtórzył sukces i w wielu krajach był numerem 1 na listach przebojów. Na liście Billboardu osiągnął 7 miejsce. Krążek promowały jeszcze kawałki I'm a B oraz Rock the Body. Grupa ruszyła też w trasę koncertową zatytułowaną The End Tour. Zdobyła również 3 nagrody Grammy z 6 kategorii, w których była nominowana, w tym za najlepszy album wokalny pop, za najlepszy wokalny występ popowy zespołu oraz za najlepszy krótki teledysk za Boom Boom Pow. Podsumowując, tylko w pierwszym tygodniu od premiery krążek sprzedał się w nakładzie ponad 300 tysięcy egzemplarzy i zadebiutował na pierwszym miejscu listy Billboard 200. W pierwszej dziesiątce spędził 38 tygodni, był jednocześnie 7 najlepiej sprzedającym się albumem 2009 roku w USA. Sprzedał się w sumie w 11 milionach kopii na całym świecie.

Grupa nie osiadła na laurach i przygotowała kolejny album. W 2010 roku wydała krążek pod tytułem The Beginning. Zadebiutował na 6. miejscu listy przebojów Billboard 200 w USA, w pierwszym tygodniu sprzedając się w 119 tysiącach egzemplarzy. Jednak krytycy mieli mieszany stosunek do tej płyty, którą promowały utwory The Time Dirty Beat, Just Can't Get Enough czy Don't Stop the Party. Podczas gali Billboard Music Awards zespół zgarnął statuetkę w kategorii Najlepszy Duet Grupa. W lipcu 2011 roku podczas jednego z koncertów ogłosił, że zawiesza swoją działalność na czas nieokreślony, po to by zająć się innymi działaniami. W listopadzie tamtego roku zakończyła trasę The Beginning.

Rok 2015 przyniósł informację, że zespół się reaktywuje. Wydano wówczas dwa utwory, ale w żadnym z nich nie wystąpiła Fergie. W kolejnym roku ukazała się nowa wersja kawałka Where's the Love. Tu pojawili się już wszyscy członkowie grupy. Według zapowiedzi dochód z utworu trafił do fundacji, która zajmuje się finansowaniem programów edukacyjnych i stypendiów studenckich w Stanach Zjednoczonych. W 2017 roku zaczęły pojawiać się plotki o tym, że Fergie opuszcza zespół na stałe. Ta informacja została potwierdzona w kolejnym roku. Ucięto więc spekulacje, że wokalistkę usłyszymy na kolejnym albumie The Black Eyed Peas. Chwilę później do zespołu dołączyła finalistka pierwszego sezonu The Voice Filipiny Jessica Reynoso, występująca pod pseudonimem J-Ray Soul. Również w 2018 roku grupa wydała kilka singli, wśród nich Ring the Alarm, Get It czy Big Love. Wszystkie znalazły się na krążku zatytułowanym Masters of the Sun, Volume 1. Mamy tu odejście od elektronicznego brzmienia i powrót do hip-hopu. Został zainspirowany klimatem społecznym Stanów Zjednoczonych. W kolejnym roku zespół podpisał nowy kontrakt płytowy i wydał takie single jak Ritmo czy Mamacita. Pierwszy osiągnął na liście Billboardu 26 miejsce. Z kolei w tym drugim słychać już nową wokalistkę. Oba były zapowiedzią ósmego albumu zatytułowanego Translation.

Z okazji premiery albumu Will.i.am ujawnił, że Fergie odeszła z zespołu, by poświęcić się roli matki. I jeżeli tylko chciałaby wrócić, wystarczy się z zespołem skontaktować. Sam krążek zadebiutował na 52. miejscu listy Billboard 200 i wskoczył na trzecie miejsce listy Top Latin Albums. Pod koniec 2022 roku pojawiła się zapowiedź kolejnego krążka, który otrzymał tytuł Elevation, z którego pochodziły takie single jak Simply the Best czy Don't You Worry, nagrane z Shakirą i Davidem Guettą.

W 2025 roku z okazji 20. rocznicy zespół wydał krążek Monkey Business. Zawiera 31 utworów, a można go posłuchać w serwisach streamingowych. To jeszcze garść informacji o samych członkach zespołu. Fergie ma na koncie dwa solowe albumy studyjne. Pierwszy ukazał się w 2006 roku i dostał tytuł The Duchess. Pochodziły z niego takie przeboje jak London Bridge czy Big Girls Don't Cry. W USA czy Kanadzie dostała za niego wielokrotną platynę. Taką płytę otrzymała również w Polsce. Kolejny krążek wokalistki ukazał się w 2017 roku i dostał tytuł Double.

Will.i.am ma na koncie 4 albumy solowe, pierwszy z 2001 roku, ostatni z 2013. Cały czas współpracuje z wieloma artystami jako producent muzyczny. Był jurorem brytyjskiej wersji programu The Voice. Ogromny sukces odniosła jego piosenka, nagrana we współpracy z Britney Spears, Scream and Shout.

Kolejny członek The Black Eyed Peas, Apple the App, ma na koncie utwory z innymi artystami oraz stworzył m.in. własną wytwórnię muzyczną, która ma dawać szansę młodym artystom. Był też trenerem w programie The Voice Filipiny. Z kolei Tabu ma na koncie role filmowe, współtworzył i wykonywał muzykę, która znalazła się m.in. na ścieżkach dźwiękowych do filmów, współpracuje z innymi artystami i identyfikujący się jako Indianin i Meksykanin napisał książkę dla dzieci o tożsamości. A na koniec jeszcze kilka garść ciekawostek o zespole, które może nie każdy zna. The Black Eyed Peas ma na koncie wiele koncertów charytatywnych i pomoc potrzebującym. W 2011 roku jego członkowie założyli szkołę dla nowojorskich nastolatków, w której mogą uczyć się produkcji wideo i muzyki przy użyciu profesjonalnego sprzętu. Zespół pojawił się również w grze wideo, w której jego członkowie pomagają graczowi przejąć kontrolę nad miastem. Na koncie również gra taneczna. To też pierwsza grupa na świecie, która przeprowadziła transmisję koncertów 3D na żywo.

0: Autopromocja. Nareszcie spokój.
1: Nie spać, zwiedzać, słuchać pierwszej zmiany.
2: Dzień dobry, witam.

0: pytanie.
1: Słuchaj od 6 w Vox FM.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
3: Autopromocja.
4: Nie masz numerka w systemie? Nie macie na świecie. Rafał Dębski, Labirynt von Brauna.
5: Chciałem zobaczyć, na ile system jest elastyczny i na ile mi pozwoli działać tak, jak ja chcę. Nie tak jak wszyscy, tylko po swojemu, żebym mógł sam stanowić prawo dla siebie.
4: Kto by nie chciał żyć na własnych zasadach, według własnych reguł? Tylko nieliczni decydują się na rozstanie z systemem, który uważają za opresyjny i ograniczający wolność osobistą. Na ile to możliwe we współczesnym świecie, w którym musimy postępować według reguł zorganizowanych przez szeroko

0: ujęty aparat władzy? Gdzie kończy się granica naszej wolności, a gdzie zaczyna anarchia i chaos podsycany szczyptą hipokryzji? Czy odcięcie się od reguł panujących w zorganizowanym społeczeństwie i wypracowywanych przez setki lat jest odpowiedzialne i bezpieczne? A może właśnie na tym opiera się prawdziwe szczęście i każdy ma do niego prawo? I dziś wam o tym opowiemy w kolejnym reportażu przygotowanym przez naszych dziennikarzy. Michał Poklękowski, witam was w Polsce na ucho. Sztuczna inteligencja w wyszukiwarce Google podpowiada mi, że świadomy wybór życia poza systemem to celowe i dobrowolne odejście od norm społecznych, finansowych i kulturowych, często w celu osiągnięcia większej niezależności, wolności i zgodności z własnymi wartościami. Może oznaczać odejście od tradycyjnego zatrudnienia, świadome unikanie konsumpcjonizmu, funkcjonowanie poza siecią energetyczną i wodociągową lub przyjęcie stylu życia, który nie jest zgodny z głównym nurtem społecznym. A sam system to, w skrócie mówiąc, zespół pisanych i też niepisanych praw oraz obowiązków, na których opiera się działanie współczesnej cywilizacji. Każdy, kto decyduje się na życie poza systemem, ma zwykle jednak własną definicję określającą taki właśnie model funkcjonowania.
1: Według mnie życie poza systemem jest to poczucie pewnej swobody, wolności, właściwie tego, że w dosłownie każdej chwili możemy gdzieś tam trzasnąć drzwiami, złożyć wypowiedzenie w pracy i pójść po prostu swoją drogą, spróbować może żyć troszeczkę inaczej.
0: Życie poza systemem, z dala od społecznego hałasu, bywa bardzo kuszące. Może być nie lada atrakcją dla tych, którzy na przykład cenią sobie oszczędzanie zasobów.
2: Nie płacę tu żadnego czynszu za to, że korzystam z niego. Nie spłacam też żadnego kredytu, żeby go posiadać, ponieważ stworzenie go kosztowało naprawdę niewiele pieniędzy.
0: Ucieczka przed systemem najczęściej kończy się blisko natury, jak najdalej się da, od zgiełku dużych miast. Zwykle właśnie takie jest marzenie wszystkich tych, którzy chcą wyplątać się z systemowych reguł, wedle których dotąd żyli.
1: Uważam, że taka możliwość wyjścia do natury i próba w niej przeżycia bez żadnych zewnętrznych środków gdzieś jest możliwa. Oczywiście wymaga ona dużego doświadczenia, wymaga dużej wiedzy.
0: Oprócz doświadczenia i wiedzy, daleko od cywilizacji, trzeba też mieć cierpliwość, dużo siły, determinacji i sprytu, bo życie na własnych zasadach, poza systemem, nie zawsze jest sielanką.
2: 150 metrów stąd płynie rzeczka. Jeśli płynie, bo czasami zanika sezonowo w gorące lato, to bierzemy z niej wodę do zmywania, do podlewania roślin, do mycia nóg.
0: Świadomy wybór życia poza systemem to przede wszystkim ucieczka w kierunku upragnionej, szeroko pojętej wolności.
1: Ale z drugiej strony, zbliżając się do wolności, oddalamy się od tego bezpieczeństwa. W pewnym momencie nadarza się sytuacja, gdzie jednak potrzebujemy jakiejś pomocy.
0: Pomocy, którą zapewnia system, przed którym przecież się ucieka. Są też tacy antysystemowcy, którzy idą jeszcze dalej, zbliżając się do cienkiej linii, po przekroczeniu której może skończyć się cicha akceptacja systemu i reszty społeczeństwa.
3: Imię jeszcze mam nadane przez rodziców, pozbyłem się nazwiska tylko, PESEL-u, aktu urodzenia, obywatelstwa.
0: Jak żyje się bez nazwiska, bez obywatelstwa, bez PESEL-u? Jak ludzie, którzy opuszczają system, tłumaczą swój wybór? Czego się boją, a co ich uszczęśliwia? Jeśli chcecie poznać odpowiedzi na te pytania, to musicie posłuchać reportażu Oliwii Krettek, do którego wysłuchania w tej chwili was zapraszam.
1: Uważam, że życie poza systemem to jest takie unikanie fikcyjnych ograniczeń, które są nam po prostu odgórnie narzucane.
4: System jest tak opresyjny, że ograniczał mi moje wolności, możliwości rozwoju i sprawiał, że wpadłem w ciężką chorobę, w depresję dosłownie.
5: Dzisiaj zabiorę was w miejsca, które w jakimś stopniu można nazwać pozasystemowymi. Spotkałam się z czterema osobami, które mają różne spojrzenie na takie życie off-gridowe. Między innymi odwiedziłam Alicję Stolarczyk, która prowadzi siedlisko Cudne Manowce na Opolszczyźnie, w środku lasu. Przyjeżdżają do niej różni ludzie, różne grupy, prowadzą tam warsztaty, a ona najczęściej ze swoim mężem, poza tymi wydarzeniami, przebywa tam, dba o to, żeby to miejsce mogło żyć swoim życiem z różnymi rozwiązaniami, właśnie takimi pozasystemowymi. Mamy kilka miejsc noclegowych, w tym tipi, w którym płonie prawdziwy ogień, dwa namioty, barakowóz, który został sprezentowany Alicji przez jej przyjaciółkę, który kiedyś był strzelnicą, a teraz jest miejscem odpoczynku, miejscem spania, szczególnie jest wykorzystywany zimą, bo to jedyne miejsce, gdzie jest piec, tak zwana koza. I od tego miejsca zaczniemy. Pięknie nam grają tutaj instrumenty same. Jesteśmy w środku w zasadzie lasu. Obok mamy polanę. Nie widać żadnego słupa, ani elektrycznego, ani żadnej cywilizacji.
2: Żadnych budynków.
5: Ale prąd jako taką macie tutaj z jakichś solarnych instalacji? Czy...
2: Tak, z panela słonecznego jest prąd. Najpierw ta energia słoneczna się kumuluje w starym akumulatorze Stira. Choć pokażę ci, jest ukryty tutaj pod stoliczkiem. O, widzisz?
5: Mhm. Wygląda jak z samochodu po prostu.
2: Tak. A tu na dole jest podwieszony inwerter, który przerabia tą energię na 220 V, więc mogę też włączyć coś na chwilę do gniazdka zwykłego. Mhm. A tutaj jest do końcówki na USB, żeby ładować komórki.
5: O, to ja sobie podłączę.
2: Mhm. Możesz sobie podłączyć. I pozwala to tutaj też mieć oświetlenie wieczorem. Mamy tą jadalnię oświetloną i kuchnię.
5: Ale poza tym widziałam lampki naftowe.
2: Tak, są lampki naftowe, jest mnóstwo świeczek, są lampki solarne, są różne kolorowe świecidełka. Także wieczorem tu jest niezwykle urokliwie. Szkoda, że dźwięk nie może tego oddać.
5: No właśnie, bo jesteśmy w takim miejscu, które możemy spokojnie nazwać off-gridowym, prawda? Pozasystemowym. Działa...
2: Zdecydowanie, bo nie ma tutaj systemowego prądu ani wody. Nie płacę tu żadnego czynszu za to, że korzystam z niego. Nie spłacam też żadnego kredytu, żeby go posiadać, ponieważ stworzenie go kosztowało naprawdę niewiele pieniędzy.
5: Jesteśmy w siedlisku, cudne Manowce. Skąd nazwa, skąd pomysł w ogóle na takie miejsce?
2: Ja miałam moje indiańskie tipi od lat, bo jestem indianistką i tak się poukładało w życiu, że nie za bardzo miałam go sobie gdzie rozbić i marzyłam o takiej wielkiej polanie otoczonej lasem, na której to tipi będę sobie rozbijać, a ponieważ mieszkam w mieście, mimo że mam dom z ogrodem, to będę sobie do tego lasu uciekała i w tym tipi sobie siedziała i się cieszyła spokojem. Ale tak wyszło, że stworzyło się z tego takie miejsce spotkań, warsztatów, wydarzeń, koncertów i właściwie ciągle są tutaj ludzie. Ładne. Wiele z tych pięknych ozdób wszystkich, które tutaj są, jak również znaczyń, misek, koców, poprzywozili ludzie. Mhm. Wyrzucali jakieś niepotrzebne rzeczy albo znajdowali je na gdzieś tam odłożone przez kogoś niepotrzebne. Więc co najmniej połowa wyposażenia tego siedliska to są dary od gości.
5: I też dużo rzeczy, które tutaj widzimy, na przykład piec, to też jest zrobione przez osoby, które was odwiedziły, prawda? No właśnie, gotowanko.
2: Piekarnik gliniany rzeczywiście pomagały nam budować dzieciaki podczas jednego ze spotkania tutaj. A tutaj jest piec w leśnej kuchni do gotowania z gliny, z drzwiczkami żeliwnymi, z blachą i z rusztami i z powyginaną starą rurą.
5: Aha.
2: I ta kuchnia nazywa się Kuchnia pod starą rurą. Tu jest napis z zewnątrz. I wyobraź sobie, że cały ten piec kosztował 170 zł, ponieważ te dziurawe cegły dostaliśmy w prezencie, glinę wykopaliśmy spod ziemi, a wszystkie metalowe części do tego pieca kosztowały na złomie 170 zł. I jeden dzień pracy mnie i mojego męża.
5: No pięknie.
2: Da się.
5: Możemy też gotować na ognisku.
2: Tak, wieszamy kociołki na trójnogu. Możemy do żaru wkładać różne warzywa i zapiekać je.
5: Wiele rzeczy tu też rośnie. Jakieś ziółka, herbatki.
2: Tak.
5: Ze swojego ogrodu masz.
2: Trochę tutaj poprzesadzałam z mojego ogrodu dużego permakulturowego w Rudzie Śląskiej, który prowadzę. Jest na przykład bietola, łoboda, mięta. Próbuje tutaj żyć dynia, nawet kwiaty jej zakwitły. Ale dużo też można znaleźć cennych rzeczy dookoła w dzikiej przyrodzie. Mhm.
5: Czeremcha,
2: mnóstwo czeremchy jest. Wysuszoną dobrze czeremchą palę w moim indiańskim tipi. Zaparzamy listki czeremchy na kolację, na herbatkę na dobranoc. Zajadamy jej owoce. Gdzieś tutaj w lesie można znaleźć jagody, jeżyny.
5: No i trzecią opcją, jeśli chodzi o gotowanie, tak wrócę do tego tematu, mamy właśnie piec zbudowany przez dzieci z gliny, tak?
6: Mhm. Taka jama, pieczara z gliny, ze starej blachy są zrobione drzwiczki, żeby można było zamknąć. Na górze jest kominek, rozpalasz tutaj ogień, trzymasz go przez godzinkę, półtorej, cały ten piec się rozgrzewa, także tutaj niemalże dotknij.
5: Jeszcze jest ciepły?
6: Zobacz, jaki gorący.
5: Jest ciepły.
6: Więc w środku pali się ogień, piekarnik się rozgrzewa, potem wygarniamy na zewnątrz ten żar, te płonące patyczki, polewamy je wodą, żeby nie wzbudzić pożaru i wsuwamy do środka, do piekarnika, blaszkę z jakimś pysznym jedzonkiem. Dzisiaj zapiekankę piekłyśmy tutaj pyszną z bakłażanu, z cukinii, z sera, z tofu.
5: Była bardzo dobra.
6: Można piec tu pizzę, ciasteczka. Ale chleba jeszcze nie próbowaliśmy, musimy kiedyś.
5: No właśnie, od razu miałam takie skojarzenie z chlebem, jak zobaczyłam ten piec.
7: Tylko cicho.
5: Możesz się w ogóle przedstawić z imienia i nazwiska?
7: Czy nie masz... mam nazwiska.
5: Jak to nie masz nazwiska?
7: Rzekłem się sądowo nazwiska. Przysięgłem przed świadkami podczas rytuału. Oni mi nadali imię Morfeusz, a ja je przyjąłem. Na tej podstawie co Karol Wojtyła stał się Janem Pawłem II, ja się stałem Morfeuszem.
5: A skąd takie imię akurat u ciebie?
7: Nie mogłem zasnąć i przyszło to do mnie. Po prostu potrzebowałem Morfeusza i...
5: Czyli to są dokumenty, których używasz zamiast dowodu?
7: To jest dokument, to jest dowód tożsamości.
5: Dowód tożsamości istoty żywej. I kto ci go wydał?
7: Ja sam. Na podstawie, wiesz, wszystkich rzeczy, które są niezbędne w dokumencie, stworzyłem swój własny dokument. I potwierdzone jest przez 3 niekarane osoby, to uprawomocnia cały ten dokument.
5: I normalnie możesz się podpisywać tym imieniem nowym, Morfeusz, na dokumentach, tak?
7: Oczywiście. Każdy tak może.
5: Jesteś pierwszą osobą, która w ten sposób pozbyła się swojego tego imienia nadanego przy urodzeniu przez rodziców?
7: Nie no, imię jeszcze mam nadane przez rodziców. Pozbyłem się nazwiska tylko, PESEL-u, aktu urodzenia, obywatelstwa i wymeldowałem się. Jeżeli ktokolwiek chciałby mi czegoś zabronić, no to narusza prawa człowieka, jest to dyskryminacja. Narusza taryfikator IP66, międzynarodowej taryfy odszkodowawczej za łamanie praw człowieka.
5: Dzięki temu prawu możesz funkcjonować i nie obawiać się niczego, tak?
7: Jest to po prostu tak jakby drugie dno prawne. Nie jestem osobą względem prawa, tylko człowiekiem i dotyczą mnie po prostu inne przepisy niż osobę prawną i osobę fizyczną.
5: Ale masz w związku z tym jakieś trudności? Już doświadczyłeś jakichś trudności w związku z tym, że zrzekłeś się tego wszystkiego?
7: Nie, na razie same benefity, gdyż podlegam pod opiekę zdrowotną, pod socjal. Jechałem ostatnio samochodem bez przeglądu, bez ubezpieczenia. Policja mnie zatrzymała i mnie puścili dalej, gdyż no nie mają podstawy prawnej, żeby móc mi dać jakikolwiek mandat.
5: Skąd u ciebie taka decyzja, żeby się zrzec tego wszystkiego?
7: No to po prostu przyszło do mnie tak znienacka, że tak powiem. Chciałem zobaczyć, na ile system jest elastyczny i na ile mi pozwoli działać tak, jak ja chcę i po mojemu. Nie tak jak wszyscy, tylko po swojemu, żebym mógł sam stanowić prawo dla siebie.
5: Kolejną osobą, którą spotkałam na swojej drodze, która ma nieco inne spojrzenie na życie, jest Mateusz Chmielewski, autor kanału Źródła Natury według Chmielewskiego. Mateusz zajmuje się między innymi dzikimi roślinami jadalnymi. Opowiada też o grzybach, trochę o survivalu, a jego punkt widzenia na takie życie off-gridowe wygląda tak.
1: Według mnie życie poza systemem jest to poczucie pewnej swobody, wolności. Właściwie tego, że no, w dosłownie każdej chwili możemy gdzieś tam trzasnąć drzwiami, złożyć wypowiedzenie w pracy i pójść po prostu swoją drogą, spróbować może żyć troszeczkę inaczej. No, wiadomo, że dzisiaj wszyscy jesteśmy wtłoczeni w kulturę pracy, ale niektórzy też na przykład wykonują tą pracę, ale wcale tej pracy nie lubią, no ale muszą pracować, no bo przecież muszą spłacić kredyty, raty, no opłacić wszelkiej maści rachunki, w efekcie czego no już się wtłaczają w ten taki mechanizm, wtłaczają się w ten taki system pracy, że już nie widzą innego życia. Za taki system uważam wszystkie mechanizmy, które gdzieś ograniczają nasze czyny. Oczywiście nie mówię tutaj o prawie, tak? No bo wiadomo, że w każdym państwie występuje jakieś tam prawo, są jakieś takie naturalne, prawne ograniczenia, ale mówię tutaj bardziej o takich fikcyjnych ograniczeniach, ograniczeniach, które gdzieś tam się w naszej głowie pojawiają. Okazuje się, że no to nie jest aż takie proste, bo każdy kierunek ku jakiejś pożycia poza systemem, no to jest w moim odczuciu kierunek ku takiej troszeczkę większej wolności osobistej, ale z drugiej strony, zbliżając się do wolności, oddalamy się od tego bezpieczeństwa. Możemy sobie wyobrazić sytuację, gdzie idziemy do jakiegoś lasu, próbujemy tam przetrwać w prymitywny sposób, żyć całkowicie poza systemem, żyć w sposób całkowicie samowystarczalny, no ale w pewnym momencie nadarza się sytuacja, no gdzie jednak potrzebujemy jakiejś pomocy lekarskiej, pomocy dentysty chociażby, tak? No i w tym momencie takie rozwiązania systemowe byłyby dobre. Według mnie ludzie w różnego typu ideach zbyt mocno idą w daną ideę na całość, stają się troszeczkę takimi, bym powiedział, radykałami, ekstremistami, ale nie zawsze w moim odczuciu trzeba aż tak mocno w to iść. Czasami trzeba po prostu wybrać te czynniki, które usunąć po prostu system w miejsca, gdzie nam realnie on przeszkadza, tak? A zostawić tam, gdzie on nam realnie pomaga.
5: Czyli mamy prąd ze słońca, wodę przywozicie?
6: Tak, wodę przywozimy na razie, ale też tutaj 150 metrów stąd płynie rzeczka. Jeśli płynie, bo czasami zanika sezonowo w gorące lato, to bierzemy z niej wodę do zmywania, do podlewania roślin, do mycia nóg.
5: A jeśli chodzi o deszczówkę, coś próbujecie
6: ją? Tak, zbieramy deszczówkę. Jesteśmy właśnie pod werandą z wielkim dachem i cała deszczówka z tego dachu zbiera się w takim baniaku. Zobacz. A kiedy baniak się przepełni, to wężem woda płynie do oczka jeszcze wodnego, które zbiera tą deszczówkę, a ponieważ próbuję tutaj sadzić trochę roślin na tej biednej, porolniczej ziemi, to ta deszczówka też przydaje mi się bardzo do pojenia tych roślin.
5: I tam normalnie mamy prysznic.
6: Tak, chodź, zobacz, z kurkiem. Stajesz sobie w takiej bali wielkiej, żeby nie tracić tej wody, bo tutaj każda kropelka wody jest na wodę złota, ale to uczy też oszczędzania wody i uczy szacunku do wody. I kiedy wraca się z takiego miejsca do domu i można puścić prysznic, w którym ta woda płynie bez ograniczeń, to dopiero doceniamy te nasze cywilizacyjne wszystkie wygody. I muszę ci powiedzieć, że kiedy siedliśmy tutaj w grupie 15 osób, policzyliśmy mniej więcej, ile dziennie człowiek w bloku czy w normalnym domu zużywa wody na spłukiwanie toalety, na zmywanie, na gotowanie, na kąpanie się. I tutaj tej wody idzie o wiele mniej. I nawet pobyt na 2 dni w takim miejscu to jest właściwie oszczędność naprawdę setek litrów wody.
1: Uważam, że życie poza systemem to jest unikanie fikcyjnych ograniczeń, które są nam po prostu odgórnie narzucane. Z całą pewnością pierwsza kwestia to jest taka, że no nie posiadam żadnego kredytu i nigdy bym też nie chciał mieć jakiegoś kredytu na mieszkanie. Dzisiaj biorąc kredyt na rzędu 300 tysięcy, realnie musimy go spłacić w formie 1 000 000 złotych, w efekcie czego ja bym musiał przez 25-30 lat ciągle pracować. Każdego miesiąca odprowadzać te, nie wiem, 2 000 czy 3 000 złotych. No jak dla mnie to jest takie współczesne niewolnictwo. Niewolnictwo, ale też z niską nagrodą, no bo właściwie oferuje się nam w zamian za to 4 ściany i dach nad głową, co według mnie jest dobrem aktualnie znacząco przeszacowanym. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że wynajem mieszkania to też są koszty, często porównywalne z kredytem, chociaż gdzieś tam można upolować tańsze oferty. Jeżeli mamy teraz standard mieszkania, no nie wiem, duży albo średni, no to przynajmniej możemy zejść z tym standardem na nieco mniejszy, tak? Jeżeli nam się powinie noga, okaże się, że no jest jakiś w życiu zły scenariusz i musimy z tego zrezygnować. Mając no kredyt na karku, czułbym bardzo duży dyskomfort i nigdy bym go nie chciał mieć. Ja też mam taką czarną wizję, że jak przyjdzie po prostu jakiś kryzys, na przykład wojna, tak jak teraz na Ukrainie niestety się wydarzyła, mamy to mieszkanie, no a co potem z kredytem? No kredyt zostanie, to znów trzeba się od tego ubezpieczyć, bo pewnie się można od tego ubezpieczyć. No w efekcie znów się zaganiamy w kolejne tak naprawdę opłaty za oddychanie. No musimy płacić za wszystko. To jest moim zdaniem daleko od życia poza systemem.
4: Nazywam się Karol Schubert, jestem inżynierem ochrony środowiska.
5: Skąd u ciebie wzięła się taka myśl, żeby trochę żyć inaczej? Żyć poza systemem?
4: No głównie się wzięło to stąd, że system jest tak opresyjny, że ograniczał mi moje wolności, ograniczał mi po prostu możliwości rozwoju i sprawiał, że wpadłem w ciężką chorobę, w depresję dosłownie, przez opresyjność tego systemu.
5: Przyszedł jakiś taki konkretny moment, który sprawił, że zacząłeś myśleć o życiu w nieco inny sposób?
4: No to był moment, gdy trafiłem do aresztu na 6 miesięcy i miałem dużo czasu na przemyślenia. Na razie to nie jestem posiadaczem żadnych terenów czy wiosek. Ewentualnie planuję wydzierżawić teren od mojej mamy, gdyż ona posiada jakąś ziemię. Na razie moja wioska jest tylko i wyłącznie w świecie internetu, gdzie mam jakieś swoje, powiedzmy, strony internetowe, serwery, czy ewentualnie po prostu ruchomości i nieruchomości, które posiadam.
5: Czyli mieszkasz normalnie w mieszkaniu, tak jak wszyscy,
4: no tak,
5: ale planujesz kiedyś zrobić taką swoją autonomię?
4: Taką swoją chciałbym zrobić, swoją ostoję, gdzie będę miał po prostu swoje rośliny, swoje zwierzęta i żył zgodnie z naturą. Tutaj, jeżeli chodzi o autonomię, no to ona istnieje w formie po prostu no papierowej. No są to dokumenty, dekrety. To wystarczy, no bo żeby założyć chociażby Stany Zjednoczone, to zebrało się kilku mężczyzn i dogadali, jakie mają być prawa i spisali po prostu deklarację niepodległości. No i państwo powstało najpierw na papierze, tak?
3: Na co dzień mieszkam w osadzie. Zajmuję się ludźmi, pomagam im w codziennych sprawach. Kobiety zajmują się przygotowywaniem nam posiłków, a mężczyźni rozwijają osadę, budując domy i takimi jakimiś technicznymi rzeczami, budową mebli, tego typu rzeczami.
5: Mhm. Ale poza tym pracujesz dalej jako prawnik, tak? Masz takie dwa życia, można powiedzieć?
3: No jak jestem w mieście, to prowadzę kancelarię prawniczą, ale jak wyjeżdżam sobie do osady, to wtedy jestem osadnikiem i brygadzistą. No, czuję się tam jak w rodzinie i naprawdę osada jest dla mnie nowym domem. Osada jest polaną pośród lasów. Jest małym gospodarstwem, gdzie ja i moi przyjaciele budujemy swój własny system oparty na naszych wartościach i na naszych zasadach.
5: I nie macie tam pieniędzy, tak?
3: Jakieś pieniądze no muszą być, wiadomo, no potrzebujemy jeszcze jakieś tam rzeczy z zewnątrz, no nie jesteśmy w pełni autonomiczni, jeszcze potrzebujemy energii do, wiadomo, prądu, no żeby można było gotować, żeby można było siedzieć przy żarówkach wieczorem, no wiadomo, pewnych rzeczy jeszcze nie przeskoczymy.
5: No dobra, mamy zimną wodę, ale ona nie jest z lodówki, tylko
2: ona
5: w sensie
2: z podziemnej lodówki.
5: Podziemna lodówka, czyli po prostu dół wykopany?
2: Tak, z baniakiem plastikowym, około 1,20 m w głąb i tam na dole jest zawsze chłodno.
5: A, to tutaj.
2: Zobacz, odkręcam tę pokrywę, odkładam ją na bok, wsadź sobie rękę, jaki jest chłód. Chciałoby się tam wskoczyć w dzisiejszy
5: tak,
2: upalny dzień.
5: Tak, zdecydowanie.
2: No i mam tam torby na sznurkach. I wyciągam sobie te torby z jedzeniem na zewnątrz.
5: To taka dość głęboka ta beczka.
2: Ktoś kiedyś tutaj był i po prostu wrzucił kostkę masła na sam dół. Nie myśląc o tym, jak potem to wyjmie, bo wcale niełatwo jest wyjąć coś z samego dna tej lodówki. Aha. Dlatego jedzenie jest w torbach na sznurkach. Zakręcam.
5: I przykrywam.
3: W osadzie nie potrzebujemy żadnych dokumentów ani pieniędzy. Wszystko przechodzi barterowo.
5: Ty jesteś z zawodu prawnikiem. Kim są inni mieszkańcy osady? Czym oni się zajmowali wcześniej? Albo czym się zajmują poza osadą?
3: Każdy jest inny. Są rodziny z dziećmi. Jeden był piekarzem, inny był stolarzem, inny budował domy. U nas nie ma jakiejś tam zasady, żeby przychodzili jacyś konkretni ludzie. Każdy jest inny, indywidualny na swój sposób. No, każdy ma swoje, wiadomo, wady, zalety. Nikt nie jest doskonały, ale wszyscy żyjemy razem w symbiozie i to jest piękne.
5: Mhm. Czy macie jakieś zasady, według których tam na co dzień funkcjonujecie, których staracie się przestrzegać?
3: Jest regulamin wewnętrzny. Teraz ja pracuję nad regulaminem zewnętrznym. Każdy ma swoje zadanie i każdy musi przestrzegać regulaminu.
5: Jak sobie myślę o takiej wiosce, no to właśnie jakieś urządzenia, które przetworzą wam energię, które pomogą wam oczyścić wodę i tego typu rzeczy.
4: Jeżeli jesteśmy już wystarczająco niezależni finansowo, nas stać na to, to można się zainteresować życiem właśnie off-grid, czyli zapewnić sobie swój własny dostęp do energii elektrycznej poprzez panele słoneczne czy małą elektrownię wiatrową. ewentualnie własne źródło wody, a nawet własną produkcję paliwa, która nie jest trudna i wystarczy parę filmów na YouTubie, żeby ogarnąć, jak przetwarzać skutecznie plastik w pochodne benzyny czy ropy naftowej.
5: No dobrze, ale na przykład internet, jego nie da się wytworzyć tak po prostu.
4: No żeby podłączyć się do internetu, musimy albo podpisać umowę z jakimś dostawcą, jeżeli to jest na przykład światłowód, no to powiedzmy, jeśli jakieś firmy światłowodowe, są też dostawcy telefonii komórkowej, no ale tu mamy też opcje na przykład takie jak Starlink, gdzie jest to firma zagraniczna, czyli powiedzmy, nie mówiąc tu o markach, no to powiedzmy, że internet satelitarny jest dostępny, tak. Ewentualnie można też wykorzystać sieć Helium. Sieć Helium jest budowana oddolnie, każdy użytkownik stawia urządzenie radiowe i te urządzenia, tworząc sieć takich połączeń, już jest ich około 1 000 000 na planecie, tworzą totalnie niezależny dostęp do internetu, gdzie nikt nie jest w stanie go już praktycznie odciąć.
1: Też stawiam na praktyczne umiejętności i taką pewną samowystarczalność w życiu, tak? Jeżeli dzisiaj się komuś, nie wiem, popsuje na przykład rower, no to co pierwsze robi? Dzwoni do serwisu. Ja natomiast staram się te problemy rozwiązywać samodzielnie. Przeprowadzenie serwisu prostego roweru, no z prostymi narzędziami nawet można wykonać przed blokiem. Podobnie jest z jakimiś usterkami samochodu. No ale to może wynika z mojego wykształcenia. Ale nawet takie inne rzeczy. Z dziewczyną chociażby już od 1,5 roku właściwie pieczemy samemu chleb, nie kupujemy tego chleba. Staramy się po prostu wszystkie rzeczy, no może nie wszystkie, ale przynajmniej w ramach swoich możliwości wykonywać samemu. Jakieś przetwory, dżemy, soki, my to po prostu chcemy robić i próbujemy. Bardzo lubię też naturę. W ostatnim czasie bardzo się do niej zbliżyłem. Interesuję się dzikimi roślinami jadalnymi. Uważam, że taka możliwość wyjścia do natury i próba w niej przeżycia bez żadnych zewnętrznych środków gdzieś jest możliwa. Oczywiście wymaga ona dużego doświadczenia, wymaga dużej wiedzy, ale no to nie jest takim całkowicie nierealne. Ja też interesuję się różnymi sztuczkami survivalowymi, na przykład rozpalaniem ognia w prymitywny sposób, jak uzdatniać na przykład wodę w terenie. Takie praktyczne i ciekawe umiejętności, które gdzieś tam zdobywam.
4: Zawsze musi być jakiś system, czy to będzie system wartości moralnych, czy system wartości uniwersalnych, filozoficznych, czy system prawny, no bo życie totalnie poza systemem, no to jest anarchia i kto ma większą siłę, albo jest szybszy, albo ma lepszą broń, no to wygrywa. Wtedy wracamy już do darwinizmu i możemy żyć w systemie, jak w system natury. Czy to jest system, czy to nie jest system, czy to jest prawo naturalne, wygrywa lepszy, sprytniejszy, szybszy drapieżnik. No, czy chcemy żyć w takim systemie?
5: Z Karolem i Morfeuszem spotkałam się pierwszy raz 3 lata temu. Co się u nich zmieniło i jak wygląda ich życie?
8: Jeżeli chodzi o życie off-gridowe, no to tak, zaczęliśmy skupiać się nad rozwojem naszej takiej, można powiedzieć, mikrospołeczności, którą nazwaliśmy Slavic Soul. I w ramach tego po prostu no, wspieramy się nawzajem, produkując różne rzeczy, dzieląc różne usługi i staramy się to rozliczać między sobą w barterze. Idea jest taka, żeby zebrać dostateczną ilość osób i dostateczny kapitał, aby móc wykupić jakąś ziemię, najprawdopodobniej za granicą, a nie w Polsce, i tam rozwijać tą wioskę. Ogólnie cały system finansowy głównie będzie oparty na barterze, ale jeżeli coś będzie ciężko przeliczyć, na przykład ile możesz dostać jabłek, gruszek przy takiej wymianie, no to można zastosować kryptowaluty, które po prostu no, działają, można powiedzieć, niezależnie od systemu. I dopóki są wymieniane między osobami, no to nie ma problemu. Problem zaczyna się wtedy, gdy chcemy te kryptowaluty zamienić na pieniądze i wtedy już system może się próbować upomnieć o jakąś swoją część, bo chce po prostu ten system na nas w każdym momencie pasożytować i korzystać z wytworzonych przez nas dóbr, usług, czy po prostu jakiejś wartości. Żeby tego uniknąć, to jedną możliwością jest po prostu tworzenie zamkniętych, prywatnych społeczności, które kierują się jakimś swoim kodeksem, jakimiś zasadami. No i tak, no, żeby coś takiego rozpocząć, no to trzeba skupić się na podstawach, czyli zapewnić jakąś niezależność od produkcji żywności, no to zbudowałem po prostu sobie o wiele większy foliak niż miałem w zeszłym roku. I teraz ma on już ponad 50 metrów, więc jakąś tam niezależność żywnościową już, można powiedzieć, produkuje. Przez jakiś czas też pracowałem na farmie krów, żeby trochę przybliżyć sobie produkcję zwierzęcą, jak trzeba się opiekować zwierzątkami.
5: Stoimy na takim polu koców. To jest tylko takie miejsce, gdzie się koncertuje?
6: Tak, to takie stanowisko muzyczno-relaksacyjne, poduchy, różne wygodne miejsca do siedzenia, wielkie pudło pełne instrumentów muzycznych.
5: Co my tutaj mamy?
6: Mnóstwo grzechotek, bo bardzo często tutaj dzieciaki przyjeżdżają i muzykują.
5: Takie widzę zrobione własnoręcznie.
6: Tak, zrobiłam to z orzechów włoskich z mojego ogrodu, z Jesiny. Jest kilka okaryn. Organki, dzwoneczki. No to jest śmieszne. Kazusie nazywa.
5: Czy tutaj przebywacie też zimą, czy to raczej jest letnie siedlisko tylko i wyłącznie?
6: Tak naprawdę intensywnie cudne manowce działają od marca do końca października. Czasami jak jest ładna pogoda, jeszcze robimy tutaj coś w listopadzie. Zimą całe siedlisko śpi, a ja przyjeżdżam sobie wtedy rzeczywiście, żeby zupełnie w samotności pobyć. Las dookoła zimą jest cudowny i mogę spać w barakowozie, bo jest tam piecyk na drewno.
5: Mhm. A czy chodzi po głowie wam, żeby tak właśnie bardziej się uniezależnić, może tutaj zamieszkać na stałe, by troszkę odciąć od tego zewnętrznego świata?
6: Gdyby była taka potrzeba, to mam te moje cudne manowce i mogę zawsze się tutaj zaszyć, uciec tutaj nawet z grupką przyjaciół i przetrwać. Mam tu trochę zapasów. No i takie, jak opisałam, warunki bytowe. O każdej porze roku mogę tutaj mieszkać i dałabym sobie radę. Ale jeśli chodzi o taką prawdziwą niezależność albo dążenie do naprawdę dużej niezależności, to moim zdaniem potrzebna jest grupa ludzi, jakaś wspólnota i działanie razem. I tak naprawdę zdradzę wam moje wielkie marzenie, że chciałabym, żeby moje cudne manowce nie były prowadzone tylko przeze mnie i z pomocą mojego męża, tylko marzyłoby mi się takie miejsce prowadzone i tworzone w grupce małych, w małej grupce ludzi.
5: No tak, są takie społeczności całe, co budują wioski, jakieś osiedla i rzeczywiście wtedy pewnie łatwiej.
6: Tak, widzę, że w Polsce jest teraz bardzo duży taki ruch wspólnotowy, powstają wioski, osady, powstają też takie społeczności na takiej zasadzie i ten pomysł też mi się bardzo podoba, że na jakimś terenie mieszkają ludzie dość blisko siebie, w sensie, że są w stanie dojechać do siebie rowerem czy w kilka minut autem. Misia dołącza się do dyskusji i mówi, że to jest dobry pomysł. I ci ludzie mają podobne podejście do życia, są właśnie trochę antysystemowi, wymieniają się dobrami, dzieci są na edukacji domowej i na przykład razem się uczą i spędzają czas. Razem są realizowane jakieś pasje i można też razem zarabiać na utrzymanie takiej wspólnoty. I to jest bardzo fajny pomysł.
3: Ja od kilku lat już żyję poza systemem. Teraz zamieszkuję na działce w lesie, którą przejmuję od państwa. To są to lasy państwowe w oparciu o prawo międzynarodowe. To był mój świadomy wybór i robię to, aby odzyskać niezależność i życie w zgodzie z naturą. Równocześnie prowadzę walkę z sądami, z ZUS-em. Na razie bardzo dobrze mi wszystko idzie. Nie chcę zapraszać, więc nie będę przybliżał szczegółów, ale moje doświadczenie pokazuje mi, że można odzyskać to, co nam się należy i stawić czoła instytucjom z powodzeniem. Wraz z grupą ludzi tworzę globalny ruch, który ma na celu stworzyć prawną rewolucję i polityczną rewolucję. Przygotowujemy aplikację, która pozwoli każdemu człowiekowi przejąć kontrolę nad światem poprzez bezpośrednią legislację z poziomu telefonu, żeby każdy mógł zgłosić ustawę oraz zagłosować za ustawą, wyznaczyć swojego lidera w danej dziedzinie i żeby zdelegalizować wszystkie rządy. Wtedy taka nasza Polska będzie miała około 25 miliardów oszczędności rocznie na samych pensjach dla polityków i około 200 miliardów dodatkowych oszczędności na jakichś wyborach, niewyborach, tego typu rzeczach. Równolegle rozwijam różnego rodzaju wspólnoty i osady, które pokazują, że wolność jest nie tylko teorią, ale można żyć tak w praktyce. Im więcej mamy autonomii, im więcej mamy, sami tworzymy pożywienia, mamy swoje zwierzęta, permakultury, tym bardziej od tego systemu się oddalamy i tworzymy własną autonomię. Realne minusy to ograniczenia. Mój znajomy dostał odmowę wyrobienia paszportu, a ja sam się spotkałem z odmową możliwości założenia konta w banku. Podlegam jakiejś dyskryminacji prawnej przez to, że z nimi podejmuję jakieś niekorzystne dla nich dyskusje. Wiadomo, że nie jest łatwo, ale możliwe jest tworzenie alternatyw. Moja droga i nasze wspólne dzieło to droga do wolności, do której każdy może się przyłączyć.
5: Kim najczęściej są osoby, które się decydują na takie zostanie suwerenem, czy życie typu off-grid, czy życie w autonomiach?
8: Najczęściej będą to ludzie, którzy zobaczyli po prostu na czymś przykładzie, że się da i że to jest możliwe, a nie, że to jest jakiś po prostu urban story. No, są to ludzie, którzy mają czas, żeby czytać, albo ludzie, którzy są pod czyjąś opieką, albo są po prostu już na tyle w jakiś sposób niezależni finansowo, że mają trochę więcej czasu. Przede wszystkim to tutaj jest chęć do dowiedzenia się i poszukiwania prawdy, no, chęć znalezienia po prostu czegoś, co jest prawdziwe, co jest słuszne, co nie jest oszukane, gdzie jak patrzymy na świat i większość rzeczy, no bardzo wiele rzeczy jest po prostu oparte na kłamstwie, no to tutaj no są to, wydaje mi się, że no marginalna część społeczeństwa, ale zwiększając ilość takich ludzi i zwiększając tą świadomość, dojdziemy w końcu do momentu, gdzie będzie to powiedzmy 10%. Przy przekroczeniu tych 10% wydaje mi się, że to już dalej pójdzie jak wirus i już nic nie będzie w stanie nas powstrzymać. Na razie to jest takie pojedyncze punkciki. Spodziewałbym się, że na planecie całej to jest może 10 tysięcy osób z 8 miliardów. To nie jest jakiś duży odsetek. No ale cały czas widzę, że to gna do przodu i raczej bardziej przyspiesza niż spowalnia.
5: Czy jest jakieś miejsce na Ziemi, gdzie jest więcej tego typu osób?
8: No, wydaje mi się, że Polska tutaj jest chyba takim zarodkiem zmian światowych, no bo jesteśmy jedną z niewielu kultur czy cywilizacji, które uznają, że honor ma jakąś wartość i że są rzeczy ważniejsze od pieniędzy.
0: To był reportaż Oliwii Krettek. A życie outsiderów, przeciwników systemu, ma całkiem długą tradycję, także pełną porażek, bo nie wszyscy wytrzymywali życie poza systemem, zwłaszcza kiedy przychodził kryzys i potrzebne było wsparcie. Niestety i w przypadku życia poza systemem ważne są proporcje, zachowanie zdrowego rozsądku i unikanie rozwiązań, które dla reszty społeczeństwa mogą stwarzać realne zagrożenie. Na to nie powinno być zgody.
3: Jechałem ostatnio samochodem bez przeglądu, bez ubezpieczenia. Policja mnie zatrzymała i mnie puścili dalej, gdyż no nie mają podstawy prawnej, żeby móc mi dać jakikolwiek mandat.
0: I to już nie jest fajne. Musiałem na koniec przywołać głos jednego z bohaterów naszego reportażu, który chyba dobrze ilustruje to, o czym przed chwilą powiedziałem. Moim zdaniem tak to nie powinno wyglądać. Tu powinna obowiązywać żelazna zasada, wedle której moja wolność kończy się tam, gdzie zaczynają się twoje kłopoty. W przeciwnym razie wszystko zmierza w stronę chaosu, a ten życia nikomu nie ułatwia. Ale żeby nie było, że się czepiam i że marudzę, mocno utożsamiam się z marzeniem innego bohatera, opowieści o życiu Polek i Polaków, którą przed chwilą usłyszeliście.
8: Chciałbym zrobić swoją ostoję, gdzie będę miał po prostu swoje rośliny, swoje zwierzęta i żył zgodnie z naturą.
0: I w takiej ostoi wyobrażam też siebie. Pomarzyć zawsze można, prawda? System jeszcze tego nie zabrania. Michał Poklękowski, dziękuję Wam za uwagę. Wszystkiego spokojnego. Do usłyszenia w kolejnej edycji Polski na Ucho.
9: Reklama. Przyszłość należy do automatyki. Chcesz być jej częścią? Branżowe Centrum Umiejętności numer 2 w Radomiu zaprasza na bezpłatne szkolenia z automatyki przemysłowej. Zdobądź praktyczne umiejętności, poszerz wiedzę i otwórz drzwi do nowych możliwości zawodowych. Automatyka przemysłowa to kierunek, który naprawdę się opłaca. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj. Sprawdź szczegóły na bcu2.radom.pl lub odwiedź nas Radom Kościuszki 7.
10: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
11: Reklama.
12: Vox FM. Vox FM. Robi lato.
13: Lato.

0: Autopromocja.
1: Nareszcie urlop.
2: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
1: Spokojnie. Vox FM robi lato.
3: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wtopę.
1: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
3: Vox FM robi lato.
1: Autopromocja.
4: Co za mecz, co za wynik. Anglia trzecią drużyną mundialu pokonała Francję 6-4. Południe i centrum Polski, w tych regionach mogą się dziś pojawić groźne burze. Zachowajmy ostrożność na drogach. Sobota obfitowała w groźne wypadki. Godzina 9. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości Vox FM. To był szalony mecz o trzecie miejsce piłkarskich mistrzostw świata. W Miami Anglia pokonała Francję 6-4. To był mecz z największą liczbą bramek na tym mundialu. Było to także 187. i jednocześnie pożegnalne spotkanie Didiera Deschampsa w roli selekcjonera trójkolorowych. Blisko 58-letni trener prowadził zespół narodowy 14 lat. Sięgnął z nim po tytuł mistrza świata w 2018 roku, a 4 lata później po tytuł wicemistrza. A wieczorem finał mistrzostw w East Rutherford, niedaleko Nowego Jorku, Hiszpania, zagra z broniącą tytułu Argentyną. Przed nami kolejny dzień z niespokojną pogodą. Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenie pierwszego i drugiego stopnia przed burzami w południowej części kraju. Wczoraj nawałnica przetoczyła się przez Kujawy i Pomorze. W Bydgoszczy woda wdarła się m.in. na parking jednego z centrów handlowych i do tunelu pod Rondem Inowrocławskim.
5: Duża burza i ulewa była duża. Odpychali, bo chyba się kanaliza czy tam coś zapchało.
6: Tutaj w centrum handlowym?
5: Tak, na dole.
7: Wszystko jest zalane, na piwnicy zalane, samochody stały. Cała maska pozalewana.

0: nie wiem, co się dzieje. Wyszyńskiego potok. Przecież tam jak rzeka płynęło wszystko. Ja nie wiem. Po prostu betonoza, no nie da się ukryć. Żeśmy wspominali lata 80. Tutaj z taką koleżanką. Czyż były większe deszcze niż teraz? Gdzie to ma być wsiąkać ta woda?
1: Z mieszkańcami Bydgoszczy rozmawiał nasz reporter Dawid Olszewski. Najwięcej interwencji strażacy odnotowani w powiatach bydgoskim, toruńskim, świeckim i brodnickim. Głównie wypompowywali wodę z zalanych ulic i piwnic. Zachowajmy czujność na drogach. Wczoraj doszło do wielu groźnych wypadków, m.in. na autostradzie A4. Do tragedii doszło w okolicach węzła Jarosław na Dolnym Śląsku.
2: Kierującym samochodem osobowym marki Mazda uderzył w tył naczepy zespołu pojazdów ciężarowych. W wyniku zdarzenia samochód osobowy dachował. Pojazdem osobowym podróżowały dwie osoby. W wyniku zdarzenia śmiertelne miejscu poniosła pasażerka samochodu osobowego.
1: Mówi Katarzyna Radoń ze śledzkiej policji. Kierowca osobówki z ciężkimi obrażeniami został przetransportowany do szpitala. Kierowca ciężarówki nie odniósł ciężkich obrażeń. Norwegia uczci pamięć ofiar Andersa Breivika. Niemal 15 lat po zamachach w Oslo i na wyspie Utoja otwarte zostanie Narodowe Miejsce Pamięci. W uroczystości wezmą udział m.in. członkowie rodzin 77 ofiar, ocaleni z grupy wsparcia 22 lipca i przedstawiciele młodzieżówki Partii Pracy. Kierowcy z niepokojem patrzą na rosnące ceny paliw i coraz głębiej sięgają do kieszeni. Według ekspertów z biura Reflex w przyszłym tygodniu diesel może kosztować niemal 8 zł. Rynek reaguje na sytuację na Bliskim Wschodzie, mówi Urszula Cieślak z biura Reflex.
3: Bez zmiany sytuacji na rynku ropy naftowej kolejny tydzień przyniesie podwyżki. My prognozujemy, że ceny oleju napędowego mogą wzrosnąć w okolice 7,80-7,90 zł za litr, a ceny benzyny mogą dojść do poziomu 7,30-7,40 zł.
1: Powodem rosnącej ceny ropy jest eskalacja napięcia na Bliskim Wschodzie. Najcieplej teraz na Lubelszczyźnie, tam lokalnie ponad 21 stopni, na samym morzem oraz lokalnie na zachodzie tylko 16. Najcieplej będzie dziś na Podkarpaciu, tam temperatura dojdzie do 28 stopni Celsjusza. Na Pomorzu i zachodzie dzisiejszy maks to 20 stopni. Na południu i w centrum kraju przelotne opady deszczu i burze lokalnie z gradem. Może spaść do 35 litrów wody na metr kwadratowy.

0: co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Najlepsze miasto do życia w Polsce. Jakie to jest, które, jak się okazuje, nie Warszawa, nie Kraków, Wrocław też nie.
2: Poszło wszystko fajnie w górę w Polsce. No, trzeba przyznać, już lepiej niż chyba w Niemczech. Młodzi jak tu pracują w biurze tutaj gdzieś, to oni samochód mają wszystko, jem nie trzeba zachować.
3: Ja no to nie mam zamiaru wyjeżdżać z tego miasta. Bardzo dobrze mi się tutaj żyje. Ogólnie w Polsce, no w idealnym świecie tam nie wyjeżdżał.
4: To jest w sumie takie najważniejsze dla mnie, żeby zostać po prostu w domu przy rodzinie. I nie wyjeżdżać z tego rodzinnego miasta.
1: To jest dobre miejsce do życia, czy tu się dobrze żyje, czy...
5: Dobrze.
6: Pracy mało.
1: A, że pracy mało.
7: Raczej lepiej wyjechać, jak ktoś ma lepsze perspektywy.
8: Do Warszawy, do Krakowa.
7: My mieli, to też byśmy stąd wyjechali.
9: Ja byłam tak długo za granicą, ale z przyjemnością przyjechałam do swojego miasta z powrotem.
10: I tęskniła pani
9: tak,
10: w końcu?
9: Tak, tęskniłam, oczywiście, tak.
10: Wróciła.
9: Tak, wróciłam.
11: Pod kątem wypoczynku, rekreacji jest zawsze naprawdę super.
12: Mhm. Czuję, że tutaj zostaję i to jest moje miasto, w którym chcę mieszkać.
1: Czy co, wy zapraszacie?
12: Tak, kocham Olsztyn.
1: O tym, które miasto jest najlepsze do życia, decydują zarobki, ceny mieszkań, dostępność lekarzy, poziom bezpieczeństwa, a nawet jakość powietrza. Wielkie metropolie wypadają w takich rankingach raczej słabo. Brylują mniejsze miasta, Katowice, Rzeszów czy Olsztyn. Ja pojechałem z mikrofonem do stolicy Warmii i Mazur właśnie.
0: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
1: Na początek wypowie się pan Leon, który no, gdzieś tam w okolicach galerii w centrum miasta przygrywa olsztynianom na harmonii.
13: Z większości tych miast w Polsce to ludzie młodzi wyjeżdżają, wie pan, a Olsztyn tak się jakoś trzyma jeszcze właśnie.
2: No. Ja też wyjeżdżałem. Ja byłem 25 lat w Niemczech. Mhm. Wróciłem, bo no, tam emeryturę dostałem, 65 lat wróciłem.
13: No ale wrócił pan.
2: Wróciłem i już z nudów nie miałem co tego, to się wziąłem za akordeon.
13: A dlaczego pan wrócił do Olsztyna właśnie? Co jest w tym Olsztynie takiego, że on tak przyciąga, wie pan jednak?
2: Tęsknota to raz, nie? Drugi raz. Jednak tam człowiek jest traktowany inaczej. Tak jak Białorusini, Ukraińcy, Rosjanie, Polacy tak będą traktowani.
13: Aha.
2: Tam jest tak.
13: No i gdzie lepiej? W Olsztynie czy tam w Niemczech?
2: Z początku, pierwsze pół roku ja nie mogłem się tutaj przyzwyczaić do tych chodników, do tego wszystkiego, bo bym se nogi połamał. Dzisiaj jest już, poszło wszystko fajnie w górę w Polsce. No, trzeba przyznać, już lepiej niż chyba w Niemczech.
13: Czy nie potyka się pan już o te chodniki?
2: Nie potykam.
13: Kiedy pan wrócił?
2: No już teraz będzie 12 lat temu. No i poszło ładnie, te główne ulice, wszystko to super zrobione. Aha. Na poziomie europejskim, także nic nie odbiega zachód. W sklepach wszystkiego, aby pieniędzy mieć.
13: No tak.
2: Chociaż ci starsi, co małe emeryturki mają, to naprawdę tak w sklepach się widzi, jak to złotóweczko tam przekręca. Młodzi jak tu pracują w biurze tutaj gdzieś, to oni samochód mają wszystko, jem nie trzeba zachować. To jest Warmia moja miła.
13: O.
1: A jeżdżę z mikrofonem po całej Polsce, po miastach, które wymierają, wyludniają się. Byłem już we Włocławku, w Bytomiu, Radomiu, w Wałbrzychu, w Częstochowie. Młodzi ludzie raczej nie chcą tam zostawać. Już po kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców straciły te miasta od lat 90. Na tym tle Olsztyn wypada nieźle. W porywach mieszkało tam 170, tam kilka tysięcy osób. Teraz 166 tysięcy, więc Olsztyn też się wyludnia, no ale jeszcze nie ma tragedii. Młodzi ludzie teraz, olsztynianie, spróbują wytłumaczyć te anomalie.
12: Ja ogólnie jestem trochę takim patriotą olsztyńskim i po prostu wszystko, co najlepsze, to tylko z Olsztyna. Da się spokojnie żyć. Jakby ja żyję od urodzenia tutaj i szczerze myślałam nad wyprowadzką, tam na przykład po skończeniu szkoły, ale im dłużej żyję, tym dłużej myślę, że po prostu Olsztyn to jest takie miejsce, które jest mimo wszystko takie ciekawe, tak szczerze. Akurat z wystawy wracamy.
1: Za jakie wystawy?
12: Byłyśmy na wystawie Van Gogha w 3D.
1: Po prostu dzieje się trochę.
12: Dużo się dzieje. Hmm? Wiadomo, to nie jest na takim samym poziomie jak na przykład Warszawa czy coś.
14: Raczej nie będę się prowadzać do innego miasta. Po prostu zostanę tutaj. Jak na przykład na studia, no to pójdę na WM po prostu. Do żadnego innego miasta nie. Bo po prostu czuję, że tutaj zostaję. I to jest moje miasto, w którym chcę mieszkać.
13: No ale z czego to się bierze właśnie? Że z innych miast ci ludzie wyjeżdżają, młodzi nie chcą zostawać, a tutaj jakoś tak...
12: Jest jednak taki klimat po prostu w tym Olsztynie, że niby on wygląda szaro, ale jednak nadaje koloru. Na przykład sami ludzie w sobie, jak się ich obserwuje czy coś, będąc fotografem, to obserwuję właśnie ludzi. Olsztyn najważniejszy, Olsztyn guru. Mam Olsztyn, tutaj mam...
13: Czy co, wy zapraszacie?
12: Tak, kocham Olsztyn.
13: Tutaj w Olsztynie, jak się żyje, mieszka, jest szansa, że zostaniesz, czy wyjeżdżasz?
4: Nie, jest duża szansa bardzo, że zostanę w Olsztynie, bo bardzo mi się tutaj ogólnie podoba. Fajne szkoły są, duże jest możliwości rozwoju.
13: No ale wiesz, to ja jeżdżę po całej Polsce, po różnych miastach, nie wiem, Częstochowa, Wałbrzych, Włocławek, no piękne miasta, no ale młodzi ludzie wyjeżdżają, a tutaj jakoś tak... Nie jest tak źle.
4: Znaczy, no nie jest źle, bo po prostu zależy mi, żeby zostać w tym rodzinnym mieście.
13: Ale co ci się tutaj podoba jeszcze, to czego nie ma gdzie indziej?
4: Rodzina. To jest w sumie takie najważniejsze dla mnie, żeby zostać po prostu w domu przy rodzinie. Tak. I nie wyjeżdżać z tego rodzinnego miasta. No bo ja właśnie też mieszkam tam nad jeziorem właśnie Długim i to mi się najbardziej w sumie podoba.
13: A co, z widokiem na jezioro?
4: Nie, aż tak to nie, ale mam dosłownie 200 metrów do jeziora.
13: No tak, no to tak to można żyć.
4: No tak.
13: To jest jeden z tych materiałów z cyklu Po co nam ta Unia Europejska, Parlament Europejski, co my z tego mamy, co miasta takie jak Olsztyn właśnie z tego mają. No i...
3: Mam wrażenie, że więcej ludzi w Olsztynie mieszka właśnie starszych, ale chociażby ja, no to nie mam zamiaru wyjeżdżać z tego miasta. Bardzo dobrze mi się tutaj żyje. Ogólnie w Polsce, no w idealnym świecie bym nie wyjeżdżał.
13: Jako, że świat nie jest idealny, to co, myślisz o tym, żeby gdzieś wyjechać z Olsztyna, czy nie? Czy zostajesz?
3: Jedyne co, jakby mi się naprawdę udało, to za granicę do ciepłych krajów, bo nienawidzę zimna. Ale to tylko przez Polskę, nie? Ale da się żyć.
13: Ale chyba te zarobki też nie są jakieś takie wysokie, nie? Pewnie nie wiem, czy
3: miałeś... Ja jeszcze nie miałem styczności z pracą, niestety. Ale wydaje mi się, że kto chce dużo zarabiać, to będzie zarabiał, nawet w Olsztynie. To wątpię, żeby to była wina miasta. Miasto się rozwija, naprawdę jestem zadowolony, nie? Cudowne miejsce do spędzania czasu, zwłaszcza w wakacje.
5: Myślę, że Olsztyn jest takim żyjącym miastem i że właśnie ciągle coś tu się dzieje, tak? Że to nie jest takie odstawione na bok. Czy to jakieś eventy, powiedzmy, na Starówce, był rap festiwal, czy jakoś tam. No i po prostu ciągle coś tu się dzieje.
13: Rapsy,
5: prostu...
13: tak? Jakieś tam,
5: tak,
13: że...
5: tak. Kubańczyk, modelki, blacha, tak, takie tam.
13: Ja to nie znam akurat.
5: Nie, modelki na pewno pan zna.
13: Nie, no to tak, te.
5: Tu mieszkam od roku, wyprowadziłem się od rodziców z Bartoszyc, pod granicą ruską. No tak. I tutaj od razu znalazłem pracę i tak sobie żyję, tak? Da radę przeżyć po prostu. No. Oczywiście, że da radę, tak?
13: Ty co robisz, jeżeli mogę zapytać? W Olsztynie.
5: Ja pracuję na produkcji, na maszynie, na prasie.
13: Ile można zarobić na prasie w Olsztynie?
5: No tak, czwórka wychodzi.
13: Tak, do ręki, tak?
5: Sam. Tak, tak.
13: No to więcej niż minimalna. To
5: no tak, tam, tak? No tam parę stówek.
13: Tak.
5: No, mi to tam pasuje i myślę, że wszystko gra.
13: Nie ciągnie cię tam do Warszawy.
5: Nie, nie. Mi tu jest dobrze w Olsztynie, dla mnie to jest większe miasto, mi tu jest dobrze.
1: Zarobki, jak wszędzie w średnich i mniejszych miastach, no są takie raczej niewielkie, ale i to jest przewaga Olsztyna nad wieloma innymi miastami w Polsce, ceny mieszkań są względnie rozsądne. To jedna z najważniejszych danych brana pod uwagę w tych rankingach najlepszych miast do życia w Polsce. No i na przykład w rankingu Business Insidera Olsztyn został uznany za najlepsze miasto do życia w 2024 roku. Teraz w tym rankingu wygrywają Katowice, no ale Olsztyn zawsze jest gdzieś w czołówce.
0: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
13: Można zostać, można tu żyć?
6: Jak najbardziej. Jest elegancko tutaj. Mi się podoba.
13: Elegancko?
6: Jak najbardziej.
13: Ale a co jest takiego eleganckiego?
6: Co? No, klimat jest dobry, fajny. Fajne miasteczko. Takie nie za duże, nie za małe.
10: Do życia jest na ogół spoko, ale ciężko z pracą jest bardziej. A tak do życia jest bardzo ładne, ja uważam i bardzo lubię. Olsztyn jest dużo lasów, dużo parków. Aha. Miejsc, gdzie można spacerować i na ogół jest też fajny jesienią. Kolorowe listki, wszystko, piękna natura. W Warszawie czegoś takiego nie doświadczyłem.
13: No też są jakieś tam drzewa, rosną, wiesz, tam, to tam.
10: Widziałem, byłem z trzy razy, to jest tak głupio, że mówię.
13: Akurat nie rosły.
10: Lubimy nasze miasto.
13: A jak ty właśnie, zostajesz tu w Olsztynie?
15: Ja zostaję.
13: A dlaczego?
15: No mam tu rodzinę ogólnie.
13: No ale wiesz, ja jeżdżę po całej Polsce, po takich miastach, które wyludniają się, wymierają, no i tam jednak ludzie młodzi mówią, no wyjeżdżamy, nie wiem, z Wałbrzycha, Radomia, czy Częstochowy, Włocławka, Bytomia, a tutaj jakoś tak właśnie chętniej zostają ludzie w Olsztynie.
15: Nie, no mi się tu podoba, ja już tu mieszkam bardzo długo i nie wyobrażam sobie, żebym w ogóle miała stąd wyjechać. Mi się tu podoba, naprawdę.
13: No ale żeby więcej zarabiać, coś wiesz, karierę jakąś robić, no tak...
15: Tutaj to się nie da.
13: A, że...
15: Ogólnie w Polsce się nie da, nie?
10: Wydaje mi się, że to kwestia spokoju jest, wie pan?
16: że tak trochę jest luźnie, trochę spokojnie, nie ma takiego zgiełku może takiego miastowego.
17: No, spokojne tak miasto, ale według mnie to akurat jest problem z pracą tutaj, tak szczerze mówiąc.
1: Ale jest, tak?
17: Znaczy, no, jest tej pracy, ale większość to jest takiej pracy, powiedzmy, w sensie nie chcę tu nikogo obrażać, ale tego niższego sadu, powiedzmy, coś takiego. W sensie, no nie wiem, na jakiejś produkcji czy coś takiego jest Michelin po prostu i to w sumie głównie trzymałaś tym przy życiu, mi się wydaje.
1: Bardziej takie... Nie ma korporacji jakichś wielkich, międzynarodowych, zbyt wielu, tak?
16: No też firmy będą się rozbudowywać z biegiem czasu na pewno.
1: A co jest takiego to fajnego jeszcze w Olsztynie właśnie?
16: Wydaje mi się, że krajobraz.
17: Przede wszystkim powietrze to jest akurat w porządku.
1: Dobre miejsce do życia, czy tu się dobrze żyje, czy...
18: Pracy mało!
1: A, że pracy mało!
19: W Olsztynie myślę, że w porządku się żyje.
1: A dlaczego?
19: Nie, no jest w porządku, myślę, że ja nie wyjadę z Olsztyna prędko. Tak? Chyba, że na studia i wrócę.
1: Ale że wrócisz.
19: Ale wrócę.
1: Z większości tych miast właśnie takich średnich, ludzie wyjeżdżają, już nie wracają, a tutaj?
19: Tutaj można wrócić.
1: A dlaczego?
19: Na pewno nie jest tak droga w Warszawie. Czy w jakichś takich dużych miastach typu Kraków czy coś.
1: No tak, może zarobki nie są jakieś takie bardzo wysokie, ale te ceny mieszkań też nie są jakieś takie strzelone w kosmos, nie?
19: Tak.
1: Mieszkania, ceny, praca, zarobki, wiesz, jakby, czy tutaj w ogóle młody człowiek ma przyszłość w takim Olsztynie, czy jednak trzeba wyjeżdżać do dużego miasta gdzieś?
20: Myślę, że bez problemu jest tutaj, jeżeli chodzi o zarobki, tylko problem z znalezieniem pracy po prostu. Na rynku niby ofert jest dużo, a zatrudniają niezbyt wiele po prostu. Znam dużo ludzi, którzy na bieżąco szukają i mają straszny problem.
1: Wystawisz mieszkań, żeby wynająć mieszkanie w stosunku do zarobków?
20: No ceny jak na miasto większe, jak na stolice województwa nie są okropne. Jakby na pewno Warszawa nie umywa się do Warszawy czy Gdańska, jeżeli chodzi o metry i jest też uczelnia, która jest dobra, więc myślę, że dobre warunki do życia, jeżeli chodzi do młodych ludzi i do starych w sumie też.
21: Ja wyjechałam z Olsztyna.
1: Gdzie wyjechałaś?
21: Do Białegostoku, na studia.
1: A dlaczego aż tak?
21: No, tak wyszło. Ja po prostu lubię Olsztyn. Ja tutaj studiuję i bardzo dużo osób na roku, którzy właśnie przyjeżdżają z całej Polski na mój kierunek, bardzo nie lubią Olsztyna. Nie wiem, dlaczego tak jest. Ja Olsztyn lubię.
1: Ale co to jest fajnego właśnie takiego, czego nie ma gdzie indziej?
21: Spokój. Pusta, cisza.
1: Aha.
21: Może to.
22: Z jednego miasta bardziej, z drugiego mniej bardziej ludzie uciekają.
1: No tak, to z Olsztyna mniej bardziej. Mniej bardziej. Tak można powiedzieć.
22: Raczej lepiej wyjechać, jak ktoś ma lepsze perspektywy.
1: To do Warszawy, do Krakowa.
22: Gdybyśmy mieli, to też byśmy stąd wyjechali.
1: Ale co, a zarobki tutaj są też...
23: Normalne, tak jak wszędzie. Wydaje mi się, że niższe niż powiedzmy na przykład w takich większych miastach.
1: Szału nie ma, krótko
23: szału
1: mówiąc.
23: Nie ma, ale nie jest źle. Wydaje mi się, że można gorzej trafić, nie? Na gorsze miasto. Jest dużo atrakcji na tym też, nie? I właśnie...
1: Odżywa, tak? Odżywa.
22: Tutaj. U mnie duży plus tego miasta to spokój taki tak. Właśnie w ten sezon, na przykład letni. Że jest to taki w miarę spokój.
23: Ale właśnie nie jest tak zaludnione, jest mniej ludzi, może też to zachęca, nie? Ludzi jakby, aha, że nie jest tak zatłoczone to miasto.
1: Nawet w sezonie tak, jest tak
23: jest
1: w miarę jeszcze...
23: Normalnie da się poruszać, powiedzmy,
22: no,
23: po mieście.
22: Małe korki, pod kątem właśnie dojazdu do pracy nawet. My młodzi ludzie tak patrzymy.
23: No i też jest właśnie dosyć mały, ale taki wystarczający. No wydaje mi się, że to jest taki plus największy, nie?
1: Olsztyn sporo zyskał na członkostwie Polski w Unii. Dotąd to już 3026 projektów finansowanych z funduszy europejskich. Widać w mieście to na każdym kroku. Na przykład Centrum Rekreacyjno-Sportowe Ukiel z mariną, kąpieliskiem, boiskami. No doskonale to wygląda tak po skandynawsku. No to teraz będzie mieszkanie z Olsztyna, który jeździł kiedyś z Olsztyna do Skandynawii. Właśnie, ale wrócił teraz i już został. A zaraz po nim będzie kolejny przykład na to, że Polacy już częściej chyba wracają z tej zagranicy do Olsztyna, niż wyjeżdżają za granicę szukać większych pieniędzy i szczęścia.
24: Ja uważam, że Olsztyn jest bardzo dobrym miastem do życia, spokojnym. Dużo tutaj turystów przyjeżdża z Warszawy, ze Śląska. Ludzie mają dobre warunki na odpoczynek. To jeżeli chodzi o takie mieszkanie, o rekreację, sport dla starszych ludzi i właśnie turystów też... z innych regionów Polski czy zagranicy, to jest miasto super naprawdę. Ciekawe.
1: Młodzi zostają tutaj czy wyjeżdżają gdzieś?
24: Raczej bym odczuł, że młodzi wyjeżdżają, dlatego że są ambitni. Z tego co wiem, to tylko co piąty student tutaj pracuje, także wybierają albo większe miasta, albo też jeżdżą do Skandynawii. Młodych, dużych chłopaków z Olsztyna wyjeżdża tam, żeby po prostu trochę zarobić na kieszonkowe, czy nawet na te lokum, na te mieszkanie.
1: Ale z większości miast, tych takich średnich, to tam no prawie wszyscy wyjeżdżają, a tutaj jednak ktoś chyba zostaje, bo to w
13: porywach to było 176 tysięcy, a teraz jest 166, no to wymiera, ale nie aż tak bardzo ten Olsztyn.
24: Jakby nie było w porównaniu do innych miast, to ceny mieszkań są w miarę niedrogie, bo tutaj kosztuje średnio za metr 7,5-8 tysięcy za metr kwadratowy. A. Czyli Warszawa jest dwa razy droższa, Trójmiasto, także pod kątem nawet mieszkań, zainwestowania to jest no dobry, po prostu dobra lokata. Pod kątem wypoczynku, rekreacji jest to naprawdę super. Ja osobiście lubię tutaj pływać, morsować, często jeżdżę do Skandynawii, ale no z sentymentem wracam do tego miasta, do Olsztyna. Tutaj skończyłem kurs instruktora fitness, także w tym mieście się czuję dobrze.
13: Jak to się żyje w Olsztynie? Czy to jest dobre miasto do życia?
2: Bardzo dobre miasto do życia.
13: A dlaczego bardzo dobre?
2: Pani, piękne jezioro naokoło. W lato jest hell. Wszyscy przyjeżdżają tutaj na urlop.
13: No właśnie.
2: A my tu mieszkamy, my jesteśmy szczęśliwi.
13: No właśnie, bo tak jeżdżę po całej Polsce po różnych miastach. Tak. I z takich średnich miast, to ludzie właśnie młodzi wyjeżdżają, nie chcą zostawać, a tutaj jakoś
2: A tutaj nie, no nasze miasto jest takie średnie, jak to zawsze. Mm-hmm. Ten Olsztyn na środku, na końcu, ale te jeziora, to wszystko to robi. Te położenie. Wszystko jest w Olsztynie, co pan chce. Jestem urodzona olsztynianką i jestem bardzo szczęśliwa. Ja byłam tak długo za granicą, ale z przyjemnością przyjechałam do swojego miasta z powrotem.
13: Gdzie pani była?
2: W Niemczech.
13: Byłam. Kiedy pani wróciła teraz?
2: No, 5 lat dopiero, jak jestem.
13: Praca dużo ludzi z Niemczech. Podobno już dużo. Więcej ludzi wraca z Niemiec do Polski, niż wyjeżdża z Polski do Niemiec pracować. Tak się zrobiło. To pani jest tym właśnie,
2: no właśnie
13: przykładem.
2: Jestem przykładem. I jestem szczęśliwa, że przyjechałam. Mm-hmm. Zawsze chciałam to.
13: Z emeryturą już niemiecką.
2: No, tak, no to no mam to. To po prostu jest lepiej żyć, tak? Bo z polską to emeryturą to dosyć, chociaż mam polską i niemiecką. Ja byłam prawie 40 lat tam w Niemczech, ale ciągle to myślę, że z powrotem przyjadę.
13: I tęskniła pani w końcu?
2: Tak, tęskniłam, oczywiście, tak.
13: Wróciła.
2: Tak, wróciłam.
13: Wszystkiego dobrego.
2: Ja dziękuję.
13: Dzięki,
2: nawzajem.
13: Do zobaczenia.
2: Do zobaczenia.
1: No i tym optymistycznym akcentem kończymy, co ludzie powiedzą. W ogóle dziś taki optymistyczny odcinek wyszedł z tego Olsztyna. Adam Feder, do usłyszenia za tydzień.
0: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.
7: Reklama.
8: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk. Przysnacki, prażynki o smaku bekonu. Wspaniale się to ogląda. A jak smakuje? Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
25: A o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
25: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak.
26: A jak lemoniadę?
11: No też.
25: To poprosimy.
11: Ale co?
26: Wszystko.
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Reklama.

0: Reklama.
1: Znowu muszę się zająć windykacją.
2: To coś z indykiem?
1: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
2: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
3: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert.

0: w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Reklama.
2: Zmasowany rosyjski atak na Kijów. W krótkim czasie na miasto leciało ponad 40 rakiet. Nie żyje 30-letni mężczyzna. Wrócimy do tragedii na kąpielisku w Łodzi. Grad goli w meczu w małym finale. Anglia trzecią drużyną mundialu. Godzina 10. Tu Vox FM. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. To był najbardziej zmasowany i zarówno najszybszy ostrzał Kijowa od początku wojny. W zaledwie 40 minut wojsko rosyjskie zaatakowało ukraińską stolicę przy użyciu 41 rakiet. Większość z nich to pociski balistyczne. Zastrzelić udało się mniej niż połowę. W ataku zginęła jedna osoba, 16 zostało rannych. Uszkodzone zostały bloki mieszkalne i domy prywatne, akademik, kino, stacja metra i budynki biurowe, a także samochody. To była trudna noc, mówi jedna z mieszkanek Kijowa.
3: Ja tu pracuję, ось поряд.
2: No cóż, wszystko zostało uszkodzone. Drzwi, okna, wszystko spłonęło. Całe mieszkanie, wszystko wymaga remontu, także wejścia i dach bloku. Trzymamy się, dzięki Bogu, wszyscy żyją. No cóż, co robić? Odbudujemy, zbierzemy pieniądze, zrobimy remont i wszystko po nowemu. W miejscach uderzeń nadal pracują służby. Trwa m.in. ewakuacja mieszkańców z uszkodzonych budynków. Jest to już trzeci zmasowany atak na Kijów w tym miesiącu. O 5 ofiarach rosyjskich ataków informują także władze obwodu donieckiego. Tragedia nad łódzkim kąpieliskiem. Z wody wyłowiono ciało około 30-letniego mężczyzny. Do zdarzenia doszło wczoraj na terenie dzielnicy Górna. Świadkowie zaalarmowali służby, informuje Izabela Wypychowska z łódzkiej policji.
4: Dyżurny miejskiego stanowiska kierowania został poinformowany o tym, że na terenie stawów Jana w Łodzi znajduje się ciało dryfujące po wodzie. Lekarz przybyły na miejsce, potwierdził zgon mężczyzny.
2: Funkcjonariusze pod nadzorem prokuratury ustalają, jak doszło do tragedii. Możliwe są silne opady deszczu do 35 litrów wody na metr kwadratowy, a także porywy wiatru do 85 km na godzinę. Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami dla 10 regionów. Gdzie pogoda może być groźna, mówi Anna Gryczman, synoptyk IMGW.
5: Szczególnie silne burze mogą występować na południu kraju, po centrum, głównie województwo opolskie, śląskie, małopolskie, świętokrzyskie oraz mazowieckie i łódzkie.

0: Od jutra ochłodzenie, do piątku czeka nas pogoda deszczowa. Niemaleje napięcie na Bliskim Wschodzie. Dowództwo centralne USA informuje o kolejnej rundzie ataków na cele w Iranie. Amerykańskie pociski zostały skierowane przeciwko siłom Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. To odpowiedź na ostrzał, w wyniku którego w Jordanii zginęło 2 amerykańskich żołnierzy. Na Bliskim Wschodzie stacjonuje 50 tysięcy żołnierzy Stanów. Są oni gotowi do ewentualnych kolejnych operacji, przekazało dowództwo. Anglia brązowym medalistą piłkarskich mistrzostw świata. W fenomenalnym meczu wygrali z Francją 6-4. To najlepszy wynik Anglii na mundialu od 1966 roku, gdy zdobyli mistrzostwo. To pierwszy medal niemal od 60 lat i najlepszy występ Anglii na mistrzostwach świata rozgrywanych poza własnym krajem. Mam nadzieję, że z czasem zawodnicy będą mogli być z tego dumni. Jesteśmy jednak bardzo ambitni, właściwie nie pozwalamy sobie cieszyć się z trzeciego miejsca. Po naszym celem był finał i zdobycie mistrzostwa świata, dlatego ten ból jeszcze z nami pozostanie. Tak mówił trener Anglików Thomas Tuchel, a dziś dalszy ciąg mundialowych emocji o 21:00 finał Argentyna-Hiszpania. Temperatura rośnie, miejscami w Lubelskim, Świętokrzyskim i Łódzkim zbliża się do 23 stopni. Na drugim biegunie okolice nadmorskie, tam około 17 stopni Celsjusza. Synoptycy wydali także alerty przed burzami dla 10 regionów. Może spaść do 35 litrów wody na metr kwadratowy. Alerty zaczną obowiązywać za godzinę i utrzymają się do północy.
1: The Best of Pierwsza Zmiana.
2: To znowu my, Julia Hren,
3: Paweł Pawelec,
4: Konrad Piwowarski i lecimy z najlepszymi kawałkami pierwszej.

0: Tak było w poniedziałek.
1: Jak bardzo jesteście dzisiaj szczęśliwi w skali od 1 do 10? To możesz ty pierwszy odpowiedzieć, a słuchacze możecie pisać na 6098698.
2: Pomiędzy 6 a 7.
1: Mhm, 6-7, tak?
2: Tak, 6-7.
1: A jakieś uzasadnienie?
2: Nie no, po prostu, tak jest okej. Okay. Mhm. Ale mogłoby być lepiej zawsze.
1: No właśnie, mogłoby być lepiej, gdybyś zamieszkał w Krakowie.
2: Okej.
1: Ponieważ...
2: Świeże powietrze.
1: Tak, dokładnie.
2: Korki.
1: Co jeszcze? Co jeszcze może cię bardziej uszczęśliwić, bo magazyn Time Out...
2: Komunikacja miejska.
1: Tramwaje, to we Wrocławiu akurat. Uznało Kraków za piąte najszczęśliwsze miasto na świecie.
2: No co ty gadasz?
1: Tak.
2: Naprawdę? Mhm.
1: Tak, jesteśmy tuż za kolumbijskim Medellin.
2: Ej, ale to akurat nieuczciwe jest.
1: Dlaczego?
2: Medellin powinno być wykluczone za doping, przecież ja widziałem te seriale tam.
3: Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria.
4: Pierwsza zmiana.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: to
1: pierwsza zmiana.
0: Pierwsza zmiana. Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
1: Vox FM.
0: Tak było w poniedziałek.
1: Mamy nadzieję, że wasza droga do pracy jest fantastyczna.
2: Ale wiemy, że kiedyś było lepiej.
1: Mhm. Tak, w 2006 roku szczególnie.
2: Na przykład.
1: Wtedy, kiedy skakał małysz, kiedy na gadu-gadu pisało się ze znajomymi, wchodziło się na naszą klasę i odszukiwało, kto tam co robi.
2: Nawet pojawił się SMS od Tomka. Gdyby wróciła nasza klasa, to takie słodkie było zobaczyć dawnych znajomych ze szkół.
1: Ja też sprawdziłam, że 2006 rok był jednym z najwspanialszych lat w ogóle w dziejach, ponieważ wtedy miała miejsce premiera serialu Rancho.
2: O!
1: I on wróci.
2: Dokładnie. Mówiłem, 2026 jest nowym 2006, się okazuje, ale są też telefony od was.
3: Cześć, Tomek z tej strony. Wiecie, co powinno wrócić z 2006 roku? Możliwość. Pamiętam wakacje we Włocławowie z żoną, jeszcze bez dzieci. 7 razy jednego dnia. To normalnie lepiej niż Albandi, bo miał tylko 4 przyłożenia, a my 7 razy. Kiedy to było?
2: Ale że co 7 razy?
1: No właśnie, no nie dokończył chyba.
2: Chyba gofry nad morzem, nie?
1: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. A może lody?
2: Lody, masz rację.
0: The best of.
1: Pierwsza zmiana.
0: Tylko we Vox FM.

0: fun. 3, 2, 1.
1: Best of.
2: Pierwsza zmiana.
3: Od rana z Vox FM.
2: Tak było we wtorek.
4: Odkryli w kosmosie cukier, to już wspominaliśmy i to są dobre wieści, które otwierają nas na kosmos, ale to nie jedyne wieści.
5: Tak, w związku z tym, że odkryli cukier, od razu Polacy tam ruszają.
4: Z aparaturą.
5: Pan premier powiedział, że będziemy budować statek kosmiczny. I to mi się podoba, ja to szanuję.
4: Dlaczego?
5: No bo tak, nie udało nam się może z autem elektrycznym. Mm-hmm. Nie wiem, jak tam z tą Izerą, ale chyba już nie budujemy. W każdym razie, no nie udało się, tak? Mm-hmm. No to trzeba jakoś tam...
4: Zapowiedzieć statek kosmiczny, żeby też mógł się nie udać,
5: albo,
4: tak?
5: Albo może się nie uda, a może się uda. Od razu takie założenie. Ja myślę, że się uda.
4: Tak? Myślisz, że się uda?
5: To jest Europejska Agencja Kosmiczna. Oni razem te składki wszyscy płacimy, więc trochę tej kasy będzie. Więc może się uda zbudować polski statek kosmiczny. Poza tym, wiesz, teraz wrócił Kapitan Bomba. Pojawił się w niedzielę odcinek. W związku z tym, no, to jest jakaś presja społeczeństwa.
4: Myślisz, że to jest jakoś powiązane ze sobą?
5: Tak, dlatego uważam, że Orzeł 7 to jest dobra nazwa dla polskiego statku kosmicznego.
4: A czemu Orzeł 7?
5: No bo to było w Kapitanie Bomby, żeby tak na cześć wybitnego polskiego dzieła kultury nazwać to.
4: No, moim zdaniem to powinien nazywać się ten statek Żabka. Bo taki napis prawie na każdym budynku w Polsce jest.
3: Pierwsza zmiana.
2: The best of. Pierwsza zmiana.
3: Tylko w Vox FM. Reklama.
6: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka Gorenje 186 cm. Taniej o 200 zł. Teraz za 1589 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1789. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu awokado Has. Teraz aż 42% taniej. To tylko 3,99 za sztukę. Cena sprzed obniżki 6,99. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
3: Reklama. Vox FM.
2: Vox FM.
3: Rado.

0: Szklana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Jak się nazywa trójoka sroka? Sroka. Oka. Oka. Pozdrawiam. Zdrawiam. Zdrawiam.
0: Suchary pana Ryśka.
2: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.

0: Best of.
1: Pierwsza zmiana.
2: Obrana z Vox FM.
1: Tak było we wtorek.
2: Nie spać, zwiedzać.
3: I niektórzy zbyt dosłownie tę nazwę potraktowali. Prawda, Karolino?
4: Prawda.
5: No przepraszamy, że my tak w środku dnia dzwonimy.
3: Ale dziewczyno, czy ty jesteś normalna?
4: No ostatnio nie bardzo.
5: Jestem wrócianym Nida, jest 3:40, znajomi śpią, a ja właśnie wstałam i wybieram się na rower. To nie są moje słowa, to są słowa Karoliny. Czy ty możesz się wytłumaczyć, z jakiej przyczyny, co ty w ogóle robisz, dziewczyno?
4: Kurczę, ale naprawdę jak się rano wstaje i pojeździ te 40 km na rowerze, to jakiś ten dzień się lepszy wydaje.
3: Tak, jest taka teoria, że najlepiej sport uprawiać o poranku, bo później w ciągu dnia nic gorszego cię już nie spotka. To prawda?
4: Dokładnie.
3: U ciebie też to stosujesz?
4: Tak, właśnie do tego.
5: Czyli tak, rano wycieczka rowerowa i co dalej?
4: No jakiś teraz plażing, w końcu jest ładna pogoda.
5: Aha. Mhm. No jakaś drzemka pewnie by się przydała.
4: No właśnie, na plaży. I może kajaki dzisiaj?
3: Jeszcze kajaki?
4: Ale ja będę pasażerką.
3: A, dobra, okej, ty będziesz włożona.
5: Bo już myślałam, że ty jesteś na jakimś kampie Ani Lewandowskiej, czy co? Że po prostu nie ma ani chwili przerwy. A jak jedzenie? Pozwalasz sobie na jakieś gofry, lody, czy tylko zdrowe żywienie?
4: Oczywiście. Dlatego właśnie jeżdżę na rowerze, żeby móc jeść.
5: Wszystko jasne.
3: A ile kilometrów dzisiaj rano zrobiłaś?
4: 42
3: kilometry.
5: My jutro 33 piechotą.
3: Pojutrze,
5: no tak. Damy radę. Ty też dasz radę? Długo jeszcze na twoich wakacjach zostajesz?
4: Do soboty, więc nawet całkiem sporo.
5: No to jeszcze z 300 kilometrów rowerem przejedziesz, jak będziesz tak dalej rano wstawać. 500 na prezent marzeń mamy dla ciebie.
4: Dziękuję bardzo.
1: Nie spać, zwiedzać. Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
3: A jak wy spędzacie wakacje, dajcie znać na voxfm.pl.
2: The best of. Pierwsza zmiana.
1: Tylko we VoxFM. VoxFM.
2: VoxFM Radom.
1: VoxFM Radom.
6: J-Lo. Ja tu sam, no i ma.

0: autopromocja.
1: Nie zdążyłeś na samolot?
2: Przez cały urlop padało?
1: Nie ma co się przejmować. Vox FM robi lato.
0: Wejdź na voxfm.pl.
2: Opisz swoją największą wakacyjną wtopę i wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
1: Vox FM robi lato.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara... Na mediaexpert.pl.
5: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
6: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
0: Reklama.
1: Vox FM. Radom.
7: Zaatakował nożem podczas łękowskiej Watry jest zarzut dla 46-letniego Ukraińca. Kolejarze rozpoczęli naprawę uszkodzonego torowiska. Na trasie Piwniczna-Wierchomla nadal komunikacja zastępcza. Tym razem nie dali szans Francji. Polscy siatkarze z 9. zwycięstwem w Lidze Narodów. Godzina 11, tu Vox FM. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Zarzut uszkodzenia ciała przedstawiła prokuratura 46-letniemu obywatelowi Ukrainy. Mężczyzna ugodził nożem 37-letniego radnego powiatu gorlickiego i członka zarządu Zjednoczenia Łemków. Stało się to podczas awantury przed rozpoczęciem 44. Łemkowskiej Watry w Zdyni. 37-latek został ranny m.in. w udo, rękę i plecy. Trafił do szpitala. Obrażenia nie zagrażały jego życiu. Policja wobec agresora użyła paralizatora. Mężczyzna był pijany. Dziś zostanie doprowadzony do prokuratury. Kolejarze zakończyli usuwanie wagonów towarowych w Wierchomli. Chodzi o te części składu, które pozostawały na torach po piątkowym wykoleniu i reniu pociągów. Dziś rozpoczęła się naprawa uszkodzonego torowiska. Dopiero po jej zakończeniu będzie możliwe wydobycie wagonów z nurtu Popradu. Podróżni na odcinku Wierchomla-Piwniczna nadal muszą korzystać z komunikacji zastępczej.
8: Droga już jest udrożniona, natomiast za pociągi, które tamtędy jeżdżą, czyli Polregio Intercity, nadal jest wprowadzona komunikacja zastępcza. Czyli pasażerowie są przesadzeni do autobusów, a szczegóły można znaleźć na portal pasażera.pl.
7: Informuje Anna Znajewska-Pawluk z Polskich Linii Kolejowych. Rolnicy walczą z suszą. Z powodu zmian klimatu ponad 1/3 obszaru Polski jest zagrożona deficytem wody. Ekstremalne zjawiska pogodowe wpływają na plon, a to może przełożyć się na wyższe ceny żywności. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
9: Najbardziej mogą zdrożeć owoce i warzywa. Susza wpływa jednak również na ceny zbóż i pasz dla zwierząt oraz zwiększa koszty prowadzenia gospodarstw.
10: Koszty nam po prostu rosną, a bierzemy za produkcję mniej.
9: Mówi Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych i dodaje, że rolnicy liczą przede wszystkim na pomoc od państwa.
10: Program retencji wody, gospodarka wodna, dobry system ubezpieczeń, to jest podstawą.
9: Najbardziej zagrożone suszą są województwa kujawsko-pomorskie, północna część Mazowsza oraz części Wielkopolski i województwa zachodniopomorskiego.
7: Relacjonował Krzysztof Płowecki. Kanada walczy z pożarami, a Amerykanie niepokoją się, że dym może zagrozić finałowi Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Według stacji CNN najbardziej gęsty dym powinien ustąpić przed meczem, jednak nad Nowy Jork mogą napłynąć mniejsze warstwy zanieczyszczeń. Rząd Kanady informował wczoraj o blisko 1000 aktywnych pożarów. Od początku roku wybuchło ich około 3,5 tysiąca. Ogień strawił prawie 2,5 miliona hektarów lasów. W USA dym z Kanady nawiedził co najmniej 19 stanów i doprowadził do odwołania lub przełożenia wielu imprez. Na szczęście mecze siatkówki rozgrywane są pod dachem. Polscy siatkarze odnieśli 9. zwycięstwo w Lidze Narodów. Mecz rozgrywany był w Chicago. Dzięki wygranej 3

0: Do jednego z Francją Polacy awansowali na drugie miejsce w tabeli. Biało-czerwoni zapewnili sobie już awans do imprezy finałowej. Kolejnymi rywalami ekipy Nicoli Gerbicia na zakończenie fazy zasadniczej będzie zespół Stanów Zjednoczonych. Początek tego meczu o godzinie 3 w nocy. 25 stopni w Rzeszowie, nad samym morzem około 18, tak jest teraz. Podkarpacie będzie dziś najcieplejszym regionem. Tam temperatura wzrośnie do 28 stopni, na Pomorzu dziś maksymalnie 20. Bądźmy czujni, pogoda zwłaszcza w centrum i na południu może być niebezpieczna, prognozowane są tam burze, może spaść do 35 litrów wody na metr kwadratowy.
1: The Best of Pierwsza Zmiana.
2: Konrad Piwowarski,
3: Julia Hren
4: i Paweł Pawelec.
2: The Best of Pierwsza Zmiana, lecimy dalej.

0: The best of.
1: Pierwsza zmiana.
2: Od rana z Vox FM. Tak było w środę.
3: Można taką koszulę na przykład finezyjną sobie założyć, żeby właśnie poczuć się tak bardziej wakacyjnie, jak sobie przywieźliście z nadmorza, czy gdzieś z ciepłych krajów.
4: Albo trochę piasku zabrać ze sobą, bo skoro jest woda, to też piasek, żeby plażę zrobić, usypać samemu na przykład.
3: No masz rację, to taka darmowa pamiątka, piasek, jak się napakuje.
4: Chociaż są takie regiony, z których nie można piasku, na przykład z Sardynii nie można piasku zabierać ze sobą.
3: Ale wydaje mi się, że...
5: Kanaryjskich jest taka wyspa na Teneryfie, że nie wolno, bo to jest przysypana piaskiem.
4: Paweł ma doświadczenie. Jak sami wiecie, bardzo często na urlop chodzi.
5: W Turcji nie wolno wywozić kamieni z plaży, bo mnie kiedyś złapali, zapłaciłem karę.
3: A teraz co żeś wywiózł?
4: Co nam przywiozłeś z wakacji, Paweł? Jakie pamiętasz?
5: Przywiozłem wam. Byłem w Chorwacji i tam postanowiłem przywieźć wam coś, czego nie możemy zareklamować na antenie.
4: Okej, dobra, to wszyscy wiemy, o co chodzi.
5: Wiemy, o co chodzi stamtąd. Bardzo dobre, polecam. No i byłem też w Tunezji. Z Bratysławy nic wam nie przywiozłem, bo było szybko i z góry, z Wiednia.
4: Bratysława nie jest w Tunezji,
5: oczywiście. Ja tak latałem. Ale kupiłem wam jeszcze coś z Tunezji. Coś ładnego i pachnącego. To
3: dobrze,
5: się wam
3: Paweł,
5: przyda.
3: Ale obiecujesz, że ty to kupiłeś?
5: Tak.
3: Że nas nie będą ścigać?
4: A w Sandomierzu byłeś?
5: I to na lotnisku kupiłem.
4: A w Sandomierzu byłeś?
5: W Sandomierzu byłem 2 razy. Ale ojca mam o tym spotkałem.
3: Bo my właśnie tam się przenosimy, tam grasuje złodziej.
4: Właśnie nic nie grasuje, policja go złapała, więc można spać spokojnie. Wiadomo, że w Sandomierzu ojciec Mateusz pomógł policjantom.
5: Torebki starszym kobietom porywał.
3: Najpiękniejszą lodówkę w całej Polsce, śmiem twierdzić, ponieważ
5: lodówki
3: jest
5: kradnie.
3: Cała... Bo jest cała wyklejona magnesami.
4: Była, bo już nie jest.
3: Których nie kupił.
4: 230 magnesów. Zawinął ze sklepu z pamiątkami w Sandomierzu chłop.
5: Masz ci los, ale jaki, patrz, jaki...
4: Za 1000 złotych.
5: Czekaj, jak ktoś zbiera monety, to jest...
4: numizmatykiem.
5: O, właśnie, a jak ktoś zbiera magnesy?
4: Jest magnetykiem.
5: Nie. A nie złodziejem w tym
3: Nie
5: przypadku?
3: Wiem, trudno powiedzieć. Chociaż moja pierwsza myśl, jak zauważyłam, że tutaj z Sandomierza ktoś coś ukradł, to że jednak rower.
1: Pierwsza z niebiebiana.
2: Od rana z Vox FM.
4: No tak, to najlepsza pamiątka z Sandomierza, jaka może być.

0: The best.
1: Best, best.
2: The best of.
1: Pierwsza zmiana.
2: Od rana z Vox FM. Tak było w środę.
3: A pamiątką z wakacji dobrą będą majtki?
4: Super.
5: No, czy ja wiem?
4: Zależy jakie. Czy
3: takie
4: zależy,
3: nieużywane.
4: No ja wiem, tylko zależy jaką masz partnerkę, bo wiesz, nie ma
5: co... A co ma partnerka do majtek? Przecież to ty je nosisz.
4: Znaczy, ale jeżeli kupisz partnerce majtki, która ma tę część rozmiarów takich trochę no, przesadzistych, to może to odebrać wręcz odwrotnie, nie jako prezent, tylko kpinę, nie? No,
3: bo ostatnio jest moda ostatnio jest moda na to, że gwiazdy wypuszczają swoje majtki. Znaczy, wypuszczają majtki, to nie brzmi dobrze.
4: No, puszczają swoje majtki.
5: Produkują,
4: tak.
5: Produkują tak, i tak. Piszą swoje tam imię albo coś.
3: Kolim swoje gacie teraz sprzedaje, tak?
4: A no tak, no tak. No. On teraz wszystko sprzedaje.
3: Jest nowy zawodnik na rynku, się pojawił majtek.
4: O nie, co ty?
3: Tak, chłop, co zawodowo testuje kebaby, czyli Książulo.
5: On też zrobił swoje majtki, tak?
4: Ksią czy księ, bo nie wiem.
3: Ksią.
4: Książulo sprzedaje gacie, tak. Ale zjadliwe?
1: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
5: Aczkolwiek on się zajmuje kebabami, no a po ostrym to...

0: Fest to pierwsza zmiana. Od rana z OZB. Tak było w czwartek.
1: Nie spać, zwiedzać.
2: Przez całe wakacje sprawdzamy, jak Polacy wypoczywają, co zwiedzają, gdzie się wybrać. No i dzisiaj będziemy sprawdzać tutaj na miejscu we Władysławowie, chociaż ja nie wiem, czy my nawet już w chałupach nie jesteśmy.
1: No właśnie, Mateusz, od której godziny ty nie śpisz?
3: 6 rano.
1: Od 6 rano. Dlaczego tak wcześnie wstajesz na wakacjach? To jest nielegalne.
3: Jogging musi być, szczególnie we Władysławowie. To nie zrobię, to jest grzech po prostu.
2: On 10 kilometrów biega i mówi, że to jest super. Czy ty jesteś jednym z tych ludzi, którzy biegają, bo lubią, czy może dlatego, żeby móc później jeść?
3: Może już i lubią, ale jak ciszka dobra wejdzie z rana, to jest po prostu gite z majonez.
4: A, rozumiem. Czyli to jeszcze wcześniej jesz?
3: Nie, najpierw bieganko, potem dobra jeźdźka wchodzi, naprawdę super, polecam.
1: A co jeszcze poza joggingiem tutaj we Władysławowie robisz?
3: Poza joggingiem dobre jedzonko, dobre plażowanie i dobre drinki.
4: Oczywiście, dobra. Czyli napoje energetyczne, jak zawsze.
2: Bardzo. A czy ceny są dobre tutaj?
3: Właśnie, oczywiście, tu nie ma paragonów grozy, nie wierzcie w to.
4: Naprawdę? To daj przykład, dorsz, duża porcja
3: dorsza. I cenowo?
4: Tak, ile to?
3: 30 kilka złotych.
4: 30, naprawdę?
3: A zestawi koło 4 dyskach.
4: Dasz mi później adres.
2: Ja właśnie widzę, że oni się już będą wymieniać numerami telefonu.
4: No przecież ja widziałem tutaj 60-70 porcja dorsza.
1: To my życzymy ci udanych wakacji, już się poza anteną dowiedzieliśmy, że to nie jedyne twoje plany. Gdzie jeszcze się wybierasz?
3: Bieszczady i Mazury, Mrągowo.
1: No tak, i to pożyje.
2: Na pewno przyda ci się voucher na 500 zł na prezent marzeń.
4: To jest dla ciebie. Żeby nie było, że za nic, że w ogóle, że za darmo, wiesz. Jak radne mleko, ty dostajesz prezenty. Równowaga musi być.
3: Bardzo, bardzo dziękuję. Vox FM, najlepsze rady w Polsce.
0: Nie spać, zwiedzać. The best. To pierwsza zmiana.
5: Tylko w Vox FM. Reklama.
6: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
7: Panie Pascalu, no jakby to...
6: A widziała pani?
7: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
6: I w niej pewnie jeszcze więcej...

0: RadioExpert.pl.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Reklama.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Suchary pana Ryśka.
2: Siemaneczko, z tej strony Rychu Biwek. Co powie komar, jak widzi ludzi w lesie? Kolację podali. Pozdrawiam.
1: Suchary pana Ryśka.
3: Wszystkie ryśki to porządne chłopy.

0: pierwsza zmiana.
1: Od rana z Vox FM.
0: Tak było w piątek.
2: 12 minut po godzinie 7. Dzisiaj mamy piątek i mam nadzieję, że wy macie piękny dzień bez żadnych problemów, bez żadnych komplikacji i tego wam życzymy.
3: Na same przyjemności weekendowe,
2: no,
3: tak?
2: Dokładnie, no ale nie każdy ma takie szczęście.
4: No tak, no bo nigdy nie wiesz, kiedy krecik zacznie pukać w taborecik.
3: Czy mówisz, bo to mi przypomina tylko jeden temat.
4: I to bardzo dobrze.
2: Już właśnie widzę, że Marcin do nas z kawą idzie.
3: No, to tak, to też przyspiesza.
2: Robi
3: taborecik.
2: Się niebezpiecznie.
4: Tak, bo ale przenosimy się do Niemiec teraz, tak?
2: Tak, ponieważ tam pociąg ICE, to chyba pociąg szybkich prędkości, tak, z tak, tego tak, co tak, wiem, zatrzymał się niespodziewanie na stacji. Okay. Konduktor wysiadł, poszedł bardzo miło do sklepu pani Eli na dworcu i zakupił tam raz, dwa, trzy paczki papieru toaletowego.
3: Cóż to się wydarzyło, zapytam.
4: Deutsche Bahn, czyli niemieckie koleje, wydały oświadczenie, że przepraszają bardzo za zaistniałą sytuację, że to w ogóle wyjątkowa sytuacja.
2: Że się papier skończył
4: tak,
2: w toaletach.
4: Tak, bo pracownik akurat, który odpowiadał za to, żeby sprawdzić, czy w pociągu będzie ten papier toaletowy i oni się tłumaczą teraz i to się już więcej nie powtórzy. A wyobrażacie sobie tę sytuację w Polsce? Skończył się papier toaletowy w pociągu w Polsce.
2: Pan nie masz większych problemów. Naprawdę.
3: Tak, masz rację. Tak,
2: weź chusteczki, nie będziesz miał problemu
3: poza
2: z papierem.
3: Tym, było
4: proszę
3: się przygotować,
4: pana,
3: prawda?
4: Jak to się skończył? Jak to się skończył? Przecież nigdy nie było.
3: No to prawda.
1: Pierwsza zmiana. Pierwsza zmiana.
0: Tylko we Vox FM.
5: Yes! It is not that funny.
6: That's not that funny.

0: Słuchaj od 19 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.
3: Nowy budynek, nowe możliwości, nowa jakość kształcenia. Wybierz zawód, który będzie zawsze potrzebny. Wybierz zawód z sercem. Radomski Medyk to miejsce stworzone z myślą o Twojej przyszłości. Ucz się w komfortowych, nowoczesnych pracowniach pod okiem doświadczonej i wykwalifikowanej kadry. Oferujemy bezpłatną naukę, bez ograniczeń wiekowych. Nie odkładaj swojej przyszłości na później. Rekrutacja już trwa. Czekamy na Ciebie przy ulicy Keles Krauza 3 w Radomiu. Nowoczesna edukacja zaczyna się tutaj.
1: Reklama. Vox FM. Vox FM. Radom.
4: Nie zatrzymał się do kontroli, staranował radiowóz, są zarzuty dla 24-letniego kierowcy. Grzmi i pada m.in. na Dolnym Śląsku i w Lubuskim, przed nami trudne godziny w pogodzie. Jest drogo, a będzie jeszcze drożej, kolejny tydzień przyniesie podwyżki na stacjach paliw. Godzina 12, tu Vox FM, Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Są zarzuty dla 24-letniego kierowcy. Chodzi o mężczyznę, który nie zatrzymał się do kontroli Krajowej Administracji Skarbowej. Samochodem ciężarowym staranował radiowóz, uderzył w drzewo i porzucił auto w lesie. Do zdarzenia doszło na drodze S10 w okolicach Czerniewicy w województwie kujawsko-pomorskim. Mężczyzna został zatrzymany w Wielkopolsce.
5: 24-letni kierowca usłyszał zarzuty niezatrzymania się do kontroli, czynnej napaści na funkcjonariuszy Policji i Krajowej Administracji Skarbowej, kierowania pomimo zakazu i decyzji o cofniętych uprawnieniach. Mężczyzna zostanie doprowadzony dzisiaj do prokuratury w Aleksandrowie Kujawskim. Policjanci będą wnioskowali o areszt dla zatrzymanego.
4: Mówi Marta Białkowska-Błachowicz z Policji w Aleksandrowie Kujawskim. Na naczepie pojazdu znaleziono pojemniki z substancją chemiczną, która zostanie poddana badaniom. W kabinie funkcjonariusze znaleźli dokumenty tożsamości wystawione na różne nazwiska, prawo jazdy i znaczną ilość gotówki. Kierowca prowadził pojazd bez karty kierowcy w tachografie. Intensywne opady, porywisty wiatr, a także lokalne opady gradu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega na południe Polski przed burzami. Alerty pierwszego i drugiego stopnia obowiązują w 10 regionach. Mieszkańcy 7 otrzymali także alerty RCB.
6: Szczególnie silne burze mogą występować na południu kraju, po centrum, głównie województwo opolskie, śląskie, małopolskie, świętokrzyskie oraz mazowieckie i łódzkie.
4: Mówi Anna Gryczman, synoptyk IMGW. Burzą będzie towarzyszyć porywisty wiatr nawet do 100 km na godzinę. Od jutra będzie spokojniej, ale także chłodniej.
6: Od poniedziałku do piątku spodziewamy się pogody deszczowej, wietrznej, z temperaturą w ciągu dnia od około 17-18 do 20-22 stopni.
4: Najwięcej deszczu spadnie na północy kraju, na wybrzeżu może pojawić się także silny wiatr. Ceny paliw znów pójdą w górę, analitycy zapowiadają podwyżki na stacjach. Powodem podwyżek są m.in. napięcia na Bliskim Wschodzie i wzrost cen paliw w rafineriach. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
7: Eksperci ePetrol.pl wskazują, że ceny paliw na stacjach rosną skokowo. W ciągu ostatniego tygodnia benzyna 95-oktanowa podrożała średnio o 21 groszy, a olej napędowy o 26 groszy. Analitycy tłumaczą wzrosty m.in. eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz wysokimi marżami rafinerii.
8: Uaktywnili się rebelianci Huti i ponownie zamknięto ciśninę Ormus.
7: Mówi Magdalena Robak z portalu ePetrol. W najbliższym czasie kierowcom ceny raczej się nie spodobają.
9: Drogie, drogie, za drogie.
10: Bardzo mnie pan tym podaniem zdenerwował, bo są ceny okropne.
7: Eksperci oceniają również, że na pylonach mogą w przyszłym tygodniu pojawić się ceny powyżej 8 zł za litr.
4: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Złożyli przysięgi. Kolejni żołnierze z Lubelszczyzny wstąpili do Wojsk Obrony Terytorialnej. To 134 nowych ochotników zrekrutowanych w ramach projektu Wakacje z WOT. Wszyscy teraz rozpoczną służbę w lubelskiej brygadzie, mówi rzecznik jednostki kapitan Marta Gaborek.
11: Za każdym z nowych żołnierzy stoi inna historia i inna motywacja, ale od dziś łączy ich ten sam mundur i te same wartości. Dla nowych żołnierzy jest to symboliczne potwierdzenie gotowości do służby ojczyźnie oraz działania na rzecz bezpieczeństwa lokalnych społeczności.
4: Uroczysta przysięga wojskowa terytorialsów z Lubelszczyzny odbyła się na dziedzińcu Pałacu Potockich w Radzeniu Podlaskim. Zakończył ją wojskowy piknik.

0: rodzinne dla mieszkańców. Front burzowy dotarł do Wrocławia. Pada i grzmi na Dolnym Śląsku, ale także na ziemi lubuskiej i w południowej Wielkopolsce. Burze pojawiły się także w pasie od Miechowa w Małopolsce przez Świętokrzyskie po Lublin. Na termometrach dziś maksymalnie od 20 stopni nad morzem do 28 na Podkarpaciu. Bądźmy czujni, pogoda zwłaszcza w centrum i na południu może być niebezpieczna.
1: Południe, czyli 12 na zegarach. I to też jest moment, gdzie każdy z Was pewnie robi coś innego, bo po pierwsze jest niedziela, no ale po drugie są wakacje. Jak to u Was jest w te wakacje, to dajcie znać 609 869 869, co robicie, gdzie jesteście. A ja mówię dzień dobry, Michał Trawka, kłaniam się.

Temat słodkich snów może zostawmy, bo pewnie większa część z was już dawno jest na nogach. Natomiast dajcie znać, co tam u was, jak spędzacie dzisiejszy dzień, dzisiejszą niedzielę. I na przykład napisał do mnie Andrzej, że ten od rana walczy z piaskownicą i zjeżdżalnią dla młodego. Słuchaj, wytrwałości ci życzymy. Pamiętajcie, niezależnie od tego, gdzie jesteście, niezależnie od tego, co robicie, Vox FM cały czas jest z wami i gra w rytmie hitów. Klasyk teraz, Modern Talking.

0: Mam wrażenie, że ten utwór jakoś tak napawa optymizmem, prawda? No, jakoś tak samoczynnie to się dzieje. Gromi Lucas Meyer Without You w Vox FM. A propos grania, dobrego grania, to jeszcze w tej godzinie DJ Bobo, będzie Luca Rossi, będzie też Illenium i Ellie Goulding. Vox
1: FM. Autopromocja. Nareszcie spokój.
2: Nie spać, zwiedzać, słuchać pierwszej zmiany.
3: Dzień dobry, witam.

0: na prezent marzeń. Codziennie w pierwszej zmianie.
1: Słuchaj od 6 w Vox FM.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
0: Reklama. Vox.
1: Vox FM.
0: FM. Rado.
1: Rado.
0: Vox. FM.

Eleni, Ellie Goulding, Don't Want Your Love, Vox FM. No z tą miłością, dobrze wszyscy wiemy, bywa różnie, prawda? Ale faktycznie, jeżeli się dzieją jakieś takie niepokojące rzeczy w waszych sprawach sercowych, uczuciowych, to pamiętajcie, można się zgłosić do Pawelca, kochaj albo rzucaj, on nie jeden związek potrafi.

0: Ja doskonale pamiętam, jak miałem ten numer na swoim telefonie. To jeszcze były telefony, nie smartfony. To było za dzieciaka i dosyć długo go katowałem. Erik Prydz, Call On Me w Vox FM. W rytmie hitów gramy i grać będziemy. Za chwilę jednak godzina 13, a to czas najświeższych wiadomości. Zostańcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Nareszcie urlop.
3: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
2: Spokojnie. Vox FM robi lato.
4: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wdowę.
2: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
4: Vox FM robi lato.
1: Autopromocja. Reklama.
5: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka Gorenje 186 cm. Taniej o 200 zł. Teraz za 1589 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1789. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż.

0: Ert, na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
1: Reklama.
2: Vox FM.
1: Vox FM.
2: Radom.
3: Ranił nożem radnego 46-letni Ukrainiec usłyszał 4 zarzuty. 41 rakiet w 40 minut. Potężny atak Rosji na Kijów. Anglicy trzecią drużyną świata. Wieczorem o mistrzostwo powalczą Argentyna i Hiszpania. Godzina 13. Słuchacie Vox FM. Dawid Osyska, zapraszam na wiadomości. Łącznie 4 zarzuty usłyszał 46-letni obywatel Ukrainy, który ugodził nożem jednego z uczestników łemkowskiej Watry. Poszkodowany mężczyzna, radny powiatu gorlickiego, trafił do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Do zdarzenia doszło w czwartek wieczorem podczas święta kultury łemkowskiej. 46-letni Ukrainiec był pod wpływem alkoholu. Miał 1,5 promila, mówi nam Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji.
4: Zachowywał się bardzo agresywnie wobec innych uczestników tej imprezy. Widząc całe to zdarzenie, interwencję podjęli pracownicy ochrony i w trakcie tej interwencji jeden z nich został kilkukrotnie ugodzony nożem. Obywatel Ukrainy usłyszał 4 zarzuty czynnej napaści na pracownika ochrony, spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu, gróźb karalnych, czynnej napaści na funkcjonariusza policji.
3: Prokuratura wystąpiła już do sądu z wnioskiem o tymczasowy areszt dla 46-latka. Rosja w nocnym ataku na Kijów użyła największej liczby rakiet balistycznych od 2022 roku, czyli początku inwazji na pełną skalę. Potwierdził to Andriy Sybicha, pełniący obowiązki szefa ukraińskiej dyplomacji. Ukraińskiej obronie przeciwlotniczej udało się zniszczyć 18 z 41 pocisków wystrzelonych przez Rosję. Do tego tematu będziemy wracać w wiadomościach radia Vox FM. Spokojnie, to tylko ćwiczenia. Ulicami Olsztyna przejdą żołnierze, przemaszerują z kompleksu wojskowego na strzelnicę w lesie miejskim. Władze miasta i wojsko zapewniają, że będzie to rutynowe ćwiczenie i nie ma powodów do niepokoju. Mieszkańcy i turyści muszą jednak się liczyć z drobnymi utrudnieniami w ruchu w rejonie przemarszu.
5: Nie jest to nic nadzwyczajnego. Podobne przemarsze kolumn wojskowych żołnierzy 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady już zdarzały się w przeszłości. Po prostu wojsko w ten sposób dostanie się na strzelnicę. Rzecz dotyczy grupy około 120 żołnierzy.
3: Mówi porucznik Wiesław Zawada, rzecznik 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Pogranicza. Żeby zminimalizować ewentualne utrudnienia w ruchu, żołnierze będą przemieszczać się chodnikami i będą podzieleni na mniejsze grupy. Sytuacja jest trudna, przyznają to leśnicy. W Polsce rośnie liczba pożarów lasów. Służby są w stałej gotowości i prowadzą ciągły monitoring, by jak najwcześniej wykrywać ogień. Od początku roku w lasach państwowych odnotowano ponad 1600 pożarów. To więcej niż przez cały poprzedni rok.
6: Statystyki Straży Pożarnej, które mówią też o pożarach lasu innej własności, pewnie będą szersze. My, leśnicy, mamy i tak, uważam, przerażającą liczbę. Przez cały 2025 rok leśnicy odnotowali ponad 1400 takich pożarów. Przekroczyliśmy połowę roku, a już znacząco przekroczyliśmy liczbę łączną pożarów lasu.
3: Zaznacza Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Leśnicy apelują o ostrożność podczas spaceru w lesie, bo większość pożarów jest skutkiem działalności człowieka. Zapowiada się wielkie sportowe święto. Na 21:00 początek meczu o Mistrzostwo Świata w piłce nożnej. W East Rutherford pod Nowym Jorkiem zmierzą się Hiszpania i Argentyna. Z ust kibiców nie schodzą tymczasem wydarzenia minionej nocy. Anglicy w meczu o trzecie miejsce pokonali Francję 6-4. Anglia od pierwszych minut zagrała fenomenalnie, zdobywając aż 4 bramki w pierwszej połowie, mówi angielski napastnik Bukayo Saka.
7: Ten mecz był bardzo ważny.
3: Chcieliśmy zakończyć turniej mocnym akcentem. Wielu zawodników pewnie nie chciałoby grać w takim meczu, ale ja cieszyłem się, że mogłem wyjść na boisko, zaliczyć kolejne minuty i po prostu cieszyć swoim ostatnim występem na tych mistrzostwach świata. Mundial odbywa się tylko raz na 4 lata. Jestem szczęśliwy, że zagrałem, zdobyłem hat-tricka i to będzie w książkach od historii. A kibice już czekają na finał Mundialu. Przypomnijmy, o 21:00 mecz Argentyna-Hiszpania. Najwięcej burzowych chmur teraz w Wielkopolsce, na ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku. Grzmi i pada także w części Lubelszczyzny i na Podkarpaciu. Na termometrach maksymalnie od 20 stopni nad morzem do 28 na południowym wschodzie. Bądźmy czujni, bo pogoda zwłaszcza w centrum i na południu będzie dzisiaj niebezpieczna. Prognozowane są tam burze. Może spaść nawet do 35 litrów wody na metr kwadratowy.

Gotowy. Godzina 13 na naszych radiowych zegarach i to kolejna wspólnie spędzona godzina. Tu gramy w rytmie hitów, tu Vox FM, tu Michał Trawka, kłaniam się, dzień dobry i zapraszam. Koniecznie zostańcie ze mną, bo w tej godzinie powiem wam o kobiecie, która poślubiła... No właśnie, co? To zdradzę za chwilę. Tymczasem gramy. Astronomia na początek.

Jeśli nie idzie w miłości, to pamiętajcie, że można poślubić nie kogoś, ale coś niebanalnego. Czytam, że Brytyjka poślubiła swój żyrandol, bo uznała, że on lepiej słucha niż jej były mąż. No, no na pewno, no taki żyrandol na pewno pyskować nie będzie. W ogóle ja jestem ciekawy, jak wyglądają ich małżeńskie kłótnie. No, czyli co? Ona próbuje zapalić światło i nie ma światła?

0: bardzo przyjemny, bardzo wakacyjny numer. Modelki Włodarski, lubię cię jak lato. A lato niech trwa jak najdłużej. Wszyscy z tego lata korzystajmy, niech świeci słońce, niech będzie ciepło, niech będzie przyjemnie i ładujmy się na zapasy witaminą D, bo za chwilę przyjdzie jesień i już nie będzie tak kolorowo.
1: Reklama. Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
2: Znowu muszę się zająć windykacją.
3: To coś z indykiem?
2: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmy.
3: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
4: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
9: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
1: Reklama.
10: Vox FM, FM, rada.
1: Vox FM.
10: Vox FM, robi lata.

Pozdrowienia napływają od Krzyśka i Anety, którzy odpoczywają sobie w domowym zaciszu w rytmach płynących właśnie z ich głośników, gdzie słychać oczywiście Vox FM. Serdecznie pozdrawiamy i ściskamy. Pamiętajcie, z Vox FM można pracować, można odpoczywać, można robić naprawdę masę różnych rzeczy. To jest udowodnione naukowo.

0: Madhouse, Like a Prayer przygrywa nam teraz w głośnikach. Za kilka chwil 14, pora obiadowa. U Was rosół, a u nas najświeższe wiadomości z kraju i ze świata. Bądźcie koniecznie z nami, nie odchodźcie zbyt daleko. Proponuję też zrobić nieco głośniej.
1: Autopromocja.
2: Przesłuchanie pierwszej zmiany gwarantuje, że nie będziesz stać w korku?
1: Nie, ale przynajmniej będzie przyjemniej.
3: Jula, ale nie przejmuj się, możesz na mnie liczyć.
4: A jak, w jaki sposób?
3: Ja nikomu nie powiem, że się na rowerze wywaliłaś.
5: Wywaliłaś się na rowerze?
4: No wiesz
5: co? Wiedziałeś? Nie wiem, ale jakoś tak ktoś mi powiedział. Nie
1: Kto?
5: Wiem.
1: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
2: Słuchaj codziennie od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nest Bank i to ty zbijasz

0: Całkowicie zablokowana.
1: Pojazdem podróżował wyłącznie kierowca, który opuścił samochód przed przybyciem służb. Na miejscu pracuje około 20 strażaków. W związku z prowadzonymi działaniami autostrada A4 w kierunku Rzeszowa jest całkowicie zablokowana.
0: Mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. To może być przełom w sprawie zaginięcia Jowity Zielińskiej. W lesie w miejscowości Lisiny w Kujawsko-Pomorskiem spacerowicze znaleźli ludzkie kości. Niewykluczone, że to szczątki zaginionej przed 2 laty kobiety. Potrzebne są jednak specjalistyczne badania.
2: Dyżurny policji w Rypinie został powiadomiony przez przypadkowe osoby, które spacerowały w lesie w miejscowości Lisiny o odnalezieniu kości, które mogły być ludzkie. Dziś już wiemy, że to są ludzkie kości. Obecnie trwają czynności mające na celu ustalenie, kim była ta osoba i w jakich okolicznościach doszło do jej śmierci.
0: Mówi Dorota Rupińska z policji w Rypinie. Jolita Zielińska z Lisin zaginęła w lipcu 2024 roku. 32-latka wracała rowerem z pracy i ślad po niej zaginął. Po pewnym czasie jej rower odnaleziono w lesie kilka kilometrów od domu. Udało się zestrzelić 18 z 41 pocisków balistycznych. W nocy Ukraina odparła największy rakietowy atak Rosjan od początku wojny. O szczegółach z Kijowa Ołech Biłecki.
3: W ciągu zaledwie 40 minut na ukraińską stolicę spadło powyżej 40 pocisków Iskander-M, Cyrkon oraz S-400. W wielu miejscach wybuchły pożary. Są zniszczenia w budynkach mieszkalnych. Zginęła jedna osoba, a co najmniej 15 zostało rannych. Od razu w kilku dzielnicach Kijowa słychać było eksplozje, a nad miastem unosił się toksyczny dym z pożarów. Jednym z najbardziej dotkniętych miejsc była stacja metra Łukijaniwska, niejednokrotnie atakowana przez Rosjan wcześniej. A na lewym brzegu miasta doszło do pożaru w centrum handlowym. Służba ratownicza w Kijowie także raportuje o zniszczeniu największego w Ukrainie centrum logistycznego. Po uderzeniu rosyjskich rakiet spłonęło kilka obiektów na obszarze około 100 tysięcy metrów kwadratowych.
0: Relacjonował z Kijowa Ołech Biłecki. Opady dzisiaj mogą być tak intensywne, że mogą doprowadzić do gwałtownego wzrostu stanu wody. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie hydrologiczne pierwszego stopnia dla 13 regionów. Już teraz poziom wody powyżej stanu ostrzegawczego zanotowano na 3 stacjach hydrologicznych. Od Olanów na rzece Barycz w Wielkopolskim, Prostki na rzece Ełk w Warmińsko-Mazurskim i Świebodzice na rzece Pałecznica w Dolnośląskim. To najbardziej aromatyczne zbiory. W Wielkopolsce rozpoczęła się lawendowe żniwa. Takich lawendowych plantacji w tym regionie jest sporo.
4: Zaczynamy już ścinać, ponieważ wąskolistna lawenda i już przekwitła, czyli my ją jeszcze tam gdzieś, jeżeli coś jeszcze zostało z tych wąskolistnej, jeszcze docinamy, żeby ją uformować przed zimą, żeby ona na przykład wyda jeszcze kwiat gdzieś tam, powiedzmy wrzesień, jak będzie ładna pogoda.
0: Mówi Marek Sujka, plantator z Biskupic Zabarycznych i dodaje, że trochę inaczej jest z lawendą szerokolistną.
4: Ona już drugi raz nie wyda kwiatu, czyli ją trzeba już uformować już w każdy sposób możliwy, żeby ona odrosła troszeczkę i przygotowała się do zimy już na przyszły rok.
0: Z lawendy robi się m.in. olejki, kosmetyki czy syropy. Śląsk, Wielkopolska i Lubelszczyzna, tam teraz najwięcej burzowych chmur, grzmi także na Podkarpaciu. Na termometrach maksymalnie od 20 stopni nad morzem do 28 w południowo-wschodniej części Polski. Pogoda zwłaszcza w centrum i na południu może dzisiaj być bardzo niebezpieczna. Prognozowane są tam burze do samego wieczora, może spaść bardzo dużo deszczu.
5: Kolejna wspólnie spędzona godzina przed nami, godzina 14, już na naszych radiowych zegarach. I bardzo dobrze, tu gramy w rytmy hitów, tu Vox FM. Ja mówię dzień dobry, Michał Trawka, kłaniam się i zapraszam, proponuję już teraz zrobić nieco głośniej.

No, tą panią chyba każdy z milenialsów kojarzy, prawda? Ina, Sun Is Up w Vox FM w rytmie hitów gramy i grać będziemy, a co do słońca, umówmy się, no jak wakacje, to przyznam szczerze, mogłoby być go troszeczkę więcej, chociaż z drugiej strony, no są miejsca, gdzie raczej nie powinniśmy na słońce narzekać.

0: to kolejna z muzycznych propozycji, która może dodać pozytywnego powera, napędzić do działania, bo być może ktoś faktycznie dzisiaj tego potrzebuje. Sigma, Nobody to Love w Vox FM w rytmie hitów. A propos hitów, propos grania, to Sean Baker jeszcze w tej godzinie się pojawi, ale będzie też coś z polskiej szafy muzycznej. Ronnie Ferrari, Miły Pan i Przez cały wieczór.
1: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B. Telefon 600 600 048.
2: Nowy budynek, nowe możliwości, nowa jakość kształcenia. Wybierz zawód, który będzie zawsze potrzebny. Wybierz zawód z sercem. Radomski Medyk to miejsce stworzone z myślą o Twojej przyszłości. Ucz się w komfortowych, nowoczesnych pracowniach pod okiem doświadczonej i wykwalifikowanej kadry. Oferujemy bezpłatną naukę bez ograniczeń wiekowych. Nie odkładaj swojej przyszłości na później. Rekrutacja już trwa. Czekamy na Ciebie przy ulicy Keles Krauza 3 w Radomiu. Nowoczesna edukacja zaczyna się tutaj.
1: Reklama.

co można robić w niedzielny wieczór, to pytanie do was. Ale coś mi się wydaje, że przede wszystkim można odpoczywać, nawet spędzając urlop gdzieś w domowym zaciszu. Dlaczego by nie? Można to też robić z Vox FM, bo tutaj cały czas gramy w rytmie hitów. Shawn Mendes, Camila Cabello, Señorita, już teraz.

0: doborowym towarzystwie, to i czas szybko płynie. Szybko i przyjemnie, bo 15 za chwilę na naszych radiowych zegarach. To czas wiadomości w Vox FM. Bardzo dobrze, kto chce być na bieżąco, a coś mi się wydaje, że tych nie brakuje, to niech koniecznie zostanie z nami i zrobi głośniej.
1: Vox FM. Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś na samolot?
3: Przez cały urlop padało?
2: Nie ma co się przyjmować. Vox FM robi lato.
1: Wejdź na voxfm.pl.
3: Opisz swoją największą wakacyjną wtopę i wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
2: Vox FM. Vox FM robi lato.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Reklama.
2: Vox FM.
1: Vox FM.
2: Radom.
5: Samochód zderzył się z pociągiem. Groźny wypadek w Prostkach niedaleko Ełku. Młodość Jamala kontra doświadczenie Messiego. Wieczorem mecz Hiszpania-Argentyna to finał mundialu. Powiemy także o mozaice na Placu Nowym w Krakowie. Jest wyjątkowa, bo stworzyli ją mieszkańcy. Godzina 15, słuchacie Vox FM. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Na początek informacje z zachodniopomorskiego. Z powodu kolizji na trasach prowadzących nad morze są duże utrudnienia w ruchu. Zator na autostradzie A6 ma 10 km, podobnie jest na S.

0: Jakub Krzyżak, który śledzi wydarzenia za oceanem. Jakubie, co z finałem piłkarskich mistrzostw świata?
1: No wszystko wskazuje na to, że powinien odbyć się normalnie. Nad północno-wschodnimi Stanami USA, w tym nad rejonem Nowego Jorku, przeszły gwałtowne burze, które rozproszyły dym z kanadyjskich pożarów. Największe zanieczyszczenia powinny więc ustąpić jeszcze przed meczem. Do tej pory dym dotarł do co najmniej 19 stanów, doprowadzając do odwołania lub przełożenia wielu imprez, m.in. meczów baseballowych, mistrzostw Rowfest w Michigan, a także koncertów, parad czy biegów ulicznych. Od początku roku w Kanadzie wybuchło około 3,5 tysiąca pożarów, które strawiły prawie 2,5 miliona hektarów lasów.
0: Jakub Krzyżak, dziękuję za relację. To będzie starcie pokoleń. Z jednej strony młody, ambitny Jamal, z drugiej doświadczony i utytułowany Leo Messi. Już dziś wieczorem wielki finał piłkarskich mistrzostw świata, na w nim Hiszpania zmierzy się z Argentyną. Ekipa Jamala straciła na tym mundialu tylko jedną bramkę, Messiego strzeliła najwięcej, bo aż 19. Co ciekawe, oba zespoły po drodze zmierzyły się z Republiką Zielonego Przylądka i Austrią, mówi szef sportu w Superekspresie Przemysław Ofiara.
2: Drużyny, które po drodze miały swoje kłopoty, bo i Hiszpanie przeciętnie zaczęli ten mundial od remisu z Wyspami Zielonego Przylądka. Argentyńczycy, którzy mordowali się strasznie w tej fazie pucharowej. Oni wymęczyli zwycięstwo z Egiptem. Ja w ogóle cudem przeszli ten Egipt.
0: Bukmacherzy większe szanse na zwycięstwo, choć z niewielką przewagą, dają Hiszpanom.
2: Gdybym miał szybko wytypować, to wytypowałbym remis w podstawowym czasie gry. Taką mam czutkę tutaj, że to będą jednak bardziej szachy. Emocjonująca dogrywka i rzuty karne, które porwą nas wszystkich.
0: No już wszystko będzie jasne. Dziś pierwszy gwizdek o 21:00. Tysiące szkiełek, dwa dni pracy i wspólne dzieło sztuki. Na Placu Nowym w Krakowie mieszkańcy miasta stworzyli wyjątkową mozaikę. Powstała z odłamków szkła, które przekazało krakowskie Muzeum Witrażu. Jest pełna kolorów, a tematyka nawiązuje do tańca, ruchu, ekspresji i geometrii.
3: Pokażecie mi, jak takie szkiełko przykleić? Co ty masz teraz w ręce?
4: Cement chyba? Trzeba wziąć jakieś, nie wiem, szkiełko takie. Dopasować jakieś miejsce, przyczepić.
5: Wypełniamy, żeby były blisko siebie, tak żeby pasowały coś, żeby się dało stworzyć takiego.
3: No i jak ci się podoba?
6: Bardzo.
5: Jest naprawdę bardzo fajnie. Można się wykazać kreatywnie, trochę potworzyć.
0: Mówią uczestnicy wydarzenia, z którymi rozmawiała nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska. Mozaikę można oglądać na Placu Nowym na krakowskim Kazimierzu. Górny Śląsk, Kujawsko-Pomorskie i Lubelszczyzna. Tam teraz najwięcej burz i opadów. Na termometrach około 20 stopni nad morzem, najcieplej na Podkarpaciu, tam nawet 28 stopni. Uważajmy dziś na pogodę, zwłaszcza w centrum i na południu może być bardzo niebezpieczna. Prognozowane są tam burze i intensywne opady deszczu, od jutra chłodniej i nadal deszczowo.
7: Piętnasta na zegarach, to oznaczać może tylko jedno, że to nasza ostatnia dzisiaj wspólnie spędzona godzina, ale pozytywów nie brakuje, bo po pierwsze gramy w rytmie hitów cały czas tu w Vox FM, no a po drugie, umówmy się, jest niedziela, są wakacje, to też pozytyw. Michał Trawka, dzień dobry, zapraszam.

O mały włos, słuchajcie, o mały włos i przegapilibyśmy dzisiejszy dzień, dzisiejsze święto. A ono jest niezwykle istotne, bo dzisiaj mamy dzień lodów, więc warto wybrać się całą rodziną na lody, zjeść swój ulubiony smak. Jaki to smak? To już pozwólcie, że nie będę wnikał, bo jak dobrze wiemy, o gustach się nie dyskutuje, więc tą kwestię po prostu zostawmy w spokoju.

0: Mamy wrażenie, że ten numer nie schodzi z piedestału. DJ Liam i Digi Digi to utwór, który bardzo wam się podoba, bardzo przypadł wam do gustu. No i to pokazuje chociażby nasza bestlista. Gramy w rytmie hitów i w hitach zostajemy. Mirami Seksualna, jeszcze w tej godzinie pojawi się również Kizo i jego Disney.
1: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
2: Co kupiłaś?
1: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
2: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
1: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
8: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
9: Reklama. Vox FM, FM, rada. Vox FM. Robi lato.

Pozdrowienia i wasze wiadomości cały czas napływają na 609-8-6-9-8-6-9, a to znacząco wskazuje na to, że jesteście na urlopie, bo te wiadomości jednak przeważają. Bardzo dobrze, odpoczywajcie, ładujcie swoje akumulatory, przecież w końcu po to są wakacje, po to jest lato, prawda? Żeby odpoczywać, nawet w domowym zaciszu.

0: można. I można troszeczkę zwolnić obroty. W końcu to już godzina 16, to czas najświeższych wiadomości w Vox FM, ale też moment, gdzie ja stawiam kropkę przy naszym dzisiejszym spotkaniu. Dzięki za dziś, odpoczywajcie, ładujcie akumulatory i słyszymy się już niebawem. Michał Trawka, cześć.
1: Reklama. I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka Gorenje 186 cm. Taniej o 200 zł. Teraz za 1589 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1789. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
3: Na paznokcie.
2: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bajk.
4: Teraz Bajk 5. Dostępny w bajkowym leasingu. Od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
5: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
6: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej.
7: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
9: Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
8: Czekamy na pierwszy gwizdek.
9: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
10: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
11: Jak tak, to Allegro.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
14: Reklama. Vox FM Radom.
15: Argentyna czy Hiszpania, za kilka godzin mecz o Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Samochód zderzył się z pociągiem, w wiadomościach szczegóły wypadku niedaleko Ełku. Czerwona flaga na 100 kąpieliskach na wybrzeżu, powodem wysoka fala i prądy wsteczne. Godzina 16, tu Vox FM, Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Od wielkiego finału piłkarskich Mistrzostw Świata dzielą nas zaledwie godziny. Broniąca tytułu Argentyna zmierzy się z mistrzami Europy, Hiszpanią. To ogromne szczęście znaleźć się w takim miejscu. Chcemy przede wszystkim cieszyć się tą chwilą. Właśnie dzięki temu spokojowi możemy skupić się wyłącznie na meczu i zrobić wszystko, by mieć szansę go wygrać. Tak mówi trener Hiszpanów Luis de la Fuente. Argentyna na mistrzostwach strzeliła najwięcej, bo aż 19 bramek. 8 razy piłkę w siatce umieścił Leo Messi. Hiszpania straciła tylko jedną bramkę. I to właśnie na tę ekipę, choć z niewielką przewagą, wskazują bukmacherzy. Trener biało-niebieskich Lionel Scaloni potwierdził, że martwi się wszystkim, co dotyczy ich przeciwnika, ale nie zmienił nic w przygotowaniu do meczu. Przygotowujemy się dokładnie tak samo jak do każdego innego meczu. Nie możemy zaprzątać sobie głowy tym, co to z finału Mistrzostw Świata, bo wtedy tracisz koncentrację. Musimy zagrać swoją najlepszą piłkę i dopiero potem zobaczymy, co przyniesie wynik. Pierwszy gwizdek finału piłkarskich Mistrzostw Świata punktualnie.

0: Mamy nie wiadomo jak długo potrwają te utrudnienia. Na blisko 100 strzeżonych plażach w zachodniopomorskim powiewa czerwona flaga. To m.in. z powodu wysokich fal i silnych prądów wstecznych.
1: Prądy wsteczne uniemożliwiają bezpieczną kąpiel, ponieważ stwarzają dosyć duże zagrożenie, o czym mogliśmy się przekonać w ostatnich dniach. Zdecydowana ilość zgłoszeń były właśnie związane z tym, że morze zaczęło porywać plażowiczów, którzy w tym momencie byli w wodzie, co uniemożliwiało im samodzielny powrót do brzegu. Dlatego zawsze do wody nie należy wchodzić w momencie, kiedy jest wywieszona z ratownika czerwona flaga.
0: Mówi Patryk Gruciński ze szczecińskiego WOPR-u. Sytuacja na kąpieliskach może zmienić się w ciągu dnia, dlatego przed wejściem do wody WOPR prosi o sprawdzenie oznakowań na plaży. W wiadomościach Bieszczady, Beskid Niski i Sanok. W tych miejscach są już gotowe 4 szlaki dla osób niewidomych i słabowidzących. Szlaki wyposażono m.in. w elektroniczny system Total Point, który pomaga orientować się w terenie i poznawać mijane miejsca. Przed rozpoczęciem wędrówki turysta uruchamia współpracującą z nim aplikację w telefonie, a gdy zbliży się do jednego ze znaczników, otrzymuje informację o swoim położeniu oraz może odsłuchać opis miejsca i otaczającego krajobrazu. Uzupełnieniem systemu są wypukłe mapy, makiety 3D oraz tablice z opisami w alfabecie Braille'a. Wszystkie 4 szlaki zostały zaprojektowane przez bieszczadzką grupę GOPR. Górny Śląsk, Wielkopolska, Kujawsko-Pomorskie, Małopolska i Lubelszczyzna. Tam przychodzą teraz silne burze z intensywnymi opadami deszczu. Dynamiczna pogoda utrzyma się także w nocy, zwłaszcza na północnym wschodzie, gdzie występować będą intensywne opady. Na termometrach od 20 stopni na Pomorzu i na krańcach zachodnich do 25 w centrum i 29 stopni Celsjusza na południowym wschodzie.

0: reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
5: Co kupiłaś?
4: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
5: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
4: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
8: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
9: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
0: Reklama. Vox FM. Vox FM. Radom.

0: Autopromocja.
1: Nareszcie urlop.
2: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
1: Spokojnie! Vox FM robi lato!
3: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wdowę.
1: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
3: Vox FM robi lato!
1: Autopromocja. Reklama.
4: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
6: Została nam już tylko apteczka.
5: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
6: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
5: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
7: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
5: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
7: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
8: Adamet, z pasji do rozwoju.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
11: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
12: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
13: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
12: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
13: Bo zależy mi na sobie.
12: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
14: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów. Ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
15: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
1: Reklama. Vox FM.
3: Vox FM.
1: Rado.

0: Autopromocja. Reklama.
1: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka Gorenje 186 cm. Taniej o 200 zł. Teraz za 1589 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1789. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
4: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
5: Została nam już tylko apteczka.
4: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
5: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
4: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
6: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
4: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
6: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
7: Adamet, z pasji do rozwoju.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją. Funkcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
9: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B. Telefon 600 600 048.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
0: Reklama.

0: autopromocja. Nareszcie spokój.
1: Nie spać, zwiedzać, słuchać pierwszej zmiany.
2: Dzień dobry, witam.

0: na prezent marzeń. Codziennie w pierwszej zmianie.
1: Słuchaj od 6 w Vox FM.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: Kaufland jest fresh!
8: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. Tak, ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne kilogram jedynie 99 groszy.

0: Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
3: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
4: Reklama.

0: reklama.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
4: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów

0: Audi A3. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Reklama.
3: Vox FM.

0: autopromocja.
1: Nie zdążyłeś na samolot?
0: Przez cały urlop padało?
1: Nie ma co się przejmować. Vox FM robi lato.
0: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wtopę i wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
1: Vox FM. Vox FM robi lato. Robi lato.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara... Na mediaexpert.pl.
4: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
5: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
6: Wchodzimy w fazę pucharową, ale już teraz mamy dwóch liderów.
7: Sprażynki przysnacki o smaku bekonu
6: oraz bekonu i syropu klonowego.
7: Uczta dla fanów prażynek.
6: Przysnacki, zawsze przy meczu.

0: i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Reklama.
4: Yes.

0: zarabiać więcej.
1: Tego nie wiemy, ale warto próbować.
2: Zaczęłam się zastanawiać, co by było, jakbyście wy byli kobietami, aha, a ja bym była facetem.
3: No miałabyś z nami naprawdę fajnie.
2: Ja bym nie wytrzymała. Tak mi się wydaje.
3: Ja bym ci się dał podrywać. Spokojnie.
2: Ale ja bym cię nie podrywała.
3: Kto wie?
4: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
0: Słuchaj codziennie od 6.
4: Autopromocja.
0: Jest weekend, jest impreza. Jest weekend, jest impreza. DJ

Już teraz. Już teraz. Przed wami. Przed wami. DJ Harry. Harris. In the mix. In the mix. Jest weekend. Jest impreza. Jest weekend. Jest impreza. Tak gra tylko w Vox FM.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Vox FM robi lato.
0: Vox DJ Mix. Vox DJ Mix. Gra dla was DJ Harris. DJ Harris.

0: z DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Autopromocja.
2: Nareszcie urlop.
0: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
2: Spokojnie! Vox FM robi lato.
0: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wtopę.
2: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
0: Vox FM robi lato.
1: Autopromocja.
0: Jest weekend. Jest impreza. DJ Harris. Vox FM.

0: 100% marzeń. Codziennie w pierwszej zmianie.
1: Słuchaj od 6 w Vox FM.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
0: Autopromocja.
1: 3, 2, 1, 1, 1. Vox DJ Mix. Za dekami DJ Harris. DJ Harris. DJ Harris

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Dawid Osysko, zapraszam. Łącznie 4 zarzuty usłyszał 46-letni obywatel Ukrainy, który ugodził nożem jednego z uczestników łemkowskiej Watry. Poszkodowany mężczyzna, radny powiatu gorlickiego, trafił do szpitala, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Do zdarzenia doszło w czwartek wieczorem podczas święta kultury łemkowskiej. 46-letni Ukrainiec był pod wpływem alkoholu, miał 1,5 promila, powiedziała nam Iwona Szelichewicz z małopolskiej policji.
1: Zachowywał się bardzo agresywnie wobec innych uczestników tej imprezy. Widząc całe to zdarzenie, interwencję podjęli pracownicy ochrony i w trakcie tej interwencji jeden z nich został kilkukrotnie ugodzony nożem. Obywatel Ukrainy usłyszał 4 zarzuty czynnej napaści na pracownika ochrony, spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu, gróźb karalnych czynnej napaści na funkcjonariusza policji.
0: Prokuratura wystąpiła już do sądu z wnioskiem o tymczasowy areszt dla 46-latka. Są zarzuty dla 24-letniego kierowcy. Chodzi o mężczyznę, który nie zatrzymał się do kontroli Krajowej Administracji Skarbowej. Samochodem ciężarowym staranował radiowóz, uderzył w drzewo i porzucił auto w lesie. Do zdarzenia doszło na drodze S10 niedaleko Czerniewic w województwie kujawsko-pomorskim. Mężczyzna został zatrzymany w Wielkopolsce.
2: 24-letni kierowca usłyszał zarzuty niezatrzymania się do kontroli, czynnej napaści na funkcjonariuszy policji i Krajowej Administracji Skarbowej, kierowania pomimo zakazu i decyzji o cofniętych uprawnieniach. Mężczyzna zostanie doprowadzony dzisiaj do prokuratury w Aleksandrowie Kujawskim. Policjanci będą wnioskowali o areszt dla zatrzymanego.
0: Mówi Marta Białkowska-Błachowicz z policji w Aleksandrowie Kujawskim. Na naczepie pojazdu znaleziono pojemniki z substancją chemiczną, która została poddana badaniom. W kabinie funkcjonariusze znaleźli dokumenty tożsamości wystawione na różne nazwiska, prawo jazdy i znaczną ilość gotówki. Kierowca prowadził pojazd bez karty kierowcy w tachografie. To może być przełom w sprawie zaginięcia Jowity Zielińskiej. W lesie w miejscowości Lisiny w województwie kujawsko-pomorskim spacerowicze znaleźli ludzkie kości. Niewykluczone, że to szczątki zaginionej przed 2 laty 32-latki. Potrzebne są jednak specjalistyczne badania.
3: Dyżurny policji w Rypinie został powiadomiony przez przypadkowe osoby, które spacerowały w lesie w miejscowości Lisiny o odnalezieniu kości, które mogły być ludzkie. Dziś już wiemy, że to są ludzkie kości. Obecnie trwają czynności mające na celu ustalenie, kim była ta osoba i w jakich okolicznościach doszło do jej śmierci.
0: Mówi Dorota Rupińska z policji w Rypinie. Jowita Zielińska z Lisin zaginęła w lipcu 2024 roku. 32-latka wracała rowerem z pracy i ślad po niej zaginął. Po pewnym czasie jej rower odnaleziono w lesie, kilka kilometrów od domu. Udało się zestrzelić 18 z 41 pocisków balistycznych. Minionej nocy Ukraina odparła największy rakietowy atak Rosjan od początku wojny. O szczegółach z Kijowa Ołech Biłecki.
4: W ciągu zaledwie 40 minut na ukraińską stolicę spadło powyżej 40 pocisków Iskander-M, Cyrkon oraz S-400. W wielu miejscach wybuchły pożary. Są zniszczenia w budynkach mieszkalnych. Zginęła jedna osoba, a co najmniej 15 zostało rannych. Od razu w kilku dzielnicach Kijowa słychać było eksplozje, a nad miastem unosił się toksyczny dym z pożarów. Jednym z najbardziej dotkniętych miejsc była stacja metra Łukijaniwska, niejednokrotnie atakowana przez Rosjan wcześniej. A na lewym brzegu miasta doszło do pożaru w centrum handlowym. Służba ratownicza w Kijowie także raportuje o zniszczeniu największego w Ukrainie centrum logistycznego. Po uderzeniu rosyjskich rakiet spłonęło kilka obiektów na obszarze około 100 tysięcy metrów kwadratowych.
0: Z Kijowa relacjonował Ołych Biłecki. Opady będą tak intensywne, że mogą doprowadzić do gwałtownego wzrostu stanu wody. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie hydrologiczne pierwszego stopnia dla 13 regionów. Już teraz poziom wody powyżej stanu ostrzegawczego zanotowano na 3 stacjach hydrologicznych. Chodzi o Odolanów na rzece Barycz w województwie wielkopolskim, Prostki na rzece Ełk w województwie warmińsko-mazurskim oraz Świebodzicem na rzece Pełcznica w województwie dolnośląskim. Od dziś w pogodzie będzie spokojniej, ale i chłodniej.
5: Od poniedziałku do piątku spodziewamy się pogody deszczowej, wietrznej, z temperaturą w ciągu dnia od około 17-18 do 20-22 stopni.
0: Mówiła synoptyk IMGW Anna Gryczman. Najwięcej deszczu spadnie na północy kraju. Na wybrzeżu może pojawić się silny wiatr. W wiadomościach teraz Prostki w warmińsko-mazurskim. Tam osobówka zderzyła się z pociągiem towarowym. O szczegółach opowie teraz Jakub Krzyżak.
6: Nieoficjalnie dowiedziałem się, że kierowca uderzył w pociąg, gdy ten znajdował się już na przejeździe. Policja na razie potwierdza jedynie, że 68-latek nie zatrzymał się przed znakiem stop.
7: Grupa zdarzeniowa pracuje na miejscu zdarzenia, która ma ustalić przebieg zdarzenia. zdarzenia.
6: Mówi mi podkomisarz Waldemar Szyłak z Policji w Ełku. Kierowca z urazem kręgosłupa został zabrany do szpitala śmigłowcem LPR. Pasażerka nie odniosła poważniejszych obrażeń, została opatrzona na miejscu. Nie było innych ofiar, pociąg przewoził cysterny z olejem napędowym.
0: Ruch na linii Grajewo-Ełk został wstrzymany, nie wiadomo jak długo potrwają utrudnienia. Kolejarze zakończyli z kolei usuwanie wagonów towarowych w Wierchomli w Małopolsce. Chodzi o te części składu, które pozostawały na torach po piątkowym wykolejeniu pociągu. Dziś rozpoczęła się naprawa uszkodzonego torowiska. Dopiero po jej zakończeniu będzie możliwe wydobycie wagonów z nurtu Popradu. Podróżni na odcinku Wierchomla Piwniczna nadal muszą korzystać z komunikacji zastępczej.
8: Droga już jest udrożniona, natomiast za pociągi, które tamtędy jeżdżą, czyli po Regio Intercity, nadal jest wprowadzona komunikacja zastępcza, czyli pasażerowie są przesadzeni do autobusów, a szczegóły można znaleźć na portal pasażera.pl.
0: Informuje Anna Znajewska-Pawluk z Polskich Kolei Państwowych. Na blisko 100 strzeżonych plażach w zachodniopomorskim powiewa czerwona flaga. To m.in. z powodu wysokich fal i silnych prądów wstecznych.
9: Prądy wsteczne uniemożliwiają bezpieczną kąpiel, ponieważ stwarzają dosyć duże zagrożenie, o czym mogliśmy się przekonać w ostatnich dniach. Zdecydowana ilość zgłoszeń były właśnie związane z tym, że morze zaczęło porywać plażowiczów, którzy w tym momencie byli w wodzie, co uniemożliwiało im samodzielny powrót do brzegu. Dlatego zawsze do wody nie należy wchodzić w momencie, kiedy jest wywieszona przez ratownika czerwona flaga.
0: Mówi Patryk Gruciński ze Szczecińskiego Wodnego Ochotniczego

0: na Bliskim Wschodzie. Sytuacja jest trudna, przyznają leśnicy. W Polsce rośnie liczba pożarów lasów. Służby są w stałej gotowości i prowadzą ciągły monitoring, tak by jak najwcześniej wykrywać ogień. Od początku roku w lasach państwowych odnotowano już ponad 1600 pożarów. To więcej niż przez cały ubiegły rok.
1: Statystyki Straży Pożarnej, które mówią też o pożarach lasu innej własności, pewnie będą szersze. My, leśnicy, mamy i tak, uważam, przerażającą liczbę. Przez cały 2025 rok leśnicy odnotowali ponad 1400 takich pożarów. Przekroczyliśmy połowę roku, a już znacząco przekroczyliśmy liczbę łączną pożarów lasu.
0: Zaznacza Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Leśnicy apelują o ostrożność podczas spaceru w lesie, bo większość pożarów jest skutkiem działalności człowieka. Złożyli przysięgi. Kolejni żołnierze z Lubelszczyzny wstąpili do Wojsk Obrony Terytorialnej. To 134 nowych ochotników zrekrutowanych w ramach projektu Wakacje z WOT. Wszyscy teraz rozpoczną służbę w lubelskiej brygadzie, mówi rzecznik jednostki kapitan Marta Gaborek.
2: Za każdym z nowych żołnierzy stoi inna historia i inna motywacja, ale od dziś łączy ich ten sam mundur i te same wartości. Dla nowych żołnierzy jest to symboliczne potwierdzenie gotowości do służby ojczyźnie oraz działania na rzecz bezpieczeństwa lokalnych społeczności.
0: Uroczysta przysięga wojskowa terytorialsów z Lubelszczyzny odbyła się na dziedzińcu Pałacu Potockich w Radzeniu Podlaskim. Zakończył ją wojskowy piknik rodzinny dla mieszkańców. W wiadomościach Radia Wux FM teraz Bieszczady, Beskid Niski, a także Sanok. W tych miejscach są już gotowe 4 szlaki dla osób niewidomych i słabowidzących. Szlaki wyposażono m.in. w elektroniczny system Total Point, który pomaga orientować się w terenie i poznawać mijane miejsca. Przed rozpoczęciem wędrówki turysta uruchamia współpracującą z nim aplikację w telefonie, a gdy zbliży się do jednego ze znaczników, otrzymuje informacje o swoim położeniu oraz może odsłuchać opis miejsca i oznaczenie krajobrazu. Uzupełnieniem systemu są wypukłe mapy, makiety 3D, a także tablice z opisem w alfabecie Braille'a. Wszystkie 4 szlaki zostały zaprojektowane przez bieszczadzką grupę GOPR. Tysiące szkiełek, 2 dni pracy i wspólne dzieło sztuki. Na Placu Nowym w Krakowie mieszkańcy miasta stworzyli wyjątkową mozaikę. Pozostała z odłamków szkła, które przekazało Krakowskie Muzeum Witrażu. Jest pełna kolorów, a tematyką nawiązuje do tańca, ruchu, ekspresji i geometrii.
3: Pokażecie mi, jak takie szkiełko przykleić. Co ty masz teraz w ręce?
4: Cement chyba. Trzeba wziąć jakieś, nie wiem, szkiełko takie. Dopasować jakieś miejsce, przyczepić.
5: Wypełniamy, żeby były blisko siebie, tak, żeby pasowały coś, żeby się dało stworzyć takiego.
3: No i jak ci się podoba?
6: Bardzo.
5: Jest naprawdę bardzo fajnie. Można się wykazać kreatywnie, trochę potworzyć.
0: Mówili uczestnicy wydarzenia, z którymi rozmawiała nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska. Mozaikę można oglądać na Placu Nowym na krakowskim Kazimierzu. To najbardziej aromatyczne zbiory. W Wielkopolsce rozpoczęły się lawendowe żniwa. Takich lawendowych plantacji w tym regionie jest sporo.
7: Zaczynamy już ścinać, ponieważ wąskolistna lawenda i już przekwitła, czyli my ją jeszcze tam gdzieś, jeżeli coś jeszcze zostało z tych wąskolistnej, jeszcze docinamy, żeby ją uformować przed zimą, żeby ona na przykład wyda jeszcze kwiat gdzieś tam, powiedzmy, wrzesień, jak będzie ładna pogoda.
0: Mówi Marek Sujka, plantator z Biskupic Zabarycznych, i dodaje, że trochę inaczej jest z lawendą szerokolistną.
7: Ona już drugi raz nie wyda kwiatu, czyli ją trzeba już uformować już w każdy sposób możliwy, żeby ona odrosła troszeczkę i przygotowała się do zimy już na przyszły rok.
0: Z lawendy robi się m.in. olejki, kosmetyki czy syropy. Polscy siatkarze odnieśli 9. zwycięstwo w Lidze Narodów. Mecz rozgrywany był w Chicago. Dzięki wygranej 3-1 z Francją, Polacy awansowali na 2. miejsce w tabeli. Biało-czerwoni zapewnili sobie już awans do imprezy finałowej. Kolejnymi rywalami ekipy Nikoli Grbicia na zakończenie fazy zasadniczej będzie zespół Stanów Zjednoczonych. Początek tego meczu wkrótce, o godzinie 3. To wszystko teraz. Dawid Osysko, dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM.

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Dawid Osysko, zapraszam. Łącznie 4 zarzuty usłyszał 46-letni obywatel Ukrainy, który ugodził nożem jednego z uczestników łemkowskiej Watry. Poszkodowany mężczyzna, radny powiatu gorlickiego, trafił do szpitala, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Do zdarzenia doszło w czwartek wieczorem podczas święta kultury łemkowskiej. 46-letni Ukrainiec był pod wpływem alkoholu, miał 1,5 promila, powiedziała nam Iwona Szelichewicz z małopolskiej policji.
1: Zachowywał się bardzo agresywnie wobec innych uczestników tej imprezy. Widząc całe to zdarzenie, interwencję podjęli pracownicy ochrony i w trakcie tej interwencji jeden z nich został kilkukrotnie ugodzony nożem. Obywatel Ukrainy usłyszał 4 zarzuty czynnej napaści na pracownika ochrony, spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu, gróźb karalnych czynnej napaści na funkcjonariusza policji.
0: Prokuratura wystąpiła już do sądu z wnioskiem o tymczasowy areszt dla 46-latka. Są zarzuty dla 24-letniego kierowcy. Chodzi o mężczyznę, który nie zatrzymał się do kontroli Krajowej Administracji Skarbowej. Samochodem ciężarowym staranował radiowóz, uderzył w drzewo i porzucił auto w lesie. Do zdarzenia doszło na drodze S10, niedaleko Czerniewic w województwie kujawsko-pomorskim. Mężczyzna został zatrzymany w Wielkopolsce.
2: 24-letni kierowca usłyszał zarzuty niezatrzymania się do kontroli, czynnej napaści na funkcjonariuszy policji i Krajowej Administracji Skarbowej, kierowania pomimo zakazu i decyzji o cofniętych uprawnieniach. Mężczyzna zostanie doprowadzony dzisiaj do prokuratury w Aleksandrowie Kujawskim. Policjanci będą wnioskowali o areszt dla zatrzymanego.
0: Mówi Marta Białkowska-Błachowicz z policji w Aleksandrowie Kujawskim. Na naczepie pojazdu znaleziono pojemniki z substancją chemiczną, która została poddana badaniom. W kabinie funkcjonariusze znaleźli dokumenty tożsamości wystawione na różne nazwiska, prawo jazdy i znaczną ilość gotówki. Kierowca prowadził pojazd bez karty kierowcy w tachografie. To może być przełom w sprawie zaginięcia Jowity Zielińskiej. W lesie w miejscowości Lisiny w województwie kujawsko-pomorskim spacerowicze znaleźli ludzkie kości. Niewykluczone, że to szczątki zaginionej przed 2 laty 32-latki. Potrzebne są jednak specjalistyczne badania.
3: Dyżurny policji w Rypinie został powiadomiony przez przypadkowe osoby, które spacerowały w lesie w miejscowości Lisiny o odnalezieniu kości, które mogły być ludzkie. Dziś już wiemy, że to są ludzkie kości. Obecnie trwają czynności mające na celu ustalenie, kim była ta osoba i w jakich okolicznościach doszło do jej śmierci.
0: Mówi Dorota Rupińska z policji w Rypinie. Jowita Zielińska z Lisin zaginęła w lipcu 2024 roku. 32-latka wracała rowerem z pracy i ślad po niej zaginął. Po pewnym czasie jej rower odnaleziono w lesie, kilka kilometrów od domu. Udało się zestrzelić 18 z 41 pocisków balistycznych. Minionej nocy Ukraina odparła największy rakietowy atak Rosjan od początku wojny. O szczegółach z Kijowa Ołech Biłecki.
4: W ciągu zaledwie 40 minut na ukraińską stolicę spadło powyżej 40 pocisków Iskander-M, Cyrkon oraz S-400. W wielu miejscach wybuchły pożary. Są zniszczenia w budynkach mieszkalnych. Zginęła jedna osoba, a co najmniej 15 zostało rannych. Od razu w kilku dzielnicach Kijowa słychać było eksplozje, a nad miastem unosił się toksyczny dym z pożarów. Jednym z najbardziej dotkniętych miejsc była stacja metra Łukijaniwska, niejednokrotnie atakowana przez Rosjan wcześniej. A na lewym brzegu miasta doszło do pożaru w centrum handlowym. Służba ratownicza w Kijowie także raportuje o zniszczeniu największego w Ukrainie centrum logistycznego. Po uderzeniu rosyjskich rakiet spłonęło kilka obiektów na obszarze około 100 tysięcy metrów kwadratowych.
0: Z Kijowa relacjonował Ołych Biłecki. Opady będą tak intensywne, że mogą doprowadzić do gwałtownego wzrostu stanu wody. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie hydrologiczne pierwszego stopnia dla 13 regionów. Już teraz poziom wody powyżej stanu ostrzegawczego zanotowano na 3 stacjach hydrologicznych.